wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Ska.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie. Ha.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: sesji, lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina. Sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny shot.
1: RSK Szczecinek.

Radio SK. Don't hesitate.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Domowe ciepło i miłość do zwierząt często zaczyna się od prostego odruchu serca. I właśnie tak było w tym przypadku. W Szczecinku dwie kobiety postanowiły przekuć swoją troskę o zwierzęta w konkretne działania i założyły fundację Moc Dobra, która zajmuje się pomocą bezdomnym kotom i królikom. Organizują im leczenie, opiekę i starają się znaleźć dla nich nowe, bezpieczne domy. Jak wygląda ta codzienna praca i co sprawiło, że zdecydowały się działać właśnie w taki sposób? O tym opowiedziały mi Ewa Nowosielska i Klaudia Cybul.
1: SK Szczecinek.
3: Zwierzęta w moim życiu były i są od zawsze, w związku z powyższym naturalną konsekwencją okazało się również to, że część z nich wymaga pomocy, a że przez kilka ostatnich lat działałam również w stowarzyszeniu, które pomagało zwierzętom bezdomnym, to wtedy, kiedy troszeczkę mi się życie zmieniało, również postanowiłam przekształcić swoją działalność właśnie w fundację i stąd Moc Dobra.
4: Powiedzcie mi, od kiedy działacie?
3: A, to ja nawet powiem dokładnie. Od 2 maja 2023 roku.
4: Dokładnie. Czyli to
3: za chwilkę trzecią urodziny. Wtedy KRS przysłał dokumenty i już jesteśmy legalnie zarejestrowane jako fundacja, więc data jest piękna, długi majowy weekend, idealnie do zapamiętania.
4: Powiedzmy naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, jak działa wasza fundacja Moc Dobra i jakie zwierzaki macie pod swoją opieką?
3: Fundacja Moc Dobra działa na rzecz zwierząt bezdomnych, czyli kotów i królików. Te zwierzaki mamy u nas w fundacji. Zdarza się również to, że pomagamy psom. Mamy też jedną kaczkę. Natomiast psy przebywają w domach tymczasowych, bo my nie mamy w Szczecinku możliwości lokalowych do tego, aby zapewnić im należytą opiekę. Natomiast koty i króliki dzięki naszym wspaniałym wolontariuszom są zaopiekowane. Ja się śmieję czasami, że 24 godziny na dobę. I fundacja opiera się o wolontariat. I dzięki wspaniałym ludziom, wspaniałym wolontariuszom mamy możliwość pomagania zwierzętom bezdomnym. I jednocześnie też, jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszej ekipy, to bardzo serdecznie zapraszamy. My nieustannie poszukujemy wolontariuszy.
5: Dokładnie tak, nieustannie.
4: Powiedzcie mi, dziewczyny, ile zwierzaków teraz macie pod swoimi skrzydłami?
5: Teraz aktualnie w fundacji mamy około 20 kotów. No dwa maluchy są ogólnie na dom tymczasowym, a jeśli chodzi o króliki, no to mamy aż ich 5.
4: Czy od zawsze zwierzęta odgrywały w waszym życiu ważną rolę?
5: Tak, bardzo ważną rolę. W sumie ja od małego w domu zawsze miałam zwierzęta. Zawsze wychowywałam się w gronie zwierząt. Nie jednych, zawsze była gromadka. Więc zwierzęta były bliskie mi od zawsze i od zawsze chciałam po prostu je też gdzieś ratować, zawsze szukać im domów. Jak jeszcze nie byłam w fundacji, to prywatnie z moją mamą właśnie ratowaliśmy u mnie na wiosce koty, które przychodziły do nas po pomoc. Kastrowaliśmy i szukaliśmy domów i tak też spełniam swoje marzenia w fundacji.
3: Ja jestem również z domu, w którym zawsze były zwierzęta i takie najwcześniejsze wspomnienia właśnie z okresu dzieciństwa, to też są związane ze zwierzakami, to są wspomnienia, w których pojawiają się i psy, i koty, ale też konie. W związku z powyższym naturalną konsekwencją stało się również to, że tak jak i Klaudia, to również i ja nie przejdę obojętnie obok zwierzęcia, które potrzebuje pomocy. I to jest coś, co daje olbrzymią satysfakcję. Też bardzo dużo kosztuje czasu, nerwów, pieniędzy, ale finalnie myślę, że kończymy dzień jednak z uśmiechem.
5: Z taką satysfakcją po prostu, że pomogliśmy, że się udało i że to zrobiłyśmy.
4: Powiedzcie mi, jak wygląda taki typowy wasz dzień?
3: Nie ma czegoś takiego.
4: Każdy
3: ja bym chciała, żeby to się
4: inny.
3: Porządnie nagrało. Nie ma czegoś takiego jak typowy dzień w fundacji. Można sobie, słuchajcie, zaplanować wszystko godzina po godzinie, a nagle się okazuje, że kot jest chory, albo ktoś nie może przyjść, zrobić dyżuru na przykład, albo że trzeba jechać do weterynarza, zmienić leki, albo zadzwoni telefon i

0: To. Ostatnio nawet tak dyskutowałyśmy sobie z Klaudią, że nie możemy sobie zbyt wielu rzeczy zaplanować i wtedy, kiedy nasza druga gałąź, czyli dobrerękodzieło.pl wymaga dużego zaangażowania, bo w ten sposób pozyskujemy środki na to, aby pomagać, leczyć, kastrować i szukać później domów tym zwierzakom, wymaga naszej uwagi, to robimy sobie ten plan to do z bardzo dużym marginesem, po to między innymi, żeby się ze wszystkim wyrobić. Wychodzi różnie, ale próbujemy.
1: Tutaj Ewa wspomniałaś o waszym rękodziele. Oprócz fundacji macie również inne działania. Opowiedzcie mi trochę o nich.
0: Klaudia spogląda na mnie, więc ja się odezwę. Wtedy, kiedy pojawiły się w naszym życiu zwierzęta, a zaraz za nimi konieczność opłacania niekiedy bardzo wysokich rachunków za pomoc weterynaryjną, jaka jest im udzielana, pojawiło się również szereg zapytań z naszej strony, w jaki sposób mamy sobie z tym poradzić, bo warto powiedzieć, iż nie jesteśmy finansowane jako fundacja przez jakikolwiek samorząd. I ta pomoc, którą udzielamy zwierzętom bezdomnym, jest efektem tego, co uda nam się uzbierać od ludzi dobrej woli na naszych zbiórkach publicznych. W mieście są również ustawione nasze puszki i można, do czego zachęcamy bardzo serdecznie, wrzucać do nich drobniaczki. Natomiast chciałyśmy również stworzyć coś, co będzie nam dawało frajdę, przyjemność i jednocześnie będzie sprawiało, że będziemy w stanie, użyję tu słowa, zarobić na potrzeby naszych zwierząt. I tutaj nasze główne zainteresowanie okazało się, że jest również talentem, co tutaj siedząca obok mnie Klaudia, w czym jest mistrzynią, czyli robienie świec z wosku sojowego, flowerboxów. Ja z kolei to naturalne mydła sodowe, glicerynowe, troszeczkę też kremy do ciała i wydaje mi się, że to jest coś, co łączy fantastycznie to, że jesteśmy w stanie pomagać zwierzętom, a jednocześnie sprawia, że czujemy się również potrzebne akurat w tym względzie takim rękodzielniczym i widzimy również, że nasze produkty sprawiają odbiorcom bardzo dużo frajdy i bardzo mi na przykład sprawia ogromną przyjemność widzieć satysfakcję i radość osób obdarowanych tymi upominkami. Także jeśli ktoś potrzebuje prezentu, to zachęcamy do kontaktu. Spełniamy nawet najdziwniejsze marzenia o kształtach, kolorach i formach.
2: Dokładnie. Tutaj jeszcze bym chciała dodać, że wszystkie te rzeczy są po prostu naturalnie robione, co też jest dla nas niesamowite, że wiemy po prostu, co używamy. Wiemy, jakie świeczki palimy i wiemy, że to po prostu wszystko jest robione z sercem, pasją i z naturą.
1: Potwierdzam, mam mydełko.
0: Warto też podkreślić, że oprócz tego, że nie stosujemy
2: konserwantów,
0: to unikamy na przykład również, jeśli chodzi o produkcję świec, wosków, które nie są woskami sojowymi czy woskiem rzepakowym, to między innymi, żeby też dbać o nasze środowisko. A jeśli chodzi o produkcję kremów czy mydeł, absolutnie zero alkoholu, zero syntetycznych utrwalaczy, konserwantów. Wydaje mi się, że to w trosce o dobro i planety, i to, co dostarczamy, jakie składniki, jakie kosmetyki, jakie pożywienie do naszego organizmu, jest tutaj dosyć istotnym elementem naszego po prostu życia, że trzeba o siebie dbać.
1: Mówiłyście tutaj o wolontariuszach. Ilu macie tych wolontariuszy na tą chwilę i co robią tacy wolontariusze u was w fundacji?
2: Aktualnie, wliczając również nas, no to jest na pokładzie ich 14. Tak, jest 14 wolontariuszy, którzy działają przy dyżurach, przy dbaniu o nasze zwierzęta. Mamy też wolontariuszy, którzy są, no, nie są młodsi, też nam pomagają w różnych innych kwestiach i sprawach. I co robią tacy u nas wolontariusze? Dbają, przychodzą, mamy dyżury zawsze i rano, i na wieczór. W tym czasie po prostu wolontariusz musi nakarmić, posprzątać, ogarnąć cały też...
3: Podać leki,
2: oczywiście, też uczymy, jeśli ktoś nigdy tego nie robił, albo nawet jeśli ktoś nie jest pewien, no to zawsze po prostu mówimy, że nie rób, my podamy, my zrobimy, żeby też nie stresować, żeby też nie odstraszać, nie zmuszać też do niczego. Również jeśli ktoś jest mobilny, może jeździć z kotami do weterynarza, może nam pomagać przy różnych sprawach, właśnie nawet typu łapanie kotów.
0: Ogromnym plusem tego, że mamy wolontariuszy w najróżniejszym przedziale wiekowym jest to, że spotykają się właśnie i dzieci w przedziale, załóżmy od 12 do 15, 16, no już na 15, 16 to młodzież, no bez przesady, ale roku życia. Mamy też osoby, które się uczą, które studiują, ale też są już osoby, które nie są aktywne zawodowo, w związku z powyższym ta wymiana pokoleń jest też takim fajnym doświadczeniem. Jeśli chodzi o najmłodszych naszych wolontariuszy, to oprócz tego, że wdrażają się w to i uczą odpowiedzialności, jak dbać o zwierzęta, co jest też fajnym argumentem później dla nich w życiu takim prywatnym, kiedy proszą rodziców o to, żeby mogli zaopiekować się jakimś zwierzęciem, czy to będzie kot, czy to będzie królik, świnka morska, albo chomik, albo pies, no to w tym momencie to nauczenie się odpowiedzialności i sprawdzenie w życiu takim codziennym, jak wygląda opieka nad zwierzęciem, jest dosyć istotnym, wręcz bardzo istotnym elementem edukacyjnym. I też te nasze najmłodsze pokolenie wolontariuszy, no to nie ukrywajmy, to jest rozpieszczanie zwierząt, to są, słuchajcie, smaczki, to są najróżniejszego rodzaju zabawki, to jest takie po prostu socjalizowanie zwierząt. Ogromnym naszym sukcesem jest to, że my oddajemy zwierzęta, które są naturalnie przyzwyczajone do człowieka, do tego, w jaki sposób się żyje, bo fundacja to nie są klatki. To jest istotne w tym, żeby to bardzo mocno podkreślać, że nasze zwierzęta, nasi podopieczni mieszkają w fundacji, w lokalu, który jest odzwierciedleniem domu, czyli mamy kanapy, fotele, drapaki, mogą sobie spędzać swobodnie czas, nie są ograniczone absolutnie żadnymi kratami. Oczywiście te koty, które wymagają opieki weterynaryjnej i tego, żeby podawać im leki, albo są na kwarantannie, bo ten kot, który do nas przychodzi, to przez pewien czas jest w odosobnieniu, po to między innymi, żebyśmy w tym czasie były w stanie zdiagnozować jego stan zdrowia, wykonać niezbędne badania, zaszczepić, odrobaczyć, cała ta profilaktyka wchodzi w grę tutaj i nie możemy tego absolutnie zaniedbać, no to wtedy rzeczywiście jest pozostawiony w
2: pokoju,
0: odrębnym w pokoju i spędza sobie ten czas, powiedzmy, że bez innych kotów, ale z innymi ludźmi, po to między innymi, żeby już na tych w tych pierwszych dniach miał możliwość oswajania się z tym, co się będzie działo w fundacji i z takich dzikusów udaje nam się wychować bardzo fajne
2: towarzyskie koty.
0: Towarzyskie koty.
1: Co jest dla Was największym wyzwaniem dnia codziennego?
0: Nie wiem, co dla Klaudii, ale dla mnie to jest niewątpliwie troska o pieniądze. O to, żeby po prostu z miesiąca na miesiąc te finanse pospinać, bo pamiętajmy o tym, że koszt utrzymania naszych zwierząt to zaczynając od rzeczy podstawowych, czyli karma, żwirek, opieka weterynaryjna, środki higieny, przechodząc przez różnego rodzaju inne kwestie, na przykład wtedy, kiedy zwierzę wymaga rehabilitacji, bo jest na przykład po wypadku komunikacyjnym, a kończąc na tym, co jest, bez czego po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować, czyli na tym, aby opłacić lokal oraz media, z których korzystamy w tymże lokalu, no to to są pieniądze, które z miesiąca na miesiąc musimy albo wypracować właśnie pracą własnych rąk, czyli rękodziełem, albo poprosić ludzi o to, aby nas wsparli poprzez wpłaty na nasze zbiórki.
1: W jaki sposób mieszkańcy mogą Was wspierać?
2: Na pewno wpłacając nawet jakąś niewielką kwotę na nasze zbiórki publiczne, również wrzucając parę groszy do puszek. Też można przyjść odwiedzić nas i też nas również wesprzeć w formie jedzenia, żwirku, czy również w kwestii pieniężnej.
0: Kupując nasze produkty.
2: O, to jest w ogóle zdecydowanie.
0: Do czego serdecznie zachęcamy, bo to jest wymierna pomoc, którą na co dzień widzimy i jesteśmy w stanie opłacić na przykład rachunki weterynaryjne. 20 zwierząt to w miesiącu to jest koszt ponad 3,5 tysiąca złotych za leczenie kotów. Za leczenie, badania profilaktyczne, za badania laboratoryjne musiałyśmy poddać 3 koty w szczegółowej diagnostyce laboratoryjnej. W związku z powyższym to wszystko, oprócz tych takich podstaw, sprawia, że ten akurat rodzaj naszych wydatków jest dla nas bardzo znaczącym. Nie ukrywam również, że tutaj istotnym czynnikiem jest to, żeby mieć dobrą współpracę z lecznicami weterynaryjnymi. I dzięki ofiarności naszych mieszkańców udało nam się kilka bardzo dużych faktur opłacić. Także serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.
1: Powiedziałyście mi, że macie też najmłodszych wolontariuszy, a ja wiem, że organizujecie różne akcje, współpracujecie z dziećmi, z młodzieżą.
2: Również jeździmy do żłobków, przedszkoli, edukujemy nawet tych najmniejszych, a propos właśnie o dbaniu o zwierzęta, o to, co zwierzęta ogólnie potrzebują. Jakie są? Ta edukacja sprawia, że nawet ci już najmniejsi już wiedzą. Wiedzą, co kotek lubi, wiedzą, co piesek lubi, wiedzą, jakie granice są dla kotka, dla pieska i też uczymy tej miłości do zwierząt.
1: Czy jakieś konkretne wasze zwierzaki jeżdżą do przedszkoli, czy to na przykład jest różnie?
2: Wybieramy sobie zawsze koty. Zawsze patrzymy po prostu na ich charakter. Nigdy nie bierzemy kota, który na przykład jest kotem stresowym, ze względu na to, że no po prostu...
0: Nie będzie to dla niego przyjemnością.
2: Dokładnie.
0: Generalnie chodzi o to, żeby zwierzę, które do tej nowej grupy pojedzie, umiało odnaleźć się w sytuacji, w której jest bardzo dużo nowych bodźców. Swoją premierę miał nasz Mikołaj. Przeuroczy kawaler, który został wyrzucony w jednej ze wsi powiatu szczecineckiego i u nas znalazł swoje bezpieczne schronienie. Miki jest bardzo towarzyski. Okazuje się, że fantastycznie odnajduje się wśród dzieci i to wśród dzieci, które są w oddziałach przedszkolnych i również w oddziale przedszkolnym. Nasze zwierzęta fantastycznie odnajdują się w kontaktach z najmłodszymi. Ogromnym sukcesem naszego Mikiego było to, że spotkał się z dziećmi z oddziału integracyjnego, z przedszkolami. Tam również z dziećmi, które zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami, wśród których na przykład są dzieci z autyzmem. Ten kot również dał radę. I to jest nasza ogromna duma. I bardzo się cieszymy, że placówki edukacyjne z terenu miasta są otwarte na to, aby współpracować z nami, z organizacją prozwierzęcą i że jesteśmy w stanie pokazywać ludziom, czym jest miłość i opieka właśnie nad tymi najmłodszymi i najmniejszymi naszymi zwierzakami. Warto też podkreślić, iż na takie spotkania również jeżdżą króliki i wspomniane już tutaj przedszkole w Szczecinku adoptowało wirtualnie naszego królika o imieniu Bleki. W przedszkolu jest jego wielki plakat i spotykamy się. Dzieci są w stanie rozpoznać królika, wiedzą, co króliki lubią, czego nie lubią, potrafią powiedzieć wiele szczegółów z życia Blekiego, także bardzo się z tego cieszymy. No i jest jeszcze, jeśli chodzi o nasze zwierzęta, to trzecia gałąź, czyli psy, a z kolei na spotkania do żłobków, do szkół czy przedszkoli jeździ Dorcia, która z kolei kocha wszystkich ludzi, jest taką gwiazdą i ostatnio miałyśmy spotkanie z jedną z pań, która pracuje w szkole w Turowie, w szkole podstawowej i ona właśnie tak spojrzała i mówi, a kiedy Dorcia do nas przyjedzie znowu? Więc wszystkich zainteresowanych losem Dorci informuję, że już Dorcia wraca do pracy.
1: Ewa, wspomniałaś tutaj o wirtualnej adopcji. Możesz nam powiedzieć coś więcej? Co to jest? Jak to wygląda?
0: Wirtualna adopcja to jest forma wsparcia realnie istniejącego naszego zwierzęcia, czyli tak jak tutaj wspomniałyśmy o Blekim, króliku Bleki, można przypisać sobie niejako właśnie takiego zwierzaka. Ustalamy kwotę, którą ten wirtualny opiekun przekazuje miesięcznie na rzecz danego zwierzęcia i ustalamy również formę, w jaki sposób chciałby mieć kontakt z tym zwierzęciem, czy na przykład wysyłamy zdjęcia, które nie są nigdzie indziej publikowane. Jest to taka relacja, szczególnie dla tych osób, które z różnych powodów nie mogą mieć w domu własnych zwierząt, a jednak chciałby mieć tę namiastkę kontaktu. Można też tego zwierzaka u nas odwiedzać, tak jak właśnie ma wspomniane przedszkole, że my jeździmy z naszym królikiem do nich, do dzieciaków.
1: Praca w waszej fundacji to jest praca na pełen etat. Powiedzcie mi, czy wasze rodziny was wspierają?
4: Bardzo.
0: Bez tego to się nie da.
4: Dokładnie.
0: Dlatego, że to jest życie niezwykle absorbujące. Warto też tutaj podkreślić, że my pracujemy. Ja nie mieszkam w Szczecinku, Klaudia
4: ja
0: zresztą
4: również.
0: Też nie. Więc to, jak wychodzę z domu parę minut po 6 i wracam przed godziną, powiedzmy, 19 to jest super, ale najczęściej 20, no to w tym momencie musi to się łączyć z bardzo dużą dozą wyrozumiałości zarówno wśród naszych osób, które z nami żyją, ale też ja na przykład codziennie jestem bardzo serdecznie witana przez moje psy, bo one też tęsknią, więc tak. To trzeba, bo później to trzeba zrekompensować, najczęściej w weekend.
2: Tak, no jest tutaj duże wsparcie. Ja jestem na przykład bardzo wdzięczna, że wiem, jeśli coś się zepsuje w fundacji, jeśli mam jakąkolwiek usterkę, to dzwonię do mojego taty i po prostu my o tym mówimy i on przyjeżdża i na przykład naprawia to wszystko. Również mojego wujka Artura, który również, jeśli mamy coś do zrobienia, a no, my dwie kobiety nie umiemy temu podołać.
0: Zepsuła nam się zmywarka, więc...
2: Tak. I mój tata właśnie przyjeżdżał, naprawiał nam 3 dni zmywarkę. Finalnie się naprawiła. I dzięki też naszej wspaniałej Iwonce, czyli mojej cioci, tą zmywarkę otrzymałyśmy od jej koleżanki, więc no, to wsparcie jest. Wspierają pomagają. Jest bardzo duże wsparcie, to tak samo jak ja mam na przykład aktualnie 7 kotów w domu plus psa jednego. No to tutaj też jest duża doza wyrozumiałości wobec mojej strony, no bo ja wyjeżdżam najczęściej 8-9 z domu i wracam po prostu godzina 19-20. No ten cały dzień też mnie po prostu nie ma.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy każdy może do was przyjść, żeby wam jakoś pomóc?
2: Tak. Jeśli ktoś by chciał, bardzo, oczywiście. Zawsze drzwi fundacyjne są otwarte dla każdego. W momencie, kiedy ktoś by chciał nas odwiedzić, ktoś by chciałby nas poznać naszą fundację, to miejsce, zawsze drzwi są otwarte, zawsze zapraszamy i każdy jest mile widziany.
0: Ale najczęściej, najbezpieczniej i do tego serdecznie zachęcamy, skontaktować się z nami poprzez Messenger fundacji albo napisać komentarz, pod którymi z aktualnych ostatnich postów, dlatego, że bardzo często też wyjeżdżamy z naszymi podopiecznymi do weterynarza albo ogarniamy innego rodzaju sprawy i może się okazać, że ktoś się od tychże drzwi odbije, więc zachęcamy najpierw do kontaktu, ale tak, jeśli chodzi o osoby, które mogą nas odwiedzić, to zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie, bo zwierzęta uspokajają, bo zwierzęta dają też ogromną radość. To jest coś, co jest taką naturalną terapią. No a jeśli ktoś ma alergię, to mamy też taką wolontariuszkę, no to wtedy należy przed wizytą u nas przyjąć dawkę leku na alergię i wtedy jest okej.
1: Czy wy jako fundacja robicie jakieś akcje cykliczne w ciągu roku?
2: Robimy takie akcje cykliczne. Jeśli nas przedszkola, żłobki zapraszają, bo no, jest Dzień Kota i no to przyjeżdżamy. My bardzo dużo, znaczy Ewa tutaj bardzo dużo projektów pisze i my później realizujemy te projekty właśnie w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach czasami.
0: Tak, oprócz tego elementu, w którym mówimy o tym, jak zaopiekować się, jak troszczyć się, jakie potrzeby mają zwierzęta, to jednocześnie staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację różnego rodzaju zajęć z zakresu chociażby edukacji. Plany, pomysły jak najbardziej są. To też jest jeden z tych elementów, które sprawiają, że bardzo fajnie mówi się przy okazji różnego rodzaju wyzwań z zakresu właśnie ekologii, czy chociażby praw obywatelskich, tego, aby mówić o naturalnych naszych też potrzebach, o tym, co nas kształtuje, jak to wszystko się układa, również o pomocy psychologicznej, no to w tym momencie to wszystko sprawia, że Fundacja Moc Dobra to nie jest tylko i wyłącznie pomoc zwierzętom bezdomnym, bo ona jest nasz clue naszego działania, tak, w szerokim odbiorze. Natomiast docelowo my chcemy łączyć to, że pomagamy zwierzętom bezdomnym, ale jednocześnie zapraszamy do siebie ludzi. I to, że przy okazji łączymy to z edukacją. To jest fantastyczny wymiar, dlatego że zwierzęta bardzo otwierają. I zwierzęta wtedy, kiedy mamy u siebie na zajęciach dzieci, które niekoniecznie odnajdują się od razu w dużej grupie rówieśniczej, które być może wolałoby być w mniejszym otoczeniu, z mniejszym otoczeniem bodźców zewnętrznych, no to w tym momencie troszeczkę spędzenie czasu z tym zwierzakiem sprawia, że nagle okazuje się, że są w stanie się troszeczkę lepiej komunikować, to, że nawiązują lepsze relacje, dzieci uczą się też współpracy. Mamy też osoby, które są już osobami dojrzałymi i one z kolei przychodzą właśnie po takie ukojenie w dniu codziennym, który niekiedy jest bardzo ciężki. W związku z powyższym nie trzeba zbyt dużo w tym względzie zrobić i tak na dobrą sprawę wystarczy wygodny fotel i kot na kolana i kubek z herbatą i w tym momencie człowiek po prostu sobie odpływa, cisza i spokój. Także nawet do takich odwiedzin zachęcamy, bo w tym momencie to jest ten element, którego nam w codziennym pośpiechu brakuje, czyli takiego po prostu kontaktu z innym stworzeniem. Chciałam powiedzieć człowiekiem, ale w sumie człowiek czasami już to za dużo, a zwierzę to jest właśnie ten moment, że to jest idealne i żeby po prostu usiąść i pomyśleć. I skupić się na kimś innym niż tylko na sobie albo na tym, co się wokół nas dzieje, co napawa nas czasem, nie wiem, smutkiem albo o co się martwimy. Także zachęcamy serdecznie. Terapia kotem to jest fantastyczna rzecz.
1: Czy dostrzegacie, w jakich okresach więcej zwierząt do was trafia? Czy to jest zima, czy to gdzieś tam są wakacje?
2: Na pewno to jest okres wakacyjny, okres wiosenno-wakacyjny. Wtedy mamy najwięcej kotów. Wtedy my też mamy najwięcej zgłoszeń i interwencji. To jest właśnie czas, w którym mioty się rodzą i ludzie się do nas po prostu zgłaszają. W 2025, w okresie wiosenno-wakacyjnym, przyjęłyśmy około 30 parę kotów, z czego 25 to były maluchy. To tak, no to ten okres jest taki
0: Tak, 25 malutkich kotów, czyli takich, które bez pomocy człowieka nie byłyby w stanie przeżyć. I no, ja bym chciała powiedzieć, że te koty to się nie biorą znikąd, drodzy Państwo, tylko są najczęściej efektem głupoty ludzkiej, czyli tego, że nie dbamy o to, aby nasze zwierzęta kastrować, sterylizować, aby one po prostu się w sposób niekontrolowany nie rozmnażały. I jednocześnie też te zwierzęta, które do nas trafiają, to jest na przykład 6 kotów, które zostały porzucone 1 czerwca 2025 roku w Wilczych Laskach na przystanku autobusowym, w kartonie zaklejonym. Koty, które bez pomocy człowieka by absolutnie nie przeżyły. I w tym momencie wiązało się to również z tym, że opieka nad takimi zwierzętami to jest tak, jakbyśmy mieli małe dziecko w domu, czyli trzeba co 3 godziny karmić, masować brzuszki, pilnować kwestii wypróżnień, wozić do weterynarza. To jest coś, co, z czym nie każdy sobie poradzi i to jest rzecz, praca, która wymaga bardzo dużo samozaparcia, daje satysfakcję, bo rzeczywiście później z tych maluchów wyrastają wspaniałe kociaki, natomiast na początku jest bardzo trudno i to jest jednocześnie coś, co jest połączone z, przynajmniej dla mnie, z bardzo dużą dozą frustracji, bo XXI wiek mówi się bardzo dużo o tym, że zwierzę ma nie cierpieć, a zostawienie na pewną śmierć kociaków w pełnym słońcu, to nie wpisuje mi się w definicję niezadawania bólu i cierpienia. I takich historii jest mnóstwo. Są też zwierzęta, które nawet jako dorosłe do nas trafiają i są po różnego rodzaju przejściach. Człowiek. Po prostu człowiek te zwierzęta krzywdzi i przez to później one muszą szukać pomocy. My też się cieszymy, że może to dziwnie zabrzmi w tej sytuacji. Pomimo tego, że te zwierzęta są porzucane, to ja się cieszę z tego, że ludzie nie pozostają na ich los obojętni. I to jest dla nas ogromnym plusem w tej sytuacji, gdzie po stronie minusów mamy tych ludzi, którzy bezmyślnie rozmnażają zwierzęta i później narażają na cierpienie, to plusem jest to, że są też ludzie, którzy nie przejdą obojętnie wobec właśnie takiego ruszającego się kartonu pełnego małych, ślepych kociaków i są w stanie tak się zorganizować, tak zabezpieczyć te zwierzęta, żeby one do nas dojechały i żebyśmy my już później mogły te maluchy przejąć. I to nie są, słuchajcie, proste sytuacje. Możemy tu dyskutować o tym, w jaki sposób się zachować. No my podjęłyśmy decyzję, że maluchom została udzielona pomoc. One teraz są szczęśliwymi już dorosłymi prawie kotami. Mamy kontakt z osobami, które je od nas adoptowały i to jest w ogóle fantastyczne, bo u nas nie dzieją się takie sytuacje, że zwierzę wyjeżdża do nowego domu i my absolutnie nie wiemy, co się z nim dzieje. I raz, że wynika to z umowy adopcyjnej, którą każdy z potencjalnych nowych opiekunów musi przeczytać, a później, jeśli się zdecyduje na adopcję, to ją podpisać i przestrzegać tejże. Natomiast cieszymy się, że ci ludzie mają z nami kontakt. Nasz messenger jest zasypywany zdjęciami z nowych domów naszych podopiecznych. Jesteśmy w stanie powiedzieć, kto gdzie co. I mamy takie story z naszym podopiecznym o wdzięcznym imieniu teraz Lufcik, który zwiedza Polskę jeżdżąc ze swoją opiekunką w pociągu. Także Lufcik jest podróżnikiem i pomimo tego, że te koty rozjeżdżają się w różnych kierunkach i to nie tylko w Polsce, ale mieszkają również poza granicami naszego kraju, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, co u danego zwierzaka się dzieje. I to jest też fantastyczne, bo to przede wszystkim też buduje więź pomiędzy nami a tymi ludźmi. I jesteśmy elementem tylko i wyłącznie tak na dobrą sprawę krótkim niekiedy na drodze tego zwierzaka, ale jednak miło mieć taką świadomość, że zrobiło się dobrą rzecz.
2: I że jest naprawdę w świetnym, kochającym domu.
1: Właśnie Ewa wspomniałaś tutaj o adopcji. Możecie mi dziewczyny przybliżyć, znaczy w sumie i mi, i naszym słuchaczom, jak wygląda taki proces adopcyjny?
0: Przychodzisz, zakochujesz się i zabierasz. A rozwijając... Na naszym Facebooku są aktualne zdjęcia, staramy się przynajmniej, aby pojawiały się regularnie. Zdjęcia zwierząt, które są w tym momencie dostępne do tego, aby znaleźć im nowy dom. I albo znajdują go poprzez właśnie, że ktoś sobie na tym Facebooku zobaczył i mówi, to jest moje, to jest mój koteczek, ja go zabieram. Ale bardzo często jest też tak, że te osoby przychodzą do nas do fundacji i ten kontakt nawiązuje się pierwszy bezpośredni. I czasami jest też tak, że ktoś przychodzi po kota czarnego, a wychodzi z burym, bo z czarnym nie ma takiej chemii, a bury mówi, to już są moi ludzie. Procedura jest, wydaje mi się, że mało skomplikowana. Robimy wstępny wywiad, każda z osób, która jest zainteresowana adopcją, wypełnia ankietę przedadopcyjną. Rozmawiamy o tym, czy zwierzę ma jakieś dolegliwości, co może jeść, co lubi. Dostosowujemy to również do tego, w jaki sposób potencjalni nowi opiekunowie spędzają czas, gdzie mieszkają, jak wygląda tryb ich życia, bo największym nieszczęściem jest to, kiedy ta nowa para nie jest ze sobą dopasowana. I wtedy zdarza się również też tak, że zwierzę do nas wraca z różnego rodzaju powodów, ale jeśli to dopasowanie i widać, że jest chęć, żeby to zwierzę stało się częścią nowej rodziny, no to w tym momencie podpisujemy umowę adopcyjną. Zwierzak dostaje wyprawkę i machamy serdecznie i życzymy szczęścia.
2: Tak, ale jeszcze taka najważniejsza kwestia w momencie, kiedy przeprowadzamy wywiad, to czy nowy potencjalny opiekun oferuje kotudom wychodzący czy niewychodzący. I tutaj ostrzegamy, nasze koty, nasi podopieczni wydajemy tylko i wyłącznie do domów niewychodzących.
4: Czy jest taka adopcja, która na przestrzeni czasu najbardziej zapadła wam w pamięć?
2: No tak, Mamba, która była w sumie jednym z pierwszych kotów fundacji, bardzo długo szukała domu, też w ogóle miała jedną adopcję, która była po prostu nieudana i wróciła chyba nawet po 2 dniach do nas, do fundacji. Tak nie dogadywała się zbytnio w dużej grupie kotów, miała swój charakter, zawsze to była, mi się wydaje, że ona była z takich kotów karłowatych bardziej, no zawsze była taka malutka, w ogóle ludzie myśleli, że ona jest kociakiem, a nie była, to już była dorosła kozica, tak. I pewnego dnia przyszła Dominika ze swoim partnerem i ją adoptowali i my po prostu cały czas mamy zdjęcia. Nawet miała swoją pierwszą skarpetę pod choinkę i otwierała swoje pierwsze smaczki, które dostała w prezencie.
0: Od Mikołaja oczywiście.
2: Tak, tak, tak, od Mikołaja.
5: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
6: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska, trener szczecineckiego klubu karate Kyokushin Wojciech Churka z Mistrzostwem Europy. To wielki sukces po wieloletniej przerwie. Jego podopieczna Weronika Makarewicz wywalczyła wicemistrzostwo Europy w kategorii 16-17 lat. Szczecineccy mistrzowie odwiedzili nasze studio i opowiedzieli mi o Mistrzostwach Europy oraz o ich drodze w karate Kyokushin.
5: SK Szczecinek.
6: W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj Shihana Wojciecha Churkę i Weronikę Makarewicz. Dzień dobry, witam was serdecznie. Jesteśmy po Mistrzostwach Europy. Może najpierw Shihan, Wojciech Churka, mistrz Europy. Jak brzmi to dla ciebie dzisiaj?
7: Jak brzmi? No tak trochę dziwnie, no ale cel został zrealizowany. Mamy 2 medale z Mistrzostw Europy. Ja złoto, Weronika medal srebrny. Oboje startowaliśmy w kategoriach, można powiedzieć, open, bo ona powyżej 60 kg, ja powyżej 80. No i co? Okazuje się, że doskonale sobie dajemy radę z cięższymi, także ta kategoria chyba nam pasuje. Ja może więcej o Weronice niż o sobie w tej chwili, bo tak, młodość, jak to się mówi, przodem. Weronika trenuje u nas od 6 lat. Zdobywała już medale na Pucharze Polski, na Makoregionie. No ta droga nie jest, jak to się mówi, taka krótka. To trzeba troszeczkę tą drogą podążać, żeby wystąpić w ogóle na takich zawodach jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Polski. Długoterminowy proces, długotrwały. No i trwało to 6 lat. No ale po drodze, tak jak mówiłem, miała medale z różnych imprez. Ten rok, jeżeli chodzi o ten rok startowy, bo u nas się to liczy od stycznia, no to zdobyła 2 medale na Makroregionie srebrne. No i teraz srebrny, czyli te srebro ją kocha. Mamy nadzieję, że pokocha ją złoto. Jest progres. No i co? Nie miała wagi, jak jechaliśmy na Mistrzostwa Europy. Było to takim małym dylematem, a może nawet i dużym, czy wystartować w kategorii plus 60 kilo, czy zbijać wagę. No nie dała rady zbić wagi do 60. No i to wiadomo, stres, nerwy i tak dalej. Zmiana taktyki walki, bo inaczej się walczy z tymi zawodnikami, którzy walczą w kategorii open. Ja tylko powiem na przykład, że Weronika miała w pierwszej walce zawodniczkę 12 kg cięższą od siebie. Właściwie to była jej druga walka, bo pierwszą walkę przeszła wolnym losem. No, miała troszeczkę, jak to się mówi, szczęścia. 4 walki do finału. To nie jest w kij dmuchał. Ja miałem 3, a ona 4. I tak jak mówię, 12 kg to medalistka Mistrzostw Polski. W następnej walce spotkała się z faworytką turnieju, Bułgarką, 41 kg cięższa od niej. No to tu są bomby. Tu walczy się z pełną siłą. Tu nie ma light contact, tylko na maksa kopnięcia, uderzenia. Kto zna trochę karate Kyokushin, to wie, o co tu chodzi. Nie ma jakiegoś punktowania, lewy, prawy, skakania. Kto jest pasywny, cofa się, przegrywa. No, to trzeba iść cały czas do przodu. Pokazała charakter i to, że jej akurat ta waga odpowiada. Wytrzymałość niesamowita, jak to się mówi. Prawie taka jak moja. Mamy takie treningi, power Kyokushin, ja to nazywam. I to wszystko działa. Jest mocna, jest odporna na uderzenia. Tym wykańcza też innych. Trzeba iść w tym kierunku. No i co? I ostatnią walkę finałową walczyła z bardzo mocną zawodniczką, mistrzynią Europy w różnych federacjach karate Kyokushin, bo jest ich kilka. Dziewczyna, mistrzyni Europy z Shiną. No i tu przegrała, ale stoczyła wcześniej naprawdę mocne pojedynki, dogrywki, dwie. To tak się zdaje. Tamta wygrywała wszystkie walki przed czasem. Ta musiała naprawdę się lać. Aczkolwiek pierwszą walkę swoją z tą zawodniczką z Polski wygrała też przed czasem, bo Vasari w dogrywce, czyli pół punktu, później tak samo poprawiła i można powiedzieć, że przed czasem. Ale chwała jej za to, wytrzymała ciśnienie, pokazała charakter, to co jest ważne w karate Kyokushin, że walczysz mimo bólu, mimo wszystkich, jak to się mówi, przeciwności, bo z drugiej strony barykady też jest przeciwnik, który ciężko trenował. To nie jest takie jechać na Mistrzostwa Europy i spod PKS-u się bierze zawodnika, no to nie, no to naprawdę trzeba trenować i tu każdy chce wygrywać, każdy przeżywa stres, mamy różne rodzaje stresu, przedstartowy, startowy, postartowy, poziom pewności siebie decyduje o wszystkim też, aczkolwiek stres zabiera trochę mocy. No tu Weronika pokazała, że ma tą odporność, ten poziom pewności siebie był wysoki, można powiedzieć, poprzez też trening, który robiła, aczkolwiek uważam, że stać ją na jeszcze więcej. Będziemy pracować nad pewnymi tutaj rzeczami, żeby poprawić jeszcze niektóre elementy. Mamy Mistrzostwa Polski w czerwcu, jedziemy na Mistrzostwa Polski nie tylko z Weroniką, ale mamy też innych zawodników rozwojowych, którzy jakby mieli odpowiednią wagę, też by startowali w tym turnieju. Ja tylko przypomnę, że ten turniej był blisko, bo był Polska-Niemcy, Świnoujście-Albek i grzech nie jechać, jak się dostaje zielone światło, bo to każdy musi dostać zgodę z pewnych źródeł, żeby w Mistrzostwach Europy wystartować. No i przede wszystkim trener bierze odpowiedzialność za zawodnika. Rodzice przyprowadzają, wyrażają zgodę, lekarz bierze odpowiedzialność, czyli zawodnik zdrowy, ale przede wszystkim trener jedzie z nim, on musi tą osobę przygotować i wierzyć, że wygra, a nie narażać na jakieś szwanki zdrowotne, prawda? No bo to jest kontaktowe karate, to tutaj już nie jest zabawa. Jeżeli chodzi o dzieci, no walczą wiadomo tam w hogo i tak dalej. Dla bezpieczeństwa są takie przepisy, natomiast starsi, ci co mają już 16-17 i wyżej lat, no to jest full contact, no full up.
8: Weronika, chciałam ciebie zapytać, jakie emocje ci towarzyszą, bo to ogromne osiągnięcie.
9: Jeżeli chodzi o emocje, to jestem bardzo zadowolona z swojego osiągnięcia poprzez ciężką pracę, którą dokonał oczywiście mój trener.
7: Tak? Weronika jest skromna.
9: Oczywiście też inni z klubu bardzo pomogli w tym. Senpai oczywiście. Też oczywiście też towarzyszył na początku zawodów, jak i pod koniec. Rodzice zadowoleni, ja zadowolona, więc co więcej mówić tak naprawdę.
7: Szkoła, wszyscy zadowoleni, bo to jest, jak to się mówi, wyróżnienie też dla szkoły, dla miasta. Weronika jest z Łubowa. Ona dojeżdża do nas na treningi 35 kilometrów. Tutaj naprawdę podziękowania dla rodziców, dla ojca, że wozi przez tyle lat. No to jest też wyzwanie i naprawdę powinien dostać Oscara za ten wyczyn. No i to jest nie tylko ona, bo wiele osób spod Szczecinka, różnych miejscowości przywozi swoje dzieci. Także Oscar dla wszystkich rodziców i nawet dla tych, co nie przywożą, a przyprowadzają. No bo jak ja zawsze mówię, to są trzy klocki, trzy puzzle. Trener, zawodnik i rodzic. I to wszystko musi się zazębiać. I tutaj, jak Weronika wspomniała, to lwią robotę wykonują też ci, co przychodzą na treningi, senseiowie, senpajowie. Byli zawodnicy i mistrzowie też Europy, Jacek Biegański na przykład. I to są osoby, które z nami sparują, które nam pomagały się przygotowywać do tego turnieju. Im też naprawdę wielkie podziękowania. Kiedyś Weronika będzie pomagała młodszym. Tak to u nas w karate Kyokushin jest, że nie, zdobył wszystko, uciekł i tyle go widzieli. Nie, tu jeden drugiemu pomaga, tak ma być i wszyscy są, jak to się mówi, ojcami tego sukcesu. No ten medal srebrny, złoty z Mistrzostw Europy czy z Polski, to się należy tak naprawdę wszystkim. I tym, którzy nie startowali nigdy w zawodach, a tarczę ci trzyma na treningu. To wszystko jest jedna całość. Moja walka to przede wszystkim wcześniejsze lata. To tutaj wygrałem. Jakiś czas temu miałem operację stawu biodrowego i jak leżałem, pamiętam, na łóżku w szpitalu, to sobie myślałem, kurde, czy ja będę jeszcze jeździł rowerem, czy ja będę jeszcze biegał. A tu się okazało, że tak pomału zacząłem się rozkręcać i mogę dużo więcej. Przygotowywałem się do egzaminu na tytuł Shihan, na ten piąty dan, który zdałem niedawno. Pomału, pomału tak to wszystko rosło w siłę. Te moje treningi codzienne przerodziły się w takie już poważniejsze przygotowania. I półtorej roku temu tak sobie pomyślałem, kurde, jak już jestem, no to fajnie by było jeszcze, obserwując tych wszystkich moich zawodników na zawodach i te kategorie seniorskie, Masters, w której ja startowałem, czułem niedosyt, czułem, że jeszcze stać mnie na to. No i sobie tak postanowiłem, mówię, decyzja zapadła 1,5 roku temu, ale były jakieś turbulencje, no, zdrowotne. Rok temu na zgrupowaniu w Szczecinku pękła mi łąkotka prawego kolana. Kurde, mówię, nie dość, że miałem stopę wykończoną, 10 lat temu miałem wypadek samochodowy poważny, także cały czas pod górę, ponoć ledwo przeżyłem. No, wyszedłem niby bez szwanku, ale miałem złamanie kości promieniowej, prawej ręki, uszkodzona stopa. Ta stopa nie działa jak trzeba do tej pory, muszę ją po prostu zrobić, naprawić, teraz będzie na to czas. No i rok temu pękła mi łąkotka. Ja tu nie chcę się użalać nad swoim zdrowiem i tak dalej, bo nie jestem z tych, a no ale jak już rozmawiamy o tym, to troszeczkę powiem. No i tak się zastanawiałem, czy jechać na egzaminy prawie rok temu na wakacje, zdawać z tym kolanem, czy zrobić. Tu doktor Zaręba mnie prowadził i tak dalej. Miałem rezonans, no się okazało, że jest łąkotka do wycięcia albo do zszycia. No i postanowiłem pojechać na egzaminy, spróbować. Wyłączyłem niektóre ćwiczenia, żeby mi to tam w zdrowiu nie przeszkadzało. Przygotowałem się, myślę, że solidnie. Egzamin został zaliczony. Miałem robić operację w sierpniu. Uciekłem ze stołu, jak to się mówi. I tutaj przepraszam lekarza. No i mówię tak, jak już tak jest, że w miarę działam i ćwiczę. No rozmawiałem któregoś razu z organizatorem Mistrzostw Europy i mówię, kurde, może ja wystartuję, nie? Tak niewinnie się zaczęło. Żeby się nie wycofać z tej decyzji, wrzuciłem informację na Facebooka. Teraz Facebook rządzi światem. Mówię, kurde, już teraz trampka z twarzy nie będziemy robić. Mówię, trzeba się solidnie przygotować. No i bardzo mi pomógł też w przygotowaniach moich Michał Bączyk, kolega, też trener z klubu w Sianowie. Serdecznie mu za to dziękuję. On tutaj nadzorował, bo jeżeli chodzi o przygotowania do zawodów, to musi ktoś nad tobą stać. Ja mogę sobie postanowić, trening rozpisać i tak dalej, bo też to umiem robić, ale musi być ktoś, kto ciebie pilnuje. I tutaj Michał, mimo tego, że młodszy, ale doskonały kiedyś zawodnik i obecnie trener, stał, pilnował jak anioł stróż, dzwonił, rozmawialiśmy i tak dalej. Był w szatni w momencie, kiedy wychodziłem na matę, rozgrzał mnie, był ze mną cały czas. Co nie znaczy, że nie było też innych, nie? Bo byli koledzy z karate Kyokushin, których znam od lat kilkudziesięciu. Oni wszyscy trzymali kciuki, żyli tym, byli przy mnie. No ale tutaj Michał zasługuje na takie inne wyróżnienie specjalne. Też powinien dostać Oscara za to, że przy mnie był i pomógł. I dużo, dużo jemu tutaj zawdzięczam i naprawdę serdeczne podziękowania w jego stronę. No i inni z klubu też pomagali, prawda? No a jeżeli chodzi o sam start, no żebra miałem połamane prawdopodobnie, nie byłem nawet z tym u lekarza, na sparingach w klubie Marcin, nasz ukochany Marusiak, strzelił mi z kolana, poprawił ręką. To też trzeba było z tym trenować, jakoś wyłączyć pewne rzeczy. Mogłem kopać tylko lewą nogą, no to ustawiałem cały trening, wszystkie przygotowania na lewą nogę, praca na gumach, tarcze, tu wszystko lewa. A jak już człowiek wyszedł na matę w momencie zawodu, paraliż, bo człowiek nie walczył tyle lat, tak się zdaje, ale jednak ten stres zabiera trochę mocy i siły. Człowiek usztywniony. Ja jestem z tych zawodników, którzy się tak rozkręcają z rundy na rundę, z minuty na minutę. Pierwszą walkę, jak wspominałem wcześniej, miałem też wolny los, podobnie jak Weronika. Niektórzy mają to szczęście. Mhm. Drugą walkę walczyłem z mistrzem Rumunii. Bardzo dobry zawodnik, mimo tego, że lżejszy ode mnie. To trzeba było jakoś tutaj stanąć na wysokości zadania. Walka w kategorii Open to właśnie nie wiesz, z kim będziesz walczył i nie z wszystkimi, którzy się tak samo ruszają jak ty, bo to twoja waga. To musisz być przygotowany na dużego, na małego i tak dalej. No, trafiłem ruchliwego zawodnika. Musiałem dostosować się momentalnie na niego. To ty, trener tu ci już nic nie doradzi, czy tam ktoś, co stoi, osoba, która stoi za tobą, może ci tylko mierzyć czas, ewentualnie coś tam krzyknąć, co raczej ty wszystko widzisz. No i musisz znaleźć na niego odpowiednią taktykę, na tego gościa. Oceniasz go oczami, prześwietlenie, pach, trach i zaczynasz. Byłem przygotowany na dogrywkę, bo przeważnie tak jest, 2 minuty nie dają nic, trzeba dogrywkę, potem może być druga. Kondycyjnie byłem przygotowany, dużo potu wylewałem na treningach i w lesie. Natomiast się okazało, że wygrałem wcześniej, no bo klient się cofał, biłem go cały czas tą lewą nogą i rękami. W pewnym momencie zaczął się bronić tam łokciem i się okazało, że po tej walce mam uszkodzoną tą lewą stopę jedyną. No i teraz siedziałem tam w szatni, przykładałem lód, żeby nikt nie widział. Następna walka, już finał z mistrzem Portugalii. Zawodnik wyższy ode mnie. Też się okazało bardzo ruchliwy, mocny. No długie kończyny, no to kąsał, skakał. Oni też widzieli, że ja dosyć silny jestem, odporny, przyjmuję wszystkie uderzenia. ognia i idę do przodu jak czołg. T-34. To jest taka taktyka skały, niektórzy mówią. Ja na to mówię taktyka T-34, jak ruski czołg. Idziesz, wszyscy ludzie strzelają. No i co? Po 30 sekundach chyba widzę, że ta taktyka nie działa, tej lewej nogi, która tam była trochę uszkodzona. No to mówię, przyczaję się na drugą stronę. No i wystrzeliłem takie prawe mowa Shigeri na żebra. Uszkodziłem gościa, zgiął się, poprawiłem. To już miałem w Azari. No to już jest pół punktu, to przy remisie wygrywasz. To już pewniejszy siebie człowiek jest wtedy. No i trochę tam jeszcze ponaparzaliśmy się, jak to się mówi, tak fajnie. No i koniec meczu. No i w ten sposób zostałem mistrzem Europy. Fajne uczucie. Wszyscy ci biją brawo. Zawsze czułem taki niedosyt wcześniej, bo kontuzja mnie wyeliminowała ze startów w młodym wieku. Byłem trochę starszy od Weroniki, miałem 23 lata. Już miałem problemy ze stawem biodrowym i wtedy podjąłem decyzję, że z powodu tej kontuzji już nie będę startował. Zacząłem się bawić na początku, bo to była zabawa, prowadzenie sekcji szczecineckiej pod flagą Koszalina, a później zarejestrowałem klub. 96 rok i się okazało, że w tym roku mamy 30-lecie klubu. W listopadzie robimy dużą imprezę, galę karate Kyokushin. Zapraszamy też najlepszych zawodników z kraju. Będą tutaj nagrody i finansowe i tak dalej. I myślę, że też staniemy na wysokości zadania. Robiliśmy galę niejednokrotnie, jakieś duże imprezy typu Mistrzostwa Polski, Puchar Polski. Myślę, że teraz też Szczecinek się nie będzie musiał wstydzić.
8: Weronika, powiedz mi, bo już tutaj Szczecin wspomniał, że miałaś ciężkie walki właśnie podczas Mistrzostw Europy. Jak ty byś je oceniła, jak ty byś je opisała?
9: Te przeciwniczki oczywiście były trudne ze względu na dosyć dużą różnicę wag. Były ciężkie. Trzeba było pokonać je taktycznie, co przygotował mnie Szczecin przed walkami, żeby pomóc mi z taktyką obraną. Wyszłam do pierwszej walki. Najpierw była dosyć duża różnica ze względu na to, że potem ją bardziej zaczęłam podchodzić, jak tak bym mogła powiedzieć, to zaczęła się męczyć, cofać, co doszło do dogrywki, doprowadziłam do dogrywki. W dogrywce ją bardziej zmęczyłam, co pokazało, że jestem lepszą osobą podczas walki i zwyciężyłam. W drugiej walce właśnie stoczyłam z Bułgarką, która ważyła 40 kg więcej niż ja. To taktyka była taka, żeby obskakiwać ją, żeby zmęczyć przeciwniczkę i też doprowadziłam do remisu, co doprowadziło też do dogrywki. W dogrywce ją pokonałam i...
7: Wykończyła tak, ją dokładnie. Jednym słowem kondycyjnie. No to takie było założenie. Odskakiwać, doskok, zmęczyć, unikać ciosów, blokować umiejętnie, ruszać się na nogach. Ta mobilność u Weroniki była widoczna, ale tak jak mówiłem wcześniej, ona pokazała odporność organizmu. Ten nasz trening Power Kyokushin szczecinecki działa i tu odporność niesamowita na kopnięcia, bo jak jest zawodniczka po drugiej stronie barykady, która waży 40 kg więcej, też trenuje, jak kopnie cię w udo, czy gdzieś w głowę, czy na żebra, czy na wątrobę, no słuchajcie, to jak to się mówi, każdy to poczuje. A odporność, jak masz odpowiednią, umiesz to przyjąć, znieść, nie załamiesz się i walczysz dalej, to męczysz tą zawodniczkę w ten sposób. No i to zadziałało. Także ja tutaj jestem już pełen nadziei na przyszłość, bo to, co najważniejsze, to Weronika ma. Nie przestraszyła się, pokazała ten duch Kyokushin i będziemy jechać dalej. Teraz może być tylko lepiej. No co tu dużo gadać. Nie wszystkie zawody się wygrywa. Nieraz jest tak, że i mistrz świata przegra. No też po drodze był to mistrz świata w mojej kategorii i przegrał w pierwszej walce z tym zawodnikiem, z którym ja się spotkałem w finale, z tym Portugalczykiem. Też Portugalczyk nie wyglądał na nie wiadomo jakiego masywnego przeciwnika. Ważył podobnie jak ja, wyższy, smukła budowa ciała, no ale się okazało, że to jest dobry zawodnik. No, za darmo jakimś tam mistrzem Portugalii nie był. I oni wszyscy startują w takich zawodach. Ja akurat startowałem, można powiedzieć, po dłuższej przerwie. Ze względu na te żebra nie mogłem wystartować w takim turnieju kontrolnym w makroregionie, ale los sprzyja lepszym. No, tak się stało, jak się stało. Ćwiczymy dalej, nie zwalniamy. Za rok są mistrzostwa świata w Hiszpanii, w Saragoście. Wszystko będzie się rozwijało jak trzeba, to jedziemy i tyle.
8: Tak jak mówimy tutaj właśnie o waszych przygotowaniach, wiadomo, że za każdym sukcesem stoi masa przygotowań. Powiedz mi, Shihan, jak wyglądały przygotowania do mistrzostw?
7: 4 miesiące temu zostały rozpisane treningi, ten cały makrocykl. Wiadomo, że jakąś bazę trzeba mieć. Weronika miała, ja myślę, że też. Jak 4 lata człowiek jest aktywny, to ta podbudowa jest. I pracowaliśmy według tych wszystkich schematów. Jak mówiłem, makrocykl, mezocykle, były tutaj 3. Podzieliliśmy to na 3 miesiące takie mocno treningowe. No i dostawała Weronika mikrocykl, ten tygodniowy i musiała się tego trzymać. Nie zawsze jest na treningu, bo dziewczyna się uczy. Wymagają, wiadomo, w szkołach też zaangażowania. Ja też tak specjalnie nie naciskałem, tylko przypominałem, że trzeba trenować, żeby wygrywać. A ona robiła co w swojej mocy. Dużo też robił jej tata, bo razem z nią ćwiczył. Jak na przykład była przerwa, jakieś wolne, wspólne i tak dalej. No to wtedy robili trening w domu, gdzieś tam w ogródku. No ale lwią robotę wykonaliśmy tutaj w klubie. No różne były treningi, no siła, wytrzymałość, szybkość, to wszystko trzeba dopasować, zrobić i generalnie im więcej jednostek treningowych zaliczysz, tym masz ten poziom pewności wyższy, nie? Mamy wysoki, umiarkowany, przeciętny, niski. To zależy od tego, jak wytrenujesz swój organizm, przygotujesz, bo ta walka tak naprawdę to jest na treningu i tyle. To, co zrobisz, wylejesz pot, to potem masz tylko, można powiedzieć, podsumowanie na macie, ale czasami można się pomylić.
8: Powiedz mi, Weronika, jak wyglądał taki twój typowy tydzień treningowy?
9: To codziennie, tak kiedy mogłam oczywiście, to przychodziłam na treningi 4 razy w tygodniu, jak mamy. We wtorki są dla zawodników, więc takie najbardziej przygotowywawcze. W domu starałam się ćwiczyć, biegać, właśnie jak Cicham wspomniał, również tata mi pomagał w wolnym czasie, taktyki walki robić, które Cicham polecił mi. Jak byłam w internacie, to biegałam, interwały robiłam, polecane też przez mojego trenera. No i tak
7: naprawdę, jednym słowem, bez trenera nie ma nic.
8: Powiedz mi, Weronika, a co było dla ciebie takim największym wyzwaniem podczas tych przygotowań?
9: Podczas przygotowywań taka mobilizacja siebie. Czy było codziennie wstawać, nawet jak się nie chciało, to czy było biegać z bólem, na przykład, nie wiem, nogi, czy czegokolwiek innego. To mobilizacja tylko, tak naprawdę.
8: Cicham, powiedz mi, jak jedziesz jako trener, jak startuje zawodniczka w takich poważnych turniejach, to towarzyszą ci trochę inne emocje.
7: No, działasz pod presją, no to jest straszne ciśnienie, jak ci patrzą wszyscy, jak to się mówi, na ręce, na ciebie. Zawodnicy swoją drogą, ale tutaj ciebie oglądają w internecie, bo to było transmitowane online. Telewizja jakaś tam Szczecin. Przyjeżdżają ludzie oglądać. Byli zawodnicy z klubu obecni rodzinami, bo tak było. I to jest presja, to jest ciśnienie takie. Kurde, wyjdzie wielki Cicham i dostanie, jak to się mówi, cymbał za przeproszeniem i padnie. Jest ciśnienie i trzeba się z tym zmierzyć. Dlatego niektórzy nie podejmują w ogóle rękawicy. Trenerzy, tak. Zresztą inaczej jest, mówię, przygotowywać się jako zawodnik w klubie, a inaczej być trenerem, przygotowywać zawodników jeszcze siebie. Dlatego tu mi było potrzebne wsparcie kolegi tutaj z Sianowa, tego Michała Mączyka, jak mówiłem. I no, stanęliśmy na wysokości zadania, ale ciśnienie jest niesamowite. To zabiera dużo mocy. Człowiek o tym myśli. No trzeba tutaj ten trening mentalny też robić. Siła głowy. Dużo robi przepracowany okres. Wtedy jak przetrenowałeś wszystkie te jednostki, ja to sobie pisałem, tak jak kiedyś robiłem, jak byłem młodszy. Przybijałem na ścianę kartkę, jak to się mówi, miałem miejsce swoje, wszystko zaznaczone. Jeden mezocykl odwalony, następny mikro i tak dalej, i następny mezo i wszystkie. I stajesz w pewnym momencie przed tą ścianą płaczu i sobie mówisz, kurde, no nie może być źle, bo zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Trenowałem 4 miesiące, a nawet więcej lat. Co może być gorszego? No jadę i tyle, no. I zawsze sobie powtarzałem. Ja taki jestem, zawsze sobie powtarzam, że kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. I tyle, no. Jakbym się wycofał, bo miałem też takie momenty, tak jak tu Weronika mówi, że najciężej jest wstać. Ja generalnie wstaję o 5 rano, ubieram się w dresy, czy zima, czy nie, i idę ćwiczyć. No tak już zostałem, jak to się mówi, przygotowany przez swoją głowę, że robię to odruchowo, bez żadnego budzika, nie? No i jeżeli to wszystko odhaczysz i jesteś przygotowany na 100%, no to jedziesz, no i tak jak mówię, nie może być źle. Różne cuda się zdarzają, ale to, co najgorsze chyba już w życiu przeszedłem, Pan Bóg mnie testował jak tego Hioba. Chyba zasłużyłem na nagrody w końcu, już mówię, w tym wieku, w którym jestem.
8: Powiedzcie mi, na pewno zdarzają się momenty kryzysowe podczas przygotowań. Jak wy sobie z nimi radzicie?
7: No staramy się o tym i rozmawiać. Jeden drugiego wspiera. Widać, że nieraz zawodnik ma kryzys. Trzeba z taką osobą porozmawiać. Weronika wspomniała niedawno, że miała kryzys, bo miała. To był kryzys taki mentalny głowy. Zastanawiała się w pewnym momencie, czy to wszystko ma sens i tak dalej, czy ćwiczyć, czy nie. Jest młodą osobą, ma jakieś inne jeszcze zainteresowania. Młodość, no młodość się rządzi swoimi prawami. Jest udowodnione, że co 4 lata generalnie jak ktoś zaczyna coś robić, to się nudzi. No to jest coś takiego, co się nazywa fenyloetyloamina. Substancja chemicznie podobna do amfetaminy. Odpowiada za miłość, za jakieś, nie wiem, zakochanie się w sporcie, ale to mija i trzeba ten właśnie okres jakoś zrozumieć, przezwyciężyć i tak dalej. No trenerzy to wiedzą, nie? I dlatego rozmawiają, próbują, ale nieraz się nie da, no. Ktoś ucieka, idzie gdzie indziej, bo w czymś innym się zakochał i trenuje, nie wiem, cokolwiek innego, bo mieliśmy też takich zawodników w klubie. No życie, no, co tu dużo zrobić, ale no trzeba rozmawiać, trzeba to zauważać, podtrzymać na duchu, rozmawiać z rodzicami. Trener musi być takim też psychologiem i nauczycielem i wszystkim naraz. Zauważać rzeczy, których zawodnik nie widzi, mówić to, czego zawodnik nie chce usłyszeć nieraz. I trener widzi to, czego ta osoba nie widzi i wie, dokąd ona zmierza. No to jest 30 lat prowadzenia zajęć, jeżeli chodzi o mnie i o wielu, wielu innych trenerów. No to tak to wygląda. W dzisiejszych czasach jest coraz gorzej, coraz trudniej zachęcić młodego człowieka do uprawiania sportu, jaki by to sport nie był. Internet i tak dalej, to wszystko, te choroby, przyzwyczajenia XXI wieku, no to nie idą w parze z takim rozwojem, nie? Jeszcze trochę to dron będzie pukał do okna i mówił ci, czy chcesz trenować coś tutaj w domu, coś przywieźć do jedzenia i tak dalej. Społeczeństwo jest leniwe. To nie jest to, co było kiedyś, jak ja byłem młodszy, że wisiało się od rana do wieczora na trzepaku, każdy trenował, tylko chciał pokazać, że jest lepszy, rywalizacja. Teraz jest inaczej. Ja bym to określił w ten sposób, że nasze społeczeństwo jest coraz mniej sprawne i psychicznie, i fizycznie. Nauczyciele w szkołach uczą dzieci donoszenia. Powiedz na pani, powiedz dla rodzica, wszystko powiedz. Ta młodzież sobie nie radzi z tymi problemami sama. Tylko takiego kapowania uczą, bym to tak źle nazwał. Bo za naszych czasów było inaczej. Człowiek sobie radził sam, był twardy i dlatego jesteśmy takim pokoleniem. Co będzie w przyszłości? No aż strach pomyśleć. Mhm. Dlatego cieszmy się, że mamy takich ludzi jak ja i jak wielu, wielu innych trenerów, którzy robią tą robotę popołudniami i rodziców, którzy chcą wozić dzieci i współpracujemy ze sobą. To jest, jak to się mówi, siła naszego narodu. No.
8: Weronika, powiedz mi, kto najbardziej cię wspiera w tej twojej drodze, którą podążasz?
9: Najbardziej ze wszystkich wspiera mnie mój trener, za którego chciałabym bardzo podziękować za wszystko, co zrobił.
7: W końcu, wreszcie! Wreszcie!
9: Za którego bardzo chciałabym podziękować przez te 6 lat, które ze mną znosił, jakbym tak mogła powiedzieć.
7: No, dokładnie.
9: Od takiego małego dzieciaczka, no może nie małego, 12-letniej mnie, aż do prawie 18-letniej dziewczyny, za którą bardzo dziękuję mu, naprawdę.
7: No i tata Weroniki i mama, wiadomo, rodzice, no ale tata tutaj to jest taki naprawdę... Jest wielu rodziców, których znam i przyprowadzają, przywożą dzieci, no ale tutaj naprawdę z klubu to trzeci Oscar już dzisiaj. I tutaj takie też przesłanie do innych rodziców. Rodzice, pomagajcie trenerom, pomagajcie dzieciom, bo w was jest duża siła. Rodzice wożą dzieci na zawody, przyprowadzają na treningi. No wiadomo, że teraz są takie czasy, że prawie każdy w pracy, jak nie w pracy, to pracuje online, tu gdzieś. Znajdźcie czas dla dzieci, angażujcie dzieci w sport, jaki by to sport nie był, bo naprawdę siła jest w tym, zdrowie, to ma same plusy. No. Jak w sporcie się wychowa jakiegoś człowieka, to zdecydowanie taniej niż leczyć tego, który sportowo się nie rozwija, później choruje i tak dalej, każdy lekarz to wie i tyle. No. Ja zawsze będę chwalił karate Kyokushin, dlatego polecam Kyokushin karate i żaden inny sport, jeżeli karate można nazwać sportem, bo ja jeszcze raz powtarzam, że to jest sztuka. Mhm. To jest jak malarstwo, jak rzeźbiarstwo, tu trzeba być mistrzem. Sztuka jest trenować karate Kyokushin. Sztuka, wielka, ogromna. To nie jest sport. Sport to jest część tylko tego wszystkiego. Karate Kyokushin generalnie nieliczni mają takie szczęście, że podążają tą drogą do końca swojego życia, ale to jest piękna droga. Wielu wspaniałych ludzi się spotyka na tej drodze. Też dziękuję wszystkim, których spotkałem. Trenerom, zawodnikom, przeciwnikom. Każdy z nich mnie ukształtował. Zbudowali po prostu mnie, no i tyle. Mm-hmm. I to jest siła charakteru i tej drogi, nie? Także polecam Kyokushin Karate i dla starych, i dla młodych, i dla wszystkich.
8: Weronika, były podziękowania, to teraz chwila prawdy. Jakim trenerem jest Wojciech Chórka? Czy surowy, wymagający, może bardziej wspierający?
9: No, każdy trener musi być wymagający, to już Licham wspominał. Doceniam go bardzo za to, co zrobił ze mną. Tak wspominał, bez solidnego treningu nie ma nic. Musi się zawsze przyczepić, znaczy nie zawsze, przepraszam bardzo. No, musi ułożyć tego zawodnika, pokazać mu drogę, którą wybrał. Czy chcemy podążać, nie, to już od tego zawodnika zależy. Jak ktoś Licham powiadał nam, że on daje nam diament, a my musimy go tak oszlifować. Tak jak go oszlifujemy, taki będziemy mieli.
7: Będzie brylant, tak, dokładnie. No, każdy ma swoje Kyokushin. Mimo tego, że jeden ten Kyokushin trenujemy i tak jak wypolerujesz, tak będziesz miał.
8: To teraz, Wojtek, odwrócimy pytanie. Jaką zawodniczką jest Weronika?
7: Weronika jest bardzo pracowita, jeżeli chodzi o całokształt. Ona nie była jakimś wybitnym dzieckiem, jak przyszła na treningi do mnie. Przestraszona stała, jak to się mówi, na końcu. Przyjechała z mniejszej miejscowości. To też jest taki mankament. Ojciec się zwrócił jej z propozycją propozycją, żeby ją przyjąć do klubu. Przyjęliśmy, no i powolutku zaczęliśmy ją jak gdyby budować. Bo u nas w klubie nie tylko zawodnikiem się zajmujemy, tylko zajmujemy się wszystkim. Taka osoba jest wyzwaniem, jest częścią klubu i staramy się pracować równo z wszystkimi. No i Weronika w krótkim czasie, chodząc systematycznie na treningi, została przeniesiona do grupy starszej, czyli takiej już troszeczkę pod zawodników. No i tak zaczynała się jej kariera. Wystartowała w takich lokalnych zawodach, odznaczała się dużą systematycznością w treningach. Każda jednostka treningowa była zaliczona, za sprawą jej taty też pewnie. No i to przynosiło efekty, czyli ta pracowitość, progres był, słuchała się na treningach, no i w pewnym momencie okazało się, że jest silna, odporna, no i budowała swoją głowę, no i teraz jest osobą, bardzo ładna dziewczyna, mis niedługo pewnie będzie gdzieś tam, rolnika to na pewno, wyrosła na piękną kobietę, a mówię, była taka przestraszona, nabrała tej pewności siebie przez karate, ale tak naprawdę to pracowitość i w ogóle talent, nie wiem jaki, najlepszy na świecie, jak nie będzie poparty pracą, to nic z tego nie wyrośnie. Weronika zaczęła od pracowitości i okazało się, że ma możliwości takie ukryte, no i teraz trzeba to wykorzystać, bo wielu zawodników utalentowanych było u nas w klubie i pewnie nie tylko, ale dowieść takiego zawodnika do mety, do końca, no to jest naprawdę nie lada wyczyn, no. Wielu takich, którzy mają talent, to są tak zwani, jak ja to mówię, mistrzowie przedostatniego okrążenia. On nigdy do końca nie dobiegnie. A tutaj się okazuje, że Weronika chce, trenuje. Wydobyliśmy to, co jest najlepsze u niej. Wcale nie trzeba tutaj być jakimś utalentowanym, nie wiem jak, tylko pracować nad tym, odpowiednia taktyka i będzie sięgała po najwyższe trofea. I tutaj wicemistrzostwo Europy jest w jej przypadku przykładem, że można. Co nie znaczy, że ona źle kopie, bo ona pięknie kopie i tak dalej. Tylko no... Wielu było takich, którzy byli bardziej utalentowani od niej, ale to ona dobiegła do końca. Chociaż to nie jest jeszcze koniec w jej wykonaniu. Mam nadzieję, że to jest początek tej takiej prawdziwej drogi, usłanej medalami, pucharami w jej życiu. Przyszedł ten czas. Czasami taki jeden turniej uskrzydla, na który... Bo ona też miała momenty załamania, czy jechać, czy nie jechać. Ta waga ją rozwaliła, bo ktoś, kto gubi wagę przez 1,5 miesiąca, czy 2 miesiące i się okazuje, że nie może tego zrobić. Ona miała zrzucić

0: Trening z nami, z tymi wszystkimi, z którymi ona na treningu walczy, bo my mamy naprawdę wielu mocnych zawodników.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Prosto ze szkoły muzycznej do naszego studia. Gośćmi Natalii Błachowskiej byli Antoni Ostrowski, młody tenor, który swoim głosem podbija kolejne ogólnopolskie konkursy, oraz Anna Jakubczyk, wicedyrektor i nauczycielka śpiewu w Szkole Muzycznej w Szczecinku, która czuwa nad jego rozwojem. Jak wygląda droga od szkolnej ławki na wielką scenę? Skąd bierze się pasja do śpiewu klasycznego u nastolatka? I jak szkoła w Szczecinku pomaga spełniać muzyczne marzenia? Posłuchajcie już teraz.
3: Pani dyrektor, zacznijmy od podstaw. Czym dzisiaj jest szkoła muzyczna w Szczecinku? No i jaką rolę pełni w naszej lokalnej społeczności?
4: Szkoła muzyczna jest to takie bijące muzyczne serce Szczecinka, powiedziałabym to tak bardzo może poetycko. Szkoła muzyczna niezmiennie dzieli się na dwie szkoły. Jest to szkoła muzyczna pierwszego stopnia dla młodszej młodzieży, dla dzieci, oraz szkoła muzyczna drugiego stopnia dla starszych, częściowo, którzy już ukończyli szkołę muzyczną pierwszego stopnia, ale również wydział wokalny, wokalistyka, do której przyjmujemy bez przygotowania muzycznego.
3: Trwa rekrutacja, rusza rekrutacja już w najbliższym czasie. Kto może zgłosić się do szkoły, jak można to zrobić i czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
4: Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, wszystkich starszych, czyli młodzież, do 16 roku życia. Od 6 do 16 roku życia przyjmujemy do szkoły muzycznej pierwszego stopnia na wydział tak zwany instrumentalny. Mamy szeroką ofertę instrumentów, spośród których można wybrać sobie ten jeden wymarzony instrument i nauczyć się na nim grać. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia trwa albo 6 lat dla młodszych dzieci, albo 4 lata dla starszych od 10 roku życia do 16.
3: A jakie instrumenty cieszą się największym zainteresowaniem?
4: Niezmiennie co roku fortepian, gitara, skrzypce, flet, ale mamy również szeroki asortyment instrumentów dętych. Są to instrumenty dęte drewniane, blaszane, trąbka, puzon, wspomniany flet, klarnet. Również uczymy w klasie oboju, saksofon oczywiście.
3: Czy to wszystkie kierunki, w jakich można się kształcić w szkole muzycznej w Szczecinku?
4: Wszystkie instrumenty smyczkowe, nie opowiedziałam jeszcze, zaczęłam od skrzypiec, ale jest jeszcze klasa altówki, klasa wiolonczeli, klasa kontrabasu, klasa perkusji, też się cieszy dużą popularnością i chyba właściwie to większość instrumentów tutaj wymieniłam.
3: A czy są zajęcia poza zajęciami dla instrumentalistów, na przykład zajęcia wokalne?
4: Mamy specjalność, w drugim stopniu mamy specjalność wokalistyka, ale również jest specjalność rytmiki, do której to przeważnie dziewczęta po ukończonym najlepiej fortepianie pierwszego stopnia dostają się i tam rozwijają swoje kompetencje, powiedziałabym, bardziej pedagogiczne, oczywiście też muzyczne, bo to jest praca też z ciałem. Natomiast na wokalistyce kształcimy, może niezbyt typowo, bo większość młodzieży, która się zgłasza do nas, przychodzą wiadomo z piosenkami gdzieś tam, można powiedzieć, z nurtu muzyki rozrywkowej, a my z panią Magdą Szubą, która jest współprowadzącą klasę wokalną, uświadamiamy, że to będzie szkoła muzyczna kształcąca w kierunku klasycznym.
3: Co powiedziałaby pani rodzicom, którzy zastanawiają się, czy puścić swoje dziecko do szkoły muzycznej?
4: Jeżeli miałabym zareklamować szkołę, to powiedziałabym, że jest to świetna szkoła życia. Nie tylko kształcimy talent, nie tylko szlifujemy młodych muzyków, natomiast też wszystko to, co jest pozamuzyczne, czyli oprócz umiejętności muzycznych, bardzo ważnym aspektem jest również kształtowanie charakteru dziecka. Szkoła muzyczna jest tego chyba najlepszym przykładem, obok może sportów, które wyzwalają w nas dużą taką samoświadomość, uczą samodzielnej pracy, uczą wytrwałości, bo efekty niestety nie są natychmiastowe, na te efekty trzeba czasem czekać, nawet latami. Wiadomo, pierwsze zetknięcie z instrumentem, to nie można powiedzieć jeszcze, że wydajemy już piękne dźwięki, chyba że jest to fortepian czy akordeon, o którym jeszcze chyba nie mówiłam, że klasę akordeonu też mamy, które rzeczywiście, jeżeli postawimy no to jakiś palec na klawiszu, to jakiś dźwięk się wyda. Natomiast taką wrażliwość muzyczną, w ogóle wrażliwość na świat dzięki muzyce można też rozwinąć, więc jest bardzo dużo aspektów, oprócz tego, że umiejętności matematyczne, bo to jest połączenie półkul. To przez lekarzy neurologów jest udowodnione, że kształcenie muzyczne ma wpływ właściwie na rozwój, szczególnie młodych ludzi, dzieci, ma bardzo korzystny wpływ.
3: Szkoła muzyczna to właśnie, to nie tylko nauka gry czy śpiewu, ale to także nauka takiej dyscypliny, bo my też nieraz spotykając się z uczniami szkoły muzycznej, widzimy, jak zdyscyplinowani oni są i jak dużo czasami oni potrafią sobie wziąć na głowę, więc to jest naprawdę nie tylko szkoła muzyczna, ale także rzeczywiście szkoła życia. Czy pani też też się zetknęła z tym, że ci uczniowie jednak są tacy bardzo ambitni, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale w ogóle w życiu i w swoim takim prywatnym też.
4: Oczywiście, to się przekłada rzeczywiście potem na to dorosłe życie. Nieraz zetknęłam się już z naszymi absolwentami, którzy właśnie doceniają to, że się uczyli w szkole muzycznej. Mówiąc o tym, na przykład miałam taką kiedyś uczennicę, która

0: startowała do jakiejś takiej wymarzonej pracy w dużym mieście i przychodzi do mnie i mówi, że zaważył fakt o tym, że została przyjęta, zrekrutowana, że właśnie była uczennicą szkoły muzycznej, bo w CV sobie wpisała, że ukończyła 2 stopnie szkoły muzycznej i od razu to rekruterów zaintrygowało, bo wiedzieli, ile to lat spędzonych, nie tylko, że szkoła ogólnokształcąca, ale również i ta popołudniowa szkoła muzyczna, więc kształtowanie siły charakteru i tej dyscypliny i kreatywności, to wszystko jakby dla nich to przemówiła ta szkoła muzyczna, więc są tego takie efekty też.
1: Antoni, ty jesteś uczniem szkoły muzycznej, czy ty pamiętasz swój początek w tej szkole? Jak on wyglądał?
2: Pamiętam swój początek w tej szkole, tak. Na pewno wiązało to się z dużą dozą ekscytacji. Było to dla mnie coś zupełnie nowego, bo jak wspominała pani wicedyrektor, mamy kierunek wokalistyki, który jest tylko na 2. stopniu, więc ja przyszedłem bez przygotowania muzycznego do szkoły muzycznej. To nie jest tak, że jak zdecydowana większość osób kończyłem 1 stopień, już wiedziałem, z czym to się je. Zostałem trochę wrzucony na tą głęboką wodę, bo ja nie miałem pojęcia, czym jest kształcenie słuchu, czym są formy muzyczne. Tego się dowiedziałem przez te 4 lata i to były bardzo intensywne 4 lata, bo łączyłem jednocześnie liceum ogólnokształcące i po skończonych lekcjach w liceum musiałem biec, szybko zjeść obiad i szybko do szkoły muzycznej, gdzie potrafiłem spędzać czas, nie powiem, że późnych, ale do wieczorów.
1: Ale dobre w przecinku jest też to, że i szkołę, i obiad, i szkołę muzyczną masz tak naprawdę praktycznie w jednym miejscu.
2: Tak, to jest absolutnie wspaniałe. Myślę, że gdyby nie lokalizacja właśnie liceum, miejsce, gdzie zjeść, szkoła muzyczna, to w życiu bym nie wiedział, jak to wszystko połączyć z jakimiś dojazdami.
1: A jak wygląda nauka śpiewu klasycznego tak od kuchni? Ile to jest pracy?
2: Zależy. Zależy naprawdę, bo można się przykładać poza samymi lekcjami, wiadomo, trzeba samemu przysiąść nad utworem, żeby go zrozumieć, żeby usiąść i rzeczywiście zinterpretować, żeby wiedzieć dana aria operowa, skąd się bierze, z jakiej opery, kto ją napisał, o czym jest, bo wiadomo, że arie, pieśni śpiewamy w różnych językach. Śpiewamy pieśni po niemiecku, po rosyjsku, śpiewamy arie, wiadomo, po włosku. Nie znam żadnego z tych języków, nie potrafię się tak biegle posługiwać, a więc trzeba usiąść i to zrozumieć. To jest na pewno jedna rzecz, do której trzeba włożyć jakoś samodzielny wkład. Druga rzecz to po prostu ćwiczyć aparat, przyzwyczajać się, uczyć się na pamięć. To jest coś, czego nie robi się tylko i wyłącznie na lekcjach. To jest jakiś własny wkład i trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli rzeczywiście zależy komuś na tej muzyce i ktoś chce się kształcić w tym i fascynuje to kogoś, to trzeba dać trochę od siebie, poza tymi szansami, poza tymi lekcjami, które dostajemy od samej szkoły.
1: Pamiętasz taki swój pierwszy sukces albo taki moment, kiedy powiedziałeś sam sobie, że to ma sens?
2: Myślę, że od samego początku czułem, że to ma sens, ponieważ jeszcze się cofnę dużo przed szkołą muzyczną. Ja postanowiłem sobie twardo, że chcę śpiewać, że chcę zajmować się muzyką, jak miałem 9 lat i mam 18 i od tamtego czasu nie zmieniło się to. Cały czas dążę do, nie powiem, że do perfekcji, bo to nie jest w ogóle to słowo, które powinienem użyć, ale dążę do tego, żeby być lepszym, żeby lepiej rozumieć muzykę, żeby móc jeszcze lepiej przekazywać te emocje. I myślę, że to nie był konkretny moment, w którym dotarło do mnie, że to wszystko ma sens. Myślę, że to bardziej suma różnych momentów. Każde wyjście na scenę, które na przykład wiele okazji do pierwszego pokazania się nadała mi szkoła muzyczna, że mogłem stanąć na auli z akompaniatorką i mogłem po prostu się zaprezentować, tak jak nigdy jeszcze tego nie robiłem. I każde te koncerty, każde jakieś audycje, to jest wspaniałe przeżycie. I kiedy później dostajesz ten feedback, wtedy dociera, że to wszystko ma sens, że to robimy to po coś.
1: Szkoła muzyczna to także nauka o samoświadomości, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, i nauka też o poczuciu własnej wartości, bo bez poczucia własnej wartości nie bylibyśmy w stanie zagrać, zaśpiewać tak, jak tego byśmy chcieli. Także trzeba się umieć troszeczkę chwalić swoimi sukcesami, a ty, Antoni, masz czym się chwalić, szczególnie w ostatnim czasie.
0: To ja powiem.
1: Pani dyrektor, w takim razie możemy pochwalić ucznia szkoły muzycznej.
0: Oczywiście, Antoni w tym roku jest naszym tegorocznym dyplomantą, więc już kończy. Nawet możemy zaprosić Państwa na 11 czerwca do szkoły muzycznej na godzinę 19. Będzie autorski recital dyplomowy Antoniego Ostrowskiego wraz z akompaniatorką, zresztą świetną, Anną Mendonsą. Wykonają około 10 utworów z nurtu muzyki klasycznej. Będą to arie oraz pieśni różnych kompozytorów, nawet i polski. Moniuszko Stanisław się znajdzie. Natomiast Antoni rzeczywiście ma za sobą taki, jeszcze nie chcę powiedzieć, że ma, bo jeszcze jest w trakcie, ale trudny rok. Dużo wyzwań było przed nim, no bo raz, że matura, że te wszystkie rzeczy związane z klasą maturalną, czyli czwartą klasą liceum ogólnokształcącego, ale również i w szkole muzycznej w tym samym roku zbiegło się jego kończenie szkoły muzycznej. Także szykujemy się właśnie do tego dyplomu i w międzyczasie wpadły nam takie pomysły. Pierwszy był w listopadzie konkurs w Olsztynie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jest to taki organ nadzorujący szkoły muzyczne w Polsce. Zgłosiliśmy się właśnie do konkursu wokalnego i Antoni tam zdobył wyróżnienie. Z racji, że jest to ogólnopolski poziom, to trzeba przyznać, że to wyróżnienie naprawdę dużo znaczy, bo było kilkoro uczniów wyróżnionych na całą Polskę, więc to był pierwszy duży sukces, ale pod koniec marca byliśmy we Wrocławiu, w tamtejszej szkole muzycznej, również na ogólnopolskim konkursie muzycznym imienia Franciszki Platówny. Bardzo znany konkurs już 10 lat trwa, jego edycje trwają, nawet ja, jeszcze będąc w antka wieku, też byłam na takim konkursie, ja bez sukcesów. Natomiast Antoni chce powiedzieć, że jest laureatem trzeciej nagrody w swojej kategorii wiekowej, także to był naprawdę duży sukces i tak tym trzeba się chwalić.
1: Pani dyrektor, a czy takich sukcesów w tym roku uczniowie mieli jeszcze więcej?
0: O tak, nasza szkoła muzyczna może poszczycić się wieloma zdolnymi uczniami, również ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Jest szereg laureatów, czy to instrumentaliści z klasy wiolonczeli, skrzypiec, instrumentów dętych. Mamy naprawdę czym się pochwalić. Dzisiaj nie wymienię.
1: Czy takie sukcesy, które osiągają uczniowie szkoły muzycznej, przekładają się na zainteresowanie później w procesie rekrutacji? Czy rodzice o tym mówią?
0: Myślę, że tak, bo jak to w dzisiejszych czasach wiadomo, że rodzice bardzo się ze sobą komunikują, czy to przez te wszystkie komunikatory społecznościowe. I właściwie sama wiem, jak funkcjonują dzieci w szkołach, bo sama też jestem mamą trójki dzieci, więc mam i w szkole średniej, i w przedszkolu, więc rozstrzał duży. I rzeczywiście dużo informacji rodzi się gdzieś tam z rozmów z innymi rodzicami. I mam nadzieję, że takie sukcesy naszych uczniów również przekładają się na to, że jest zwiększone to zainteresowanie nauką w szkole muzycznej.
1: Wróćmy.
0: Dodam jeszcze, przepraszam, że bardzo często nasi uczniowie są takimi ambasadorami naszej szkoły w swoich gdzieś tam lokalnych, czy to miejscowościach, bo nie tylko uczniowie ze Szczecinka się uczą, również z Bornego Sulinowa, nie wiem, z Barwic, z różnych tutaj okolicznych miejscowości. Z Połczyna Zdroju, oczywiście, Antoni, masz rację. I oni rozsławiają naszą szkołę gdzieś tam w swoich lokalnych miejscach, ale również i w szkołach podstawowych. To też myślę, że to jest duży przyczynek do tego, że potem dzieci się interesują tą szkołą, przychodzą do nas.
1: Antoni, jeszcze właśnie wracając do tematu godzenia troszeczkę tego życia w szkole jednej i w szkole drugiej, jak wygląda taki typowy dzień ucznia szkoły, który jest jednocześnie uczniem szkoły muzycznej?
2: No, myślę, że to w dużej mierze jest kwestia ambicji, bym powiedział, ale no przeciętny dzień. Zależy jeszcze dla mnie, ja mieszkam w internacie, to jest też troszeczkę zmienia rytm, bym powiedział, bo w internacie też są pewne ramy, że do którejś godziny możesz wychodzić, o którejś godzinie możesz być, tutaj musisz się zgłaszać, że wychodzisz, ale nieważne. No, typowy dzień. Wstajesz rano, idziesz do szkoły, do liceum, do 8, kończysz tam załóżmy nawet o 15 czasami i szybko biegnę na obiad, mam pół godziny przerwy, 15:55, powrót do szkoły muzycznej, czasami lekcje, w najgorszym wypadku mówię, do 20, zazwyczaj 18 coś, no i kończą się lekcje w szkole muzycznej, czasami jeżeli siły i ambicje pozwalają, to jeszcze zostajesz po godzinach w szkole muzycznej, żeby sobie poćwiczyć, pośpiewać, pograć, zależy kto co robi, no i powrót do internatu, zjeść kolację, pouczyć się do liceum, nie powiem, że ja za dużo robiłem tego ostatniego, ale można i idziesz spać, a więc dosyć rutynowo, nie powiem, jest to ciężki kawałek chleba, na przykład dla mnie przez 4 lata, gdzie taki dzień był mocną rutyną, 5 dni w tygodniu praktycznie, ale da się to wszystko pogodzić.
1: Co dla ciebie było, jest najtrudniejsze, a co daje ci największą satysfakcję?
2: Myślę, że zacznę od tej lepszej strony. Myślę, że największą satysfakcję właśnie daj mi ten moment, kiedy mogę pokazać rzeczywiście, co zrobiłem. Co zrobiłem przez te wszystkie lekcje, jak rozumiem tą sztukę, jak mogę wyjść właśnie na deski, sceny, wystąpić i robić to, na czym mi najbardziej zależy. Robić to, co kocham, pokazać innym te wszystkie emocje, nad którymi siedziałem, te każde słowo, które musiałem zrozumieć, nieważne w jakim języku. To mi daje masę satysfakcji, że po prostu mogę się dzielić swoimi emocjami i przemyśleniami z większym gronem ludzi. No wiadomo, ciężko jest pogodzić wiele kwestii, ciężko jest mieć czas, no załóżmy w moim przypadku liceum, szkoła muzyczna, mieć czas na jakieś ambicje naukowe, przykładać się do muzyki, mieć czas dla znajomych, dla rodziny, spać przy tym przy okazji. To jest trudne i myślę, że przez te ostatnie 4 lata mogę tak powiedzieć, bo już kończę obie szkoły, że to było trudne. To było trudne, bo często trzeba było na rzecz innej rzeczy wyrzec się czegoś innego.
1: Ty, Antoni, kończysz już szkołę muzyczną, no ale szkoła muzyczna dalej się rozwija. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Zintensyfikowane, powiedziałabym. Rzeczywiście, zbliżając się do końca roku szkolnego, kalendarz, powiedziałabym, nasz dyrektorski pęka w szwach. Jesteśmy w trakcie właśnie rekrutacji, którą rozpoczęliśmy, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć naukę w szkole muzycznej do tego, żeby składać swoje wnioski, wnioski dzieci. Także nad rekrutacją. Ponadto koncentrujemy się na naszym takim szkolnym wydarzeniu, który nazywamy Przystanek Muzyczna. Jest to zawsze jakiś tam jeden dzień w tygodniu, piątek, gdzie chcemy tak uczcić trochę to, że jesteśmy taką rodziną muzyczną. Będziemy szli w kolorowym korowodzie. To będzie, zdaje się, 22 maja, piątek. O godzinie 16 będzie można nas usłyszeć pod ratuszem, a potem skierujemy się pod mury naszej szkoły, gdzie jak co roku będziemy trochę grać, trochę się bawić, spędzać razem czas. No i zaraz potem wielki koncert, na który właśnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka. Będzie to doroczny koncert plenerowy. Miejsce pod ratuszem naszym miejskim. W tym roku zmieniliśmy charakter tego koncertu. Zaprezentują się nasi wszyscy dyplomanci tegoroczni, a powiem szczerze, jest ich sporo, jak na jedną klasę w tym roku kończy 10, tak, dziesiątka was kończy, w tym 2 wokalistów, 1 dziewczyna z rytmiki, no i 7 instrumentalistów, więc będzie czego kogo posłuchać, również te wizualne i oczywiście wszyscy dyplomanci wystąpią z Towarzyszeniem Orkiestry naszej szkolnej, w połączone siłach z orkiestrą Zespołu Szkół Muzycznych z Koszalina, więc to takie nowum, będzie na scenie około 60 osób, myślę, łącznie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka. 30 maja, plac pod ratuszem o godzinie 20.
1: To są plany szkoły muzycznej na tak naprawdę najbliższe 2 miesiące. Antoni, a twoje plany chyba teraz sięgają troszeczkę dalej. Co ty teraz planujesz?
2: Może w końcu odpocząć. Byłoby absolutnie fenomenalnie. Nie, tak żarty żartami. No, planuję dalej zajmować się muzyką. Planuję iść w tym kierunku. Planuję uczyć się dalej. Myślę, że śpiewu klasycznego na Akademii Muzycznej. Jeszcze dokładnie nie wiem, w jakim mieście, powiem szczerze, bo wiele sił mną kieruje, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji, ale no nie będę się zatrzymywał. Myślę, że w wakacje też może uda się coś pograć, gdzieś pokoncertować i mam nadzieję, że po prostu ta muzyka będzie mi cały czas towarzyszyła.
0: Ja może tutaj dodam tak na marginesie, bo Antek, wiadomo, jest skromną osobą. Będąc na konkursach tych wokalnych, byli tam profesorowie z różnych uczelni muzycznych w Polsce i bezpośrednio się dopytywali, kto to jest, a gdzie się wybiera dalej, czyli mają, że tak powiem, chrapkę, kolokwialnie mówiąc, na Antka, więc myślę, że on to swoje miejsce muzyczne gdzieś znajdzie na pewno.
1: Antek, chciałbyś tak zawodowo się tym zajmować, żeby to był po prostu twój sposób na życie? Śpiew?
2: Tak. Nie wiem, czy powinienem rozwinąć tą odpowiedź, ale tak, chciałbym. Chciałbym, kocham to robić, nie wyobrażam się na ten moment w czymkolwiek innym.
1: Antek, będziemy ci tego życzyć. Jeszcze tak słowem końca chciałabym skierować pytanie do was obojga. No właśnie, dlaczego warto spróbować swoich sił w szkole muzycznej?
0: Moja ścieżka osobista jest dowodem tego, że warto, bo rozpoczynałam jako dziecko właśnie w klasie gitary, potem właśnie przyszedł śpiew, Akademia Muzyczna, czyli właściwie, Antek, mogę powiedzieć, że idziesz moim tropem, ale ja zawinęłam z powrotem do naszego miasta, czyli do Szczecinka i powróciłam do szkoły muzycznej i jestem tam nauczycielem, a teraz pełnię funkcję wicedyrektora, także moja ścieżka życiowa pokazuje, że warto było, tym bardziej, że też na tej ścieżce muzycznej spotkałam mnóstwo fantastycznych ludzi i świat muzyków jest bardzo ciekawym, intrygującym światem. Spotykamy się z różnymi osobowościami, takimi, które nas inspirują, które nas pchają dalej. No i oprócz tego spotkałam mojego męża na ścieżce muzycznej, bo on też właściwie jest w tym zawodzie czynnym, śpiewakiem operowym. No i cóż, mam wspaniałych uczniów, także ja tylko mogę powiedzieć o samych plusach szkoły muzycznej.
1: Antoni, jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: Myślę, że to otwiera głowę. Otwiera głowę na wiele różnych spraw. Właśnie jak pani dyrektor mówiła przedtem, na tą jakąś dyscyplinę nawet. To jest też kształtowanie się charakteru. Plus, no, jeżeli kochasz muzykę, jeżeli chcesz spróbować się rozwinąć może w różnych kierunkach. Ja nie powiem, ja nie śpiewałem klasycznie, zanim nie przyszedłem do szkoły muzycznej, a teraz jestem zafascynowany tym pod wieloma aspektami. I myślę, że to może być też przygoda, jeżeli ktoś nie jest do końca przekonany, że no nie chce być muzykiem, na przykład, no nie każdy, kto idzie do szkoły muzycznej, planuje zostać muzykiem na koniec, ale myślę, że to jest świetne odkrycie. Odkrywamy grunty, gdzie ciężko zdobyć wiedzę taką ogólnomuzyczną, nawet muzyczną teoretyczną, historię muzyki, właśnie kształcić swoje umiejętności muzyczne, swoją muzykalność. To jest wspaniałe miejsce, jeżeli chodzi o to. I myślę, że szkoła muzyczna jest właśnie takim ewenementem, że to jest jedyne takie miejsce, o którym potrafię teraz pomyśleć, gdzie rzeczywiście tak ogólnie, tak kompleksowo rozwijamy się, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o kształtowanie naszych charakterów, jeżeli chodzi o jakąś sumienność i podchodzenie do tej muzyki tak na poważnie.
1: Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
3: SK Szczecinek.
4: A jeżeli o muzyce i o Szczecinku mowa, to nie może zabraknąć kolejnej wyjątkowej postaci, szczecineckiej wokalistki Darii Adamczewskiej. Jak u niej przeplata się muzyka z życiem osobistym? O tym opowiedziała Natalii Błachowskiej.
1: Szczecinecka wokalistka, wielki talent i piękny głos. Dzień dobry, Daria.
5: Dzień dobry.
1: Daria, jak ty opisałabyś swój styl muzyczny?
5: A to jest taka troszeczkę mieszanka, bo to jest liryka, to jest poezja, to jest trochę rasowego rocka. Też nagrywając utwory pod studio, my musimy się dostosować do radia odrobinę, ale na koncertach już moi muzycy mogą sobie troszeczkę popuścić pasa i tej rockowizny jest zdecydowanie więcej. Także to jest taka miłosna muzyka rockowo-popowa, moim zdaniem.
1: Lubisz eksperymentować z muzyką?
5: Lubię bardzo, bo dowiaduję się dużo o sobie. Ostatnio mieliśmy cel z moim kolegą, z którym tworzę w studio, żeby zrobić utwór popowy do radia, letni. I wyszedł festiwal sztabowy. Zdaliśmy sobie sprawę, że ciężko jest nam odejść od tego, co robimy od lat. I że to wcale nie jest... wydaje się to proste. Stworzyć zwykły, taki lekki utwór do radia, którego słuchamy jadąc samochodem gdzieś tam latem na plażę. To nie jest wcale takie proste. Więc tego też się o sobie dowiedzieliśmy ostatnio, że myśleliśmy, że to jest bardzo łatwe, bardzo proste. Okazało się, że jednak nie.
1: No właśnie, ale ty już śpiewasz od lat wielu. Twoja ścieżka zaczynała się tutaj na naszych szczecineckich deskach. Pamiętasz swój pierwszy utwór, który napisałaś, skomponowałaś?
5: Pamiętam swój pierwszy utwór, choć napisałam go mieszkając w Warszawie już później. To jest Bądź Szczęśliwy i to jest utwór, którego już dziś nagrałabym zupełnie inaczej, zaśpiewałabym zupełnie inaczej. Jest on bardzo przestrzenny, jeśli chodzi o tekst, bo tam ludzie mogą sobie go interpretować na różne sposoby i często piszą: Daria, skąd ty wiesz, co mi się w życiu przytrafiło? A ja sobie myślę, na pewno nie to, co mi. Ale tak, to był pierwszy utwór, ja się na nim uczyłam w ogóle pisać piosenki i to był pierwszy, który wyszedł, bo wcześniej były jakieś próby, ale zdawałam sobie sprawę z miesiąca na miesiąc, że do tego trzeba mieć jakieś specjalne albo szkolenie, albo kurs, albo jakiś talent, albo ja się do tego w ogóle nie nadaję, a okazało się, że to wydarzenie mnie zmotywowało w moim życiu do tego, żeby napisać piosenkę i wyszła, więc...
1: A co to było za wydarzenie, które cię tak zainspirowało?
5: No to taka pierwsza, ważniejsza miłość. Mój partner stwierdził, że nie jesteśmy dla siebie i zrezygnowałam po prostu z tej znajomości, aczkolwiek życzę mu wszystkiego najlepszego, on dziś jest szczęśliwy, więc tytuł jest Bądź Szczęśliwy, więc wszystko się zgadza.
1: Daria, a czy masz jakąś taką swoją ulubioną piosenkę ze swojego repertuaru? Taką, do której masz największy sentyment albo sprawia ci największą przyjemność jej śpiewanie, wykonywanie na scenie?
5: To jest aktualnie Pamiętaj, które zagraliśmy w Opolu zeszłorocznym, bo jest to utwór zagrany w taki sposób i nagrany w taki sposób, że jest to na chwilę obecną sedno tego, co ja bym chciała pokazywać na scenie. Czyli jest temat miłosny, jest romantycznie, mój zespół wyglądał pięknie, klip jest piękny i tak myślę, więc jestem z niego dumna, ludzie go śpiewają, więc jest mi bardzo miło.
1: Ja też go nucę, przyznaję się.
5: Cieszę się bardzo.
1: Chciałam się jeszcze zapytać o sam proces tworzenia muzyki, jak on wygląda w twoim przypadku?
5: To jest bardzo różnie, bo zależy od tego, co potrzebujemy nagrać. Na przykład na święta próbowałam napisać utwór, którego jeszcze nie było, na pewno lokalnie. Nikt podobnego utworu nie napisał i nie zdążyłam. No, bo przyszły święta, była praca, obowiązki, różne inne terminy, zobowiązania i nie zdążyłam, ale mam go na liście do zrobienia na ten rok, na święta. Różnie bywa z tym.
1: A od czego zazwyczaj zaczynasz? Od tekstu czy jednak od warstwy muzycznej?
5: Zazwyczaj zaczynam od tekstu. Ja akurat lubię od tekstu, choć ludzie bardzo różnie się za to zabierają. Ja sobie wypracowałam taki system, że najpierw tekst i treść, bo to pozwala mi wejść w emocje i jeżeli wiem, jaki ładunek emocjonalny ma tekst, to potem sobie dobieram dźwięki do tego i lubię tak zaczynać.
1: Cofnijmy się teraz troszeczkę w czasie. Czy pamiętasz na początku, kiedy stawiałaś pierwsze swoje kroki jako wokalistka, czy były jakieś wyzwania, z którymi spotykałaś się na swojej drodze?
5: Masa cała wyzwań. Zanim jeszcze nauczyłam się w ogóle, jak chciałabym ja czuć się na scenie i z czym z tej sceny schodzić, to była lekcja za lekcją pokory. Teksty, które wydawało mi się znam na pamięć i myślałam, że w nocy o północy obudzona będę w stanie je wszystkie zaśpiewać tak jak trzeba. Okazuje się, że trema robiła ze mną co chciała, gdy wychodziłam na scenę na istotnych festiwalach, bo zaczynałam od festiwali. Tam słuchałam zdolnych ludzi, którzy byli w stanie to wszystko nad tym wszystkim zapanować i byli genialni w tym. Ja sobie myślałam, okej, czyli to Grand Prix nie bez powodu dostała akurat ta osoba, dlatego to pierwsze miejsce nie bez powodu dostała ta osoba. Także wydaje mi się, że mierzenie się w ogóle z lepszymi od siebie jest najlepszą formą rozwoju. Uwielbiam to, ale jeśli chodzi o takie wyzwania, to bardzo długo zastanawiałam się nad tym, jak ja chciałabym być odbierana przez publiczność. Tak, żeby to było autentyczne, ale nie odegrane autentycznie, tylko czego ja faktycznie bym chciała i jak chciałabym być widziana i słyszana przez ludzi, odbierana. I dzisiaj wydaje mi się to się ziściło.
1: Jak do tego doszłaś?
5: Pracą i treningami, współpracą z różnymi, bardzo różnymi ludźmi o różnych upodobaniach, gustach, charakterach. Nie zawsze wszystko jest proste też i przyjemne, nie? Bo nam się wydaje, że muzyka to jest tylko rozrywka, a to jest tak naprawdę rzemiosło i godziny spędzone w studio, pojawia się duma artysty. Jak się spotyka dwóch, trzech artystów w jednym studio, to trzeba nad tym wszystkim zapanować. Nie każdy potrafi też, a jednak chodzi o dobro projektu zawsze, bo robimy to dla ludzi i jednak najtrudniejsze jest to, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni, moim zdaniem, ale to jest też nasza kwestia, żeby dobierać sobie takich ludzi, z którymi się patrzy w tym samym kierunku i wtedy jest po prostu przyjemniej.
1: Masz jakieś takie występy, koncerty, nagrania, które szczególnie zapadły ci w pamięci?
5: Na pewno Opole, choć można było to zrobić lepiej, ale to tak zawsze jest, że jak coś się wydarzy, to zawsze myślimy, że możemy zrobić coś lepiej. Myślę, że każdy koncert dla mnie jest w ogóle wyzwaniem i nowością, ponieważ to są zawsze nowi ludzie. I ja się zawsze denerwuję. Zawsze się denerwuję tym, czy ja akurat do tej grupy, która przyjdzie z tym konkretnym ładunkiem emocjonalnym, trafię. Czy akurat spełnię ich oczekiwania od konkretnego koncertu, tak? Bo przed koncertami wrzucamy plakaty. Ktoś jak widzi plakat ze zdjęciem, to on sobie już wyrabia opinię pewną na mój temat. Jak odpali sobie na YouTubie piosenkę, on już sobie tam wymyśla, jak ten koncert może wyglądać, czego się może spodziewać. I największy stres dla mnie to jest to, żeby do tych ludzi po prostu trafić tak, jak oni by chcieli, żeby oni wyszli zadowoleni, wzruszeni. Ale nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby ktoś był niezadowolony, chyba że mi o tym nie powiedział. Także.
1: Teria, a jakie gatunki muzyczne ciebie fascynują jako słuchaczkę? Czy to, co grasz, to, co śpiewasz, jest spójne z tym, czego słuchasz na co dzień?
5: Bardzo, bardzo często jest spójne, ale też wiem, że mój instrument na troszkę mniej niż mi pozwala, niż bym chciała. Po prostu lepiej brzmię w rzeczach delikatniejszych, bardziej lirycznych i w takich miłosno-rockowych. Natomiast Led Zeppelin, muzyka rockowa, bardzo. Rock połączony z symfonią, to jest niesamowite dla mnie. I mam takie marzenie, żeby zrobić duży projekt, taką płytę w ogóle kiedyś, ale rynek się zmienia, dziś się czasami nie opłaca robić płyty mogą robić artyści o nazwisku Podsiadło, żeby te płyty się sprzedały, a mi zależy na tym, żeby zrobić projekt, utwory, kilka utworów właśnie w takim klimacie, tylko że to, czym my się zachwycamy, to jest wyprodukowane w Stanach i jak my wiemy, że to jest wyprodukowane w Stanach, to my się tym zachwycamy, ale jeżeli w Polsce powstają fantastyczne projekty, to my, to jednak polskie to nie jest tak fajne, jak to ze Stanów, nie? Więc mam nadzieję, że jeżeli to się ziści, to moje marzenie i uda się to stworzyć w takim właśnie wymiarze, to, że to zostanie pozytywnie przyjęte, bo właśnie muzyka taka bardzo, bardzo rockowa. Gitarzyści, z których wychodzą muzyczne demony na scenie, w połączeniu ze skrzypkami, którzy tam już mają zadyszkę, bo te aranżacje są tak pokićkane. To mi się marzy.
1: A masz za sobą jakieś takie wyjątkowe dla ciebie osobiście współprace muzyczne, które wspominasz jakoś tak z wyjątkowym sentymentem?
5: Na pewno duet z Moniką Urlik, bo jeszcze wtedy byłam dzieckiem, można powiedzieć, dzieckiem, nie dzieckiem, no miałam 17-18 lat i z Moniką Urlik nagrałam duet jej utworu. Monika jest fantastyczną kobietą, fantastyczną wokalistką, wydobywa z siebie takie dźwięki, że zastanawiam się czasami naprawdę, jak to jest możliwe. Ona się jeszcze oprócz tego cały czas edukuje i rozwija, jest inspirująca niesamowicie, więc patrzę na nią, słucham jej, to jest jednocześnie ta sama Monika, ale cały czas inna Monika. I ja jestem zachwycona, jak na nią patrzę i jak jej słucham, więc duet z nią na pewno bardzo był dla mnie taki przełomowy, bo ja wtedy po prostu muzycznie dojrzewałam i było to dla mnie ważne, żeby mieć u boku osobę, która mi powie, możesz, musisz po prostu robić i wtedy zaczniesz się uczyć, czego potrzebujesz, co ci się podoba i czego chcesz. I masz ode mnie zgodę na śpiewanie mojej piosenki, powiedziała mi, więc ja mówię, no to fantastycznie, była bardzo dla mnie dobra na tych warsztatach, bardzo dużo się od niej nauczyłam, byłam okropnie zdenerwowana, a ona mnie właśnie przytuliła i fizycznie, i muzycznie. To było dla mnie bardzo ważne. Dziękuję jej za to dzisiaj. Zawsze i wszędzie, jak trafi gdzieś, będzie jechała na koncert i posłucha sobie Eski, to myślę, że jej się też zrobi miło.
3: Eska Szczecinek. Eska Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia Eska Szczecinek, Magda Dorożalska. Szczecinek to o wiele więcej niż tylko urokliwe miasto nad jeziorem. To prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku i nieszablonowych atrakcji. Jakie są tutejsze szlaki piesze i rowerowe? Samorządowa Agencja Promocji i Kultury ma dla odwiedzających dużo ciekawych propozycji, w tym atrakcję, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Miejską grę terenową Gryf i Jesiotr w akcji, która pozwala odkrywać miasto śladami rzeźb z brązu. O naszym pięknym Szczecinku, targach turystycznych oraz najciekawszych trasach Natalia Błachowska rozmawiała z Andrzejem Górką i Ewą Relską z działu turystyki przy szczecineckim Sapiku. Zapraszam Was na wyjątkową podróż po turystycznej mapie Szczecinka.
1: W naszym studiu dzisiaj prężnie działająca ekipa z działu turystyki przy Sapiku. Dzień dobry.
6: Witamy serdecznie.
7: Witamy.
1: Drodzy Państwo, rozpoczyna się sezon turystyczny w Szczecinku. Jak on się zapowiada w naszym mieście?
7: Zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, ponieważ szykujemy się do niego, że tak powiem, pełną parą. Będzie dużo wydarzeń turystycznych, będzie dużo publikacji. Już jest sporo, a będzie jeszcze więcej.
6: I to, co zawsze mówimy, jest taka bardzo dobra synergia w ramach Sapiku, czyli dział turystyki zajmujący się promocją szeroko rozumianą, turystyczną naszego miasta, jego okolic i dział promocji, dział imprez, który przygotowuje praktycznie w każdy weekend nadchodzącego sezonu coś atrakcyjnego. Dzisiaj więcej opowiemy Państwu o tych naszych działaniach turystycznych, ale ta synergia jest czymś naprawdę wartym podkreślenia i trochę tego nawet nam widzę, że zazdroszczą, że u nas jak gdyby promocja turystyczna tak ściśle jest powiązana również z promocją kulturalną, z eventami, z wielkimi wydarzeniami.
1: No właśnie, czy Państwo obserwujecie wzrost zainteresowania turystyką u Szczecinka w ostatnich sezonach?
7: Zdecydowanie pokazują nam to targi turystyczne, w których bierzemy udział. Już byliśmy na targach turystycznych we Wrocławiu i tam naprawdę mnóstwo ludzi odwiedziło nasze stoisko, było bardzo zainteresowanych tym naszą ofertą turystyczną, Szczecinkiem, muralami, szlakiem Gryfa i Jesiotra, naszymi atrakcjami wodnymi, wszystkim tym, co możemy zaprezentować, więc wiemy, że ludzie się interesują, że im się podoba i obiecywali, że na pewno przyjadą do Szczecinka i wierzymy, że tak będzie.
6: Jest rozpoznawalność miasta, ale też co nas bardzo cieszy, rozpoznawalność imprez naszych. Festiwal balonowy jest skojarzony z naszym miastem. To jest bardzo dla nas miłe. Oczywiście to te wszystkie sprawy związane też z wyciągiem do nart wodnych. To są zabawne historie, kiedy gdzieś opowiadamy ludziom, że po wpisaniu w popularną wyszukiwarkę w internecie hasła najdłuższy wyciąg do nart wodnych w Szczecinku, pokazują się dwa trafienia. Przede wszystkim Szczecinek i czasem może również gdzieś wymieniona Floryda, więc to zestawienie Szczecinka z Florydą jest oczywiście zabawne, zapada w pamięć, no ale my też zawsze mówimy przy tym, że gdyby przyszło czasem w jakimś teleturnieju grać o główną nagrodę, to Państwo po odwiedzeniu naszego stoiska będą przygotowani na pytanie o najdłuższy wyciąg do nart wodnych.
1: Ile metrów ma szczecinecki wyciąg?
6: 1100 metrów. I według tych źródeł, którymi dysponujemy, to jest w tej chwili praktycznie jedna z dwóch najdłuższych długości na świecie, bo mówi się, że Floryda 1050, 60, ale znów, żeby fair play grać, no nikt z nas nie był na Florydzie z miarką, więc zakładamy, że te 2-3 najdłuższe na świecie, wśród nich na pewno Szczecinek.
4: Wyciąg nart wodnych jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji, no ale Szczecinek słynie także ze szlaków. Ile mamy szlaków i jakie?
7: Mamy szlaki rowerowe, mamy szlaki kajakowe, mamy szlaki piesze oczywiście, które też promujemy, bo to są nowe szlaki. Wydaliśmy nowe właśnie wydawnictwa, które promują szlaki przeze mnie wymienione. Mamy mapkę szlaki rowerowe okolic Szczecinka, szlaki kajakowe okolic Szczecinka, również szlak Gryfa Jesiotra, jest to szlak spacerowy i szlak szczecineckich murali.
6: I to jak gdyby również targi są o tyle dobrym z wielu stron wydarzeniem, ale również bezpośrednia odpowiedź zwrotna. Po ilości ulotek, jakie schodzą, mówiąc tak językiem potocznym, widzimy właśnie, tak jak powiedziała Ewa, szlaki turystyczne to absolutnie petarda. Rekord w ogóle w rozdawaniu ulotek chyba pobił szlak szczecineckich murali.
7: Tak
6: możemy powiedzieć, w zasadzie wersja polskojęzyczna zeszła prawie że do ostatniego egzemplarza, co nie zdarza się tak często. No i też pochwalimy się chyba takim nowym wydawnictwem, ulotką, mini przewodnikiem, który nosi taki zabawny tytuł Szczecinek dla początkujących, czyli co warto zobaczyć od, uwaga, Z do A. A więc ten taki lekko przewrotny tytuł i to przymrużenie oka również się ludziom podoba, a tam oczywiście, gdy już otworzymy, mamy Szczecinek, jak to my czasem mówimy, w pigułce, czyli te najważniejsze obiekty z ciekawostkami historycznymi, z opowieściami i tej ulotki również, znów wracając do tego języka potocznego, schodziło nam bardzo dużo.
4: Jak już jesteśmy przy temacie Szczecinka w pigułce, to jeżeli taki turysta, który nas słucha, chciałby się wybrać na weekend do Szczecinka, od czego powinien zacząć i co powinien wiedzieć?
6: My zawsze z tym pytaniem, które zadała pani, spotykamy się również na targach. Są również pytania, na ile przyjechać do Szczecinka. Oczywiście, czym dłużej, tym lepiej, ale znając też realia położenia geograficznego miasta, 70 km do brzegu Bałtyku, więc mówimy, że tak, idealnie 2 dni, idealnie 1,5, idealnie, i tu wracamy do tej synergii z działem promocji i też z imprezami, tak sobie zgrać, żeby na przykład zahaczyć o któryś z festiwali, ale również jeżeli ktoś zatrzyma się na wczesny obiad, około godziny 12, jadąc nad Bałtyk i zostanie w Szczecinku na te 4-5 godzin, to również to będzie z pożytkiem dla niego, a jak się pani pewnie domyśla, park miejski jest tu zawsze punktem wyjścia, bo on nas doprowadzi do obiektów sportowych z wyciągiem, do szlaków pieszych i rowerowych, oczywiście do naszego legendarnego zamku, a zaletą położenia Szczecinka, że jest od brzegu, jeziora i zamku do centrum miasta, no idzie się całe 1,5 minuty. Więc jak gdyby od razu mamy i ratusz, i muzeum regionalne, a więc to wszystko jak gdyby w pigułce i też w nawiązaniu do szlaków, czyli ta nasza szczecinecka 15, bo tak popularnie mówimy o trasie pieszo-rowerowej wokół jeziora Trzesiecko i co nas bardzo cieszy, przychodzą do nas różni turyści, niektórzy nawet, przepraszam, widać po stroju, że zaawansowani, tak? I kiedy mówimy o tej szczecineckiej 15, no to mówimy tak, jesteśmy z niej dumni, ale wiemy, że dla takich prawdziwych wyczynowców to może być trochę krótko. Otóż nie, reakcje są wow, super, jaka część przez miasto, jaka część przez park, dobrze oznakowana, więc nawet i też ta nasza szczecinecka 15, którą lubimy, który każdy z nas przechodził, czy pieszo, czy rowerem i będzie przechodził, czy przejeżdżał nieraz, również jest taką atrakcją, wracając do tego pani pytania, tak? Bo nawet mając 4 godziny, intuicyjnie założyć sobie aplikację szczecineckiego roweru miejskiego, zajmie to parę sekund i nawet przejechać się chociażby nie całą 15, ale od stadionu Osir w kierunku Trzesieki. To już jest wspaniałe przedpołudnie, które zostanie na długo w pamięci.
4: No ale ta szczecinecka 15 to jest taki najpopularniejszy szlak turystyczny i na trasie tej szczecineckiej 15 można rzeczywiście spędzić cały dzień, bo po drodze mamy mnóstwo atrakcji, a po drugiej stronie jeziora, patrząc od centrum, mamy też miejsce do wypoczynku.
6: Tak, oczywiście, to jest Mysia Wyspa.
7: Tak, no Mysia Wyspa jak najbardziej jest takim też bardzo popularnym miejscem, które przyciąga turystów. Ona się ciągle rozwija, teraz powstał tam park linowy, będzie może jeszcze coś, jakaś dodatkowa atrakcja. Liczymy, że tak będzie. Działa przecież punkt gastronomiczny, przypływają statki, można przypłynąć statkiem, można przyjechać rowerem, można się przejść, jak kto woli i sobie spędzić tam miło czas z rodziną lub samotnie.
6: I do czasu właśnie do tego dokładamy, tak jak wspomniałem, że warto sobie to połączyć w ten sposób, jeżeli na przykład mamy od czwartku festiwal balonowy w Szczecinku, przyjechać sobie dzień wcześniej, na przykład w środę, by poświęcić ją właśnie na szczecinecką 15, na zamek, spędzić 2-3 dni festiwalu na festiwalu balonowym i na przykład w niedzielę sobie rano wyjechać. To też jest zabawne, bo staramy się unikać tej takiej zbyt chyba nadużywanej frazy, że raz w życiu trzeba coś zobaczyć, raz w życiu trzeba pojechać. My to mówimy, że może nie trzeba, ale warto i rzeczywiście, jeżeli zadajemy pytanie widzom, czy ktoś z nich widział już na przykład na żywo nocną galę balonową. Nie chodzi o filmik na jakimś popularnym kanale, tylko na żywo. No nie. No to rzeczywiście wtedy, jak opowiadamy, próbujemy opowiedzieć, bo przecież też pani wie, że tego się nie da do końca opowiedzieć, to trzeba zobaczyć, ale już widzimy po reakcji, że nie, no to na pewno was odwiedzimy.
4: A czy na tych targach
1: targach spotkaliście ludzi, którzy już byli w Szczecinku i na przykład podzielili się swoimi wrażeniami z miasta?
6: Tak, to się zdarza raz częściej, raz rzadziej. I tutaj znów nie zaskoczymy, że skojarzenie jest jezioro, jedno z pierwszych. I tutaj bez względu na roczniki, czy są to ludzie naprawdę już można powiedzieć w wieku emerytalnym, którzy Szczecinek pamiętają ze swoich czasów szkolnych, bo nawet takie są przypadki. Ba, są 30-40-latkowie, którzy Szczecinek skojarzą z wyjazdu na kolonie, ale wszyscy jak gdyby to pierwsze wrażenie to jest jezioro. Tutaj obojętnie na lata. We Wrocławiu myślę, że możemy to dla starszych być może naszych słuchaczy. Spotkaliśmy się co najmniej z dwoma osobami, które zapytały, czy pamiętamy legendarny telewizyjny turniej miast z lat 80. Szczecinek Oława. No i oczywiście byli to mieszkańcy Oławy, więc oni akurat pamiętali, że my przegraliśmy to 3-2, ale była to niezwykle miła, sentymentalna rozmowa, zwłaszcza, że ludzi z Oławy we Wrocławiu jest przecież bardzo łatwo spotkać, więc nawet takie skojarzenie było. Są to, to może być nawet romantyczne skojarzenia, bo słyszymy frazę: moja pierwsza dziewczyna pochodziła ze Szczecinka, mój pierwszy chłopak, tam się zakochałem, tam byłem na kolonii. Więc dlatego wracamy do tych targów cały czas, że jest ten kontakt bezpośrednio z osobami, z turystami, z podróżnikami, którego się nie da zastąpić internetowo czy na jakichś łączach po prostu.
1: Wspomniał pan o turnieju miast Szczecinek Oława. To był turniej, na którym pojawiały się smocze łodzie, które w zeszłym sezonie wróciły na jezioro Szczecinka.
6: Tak, smocze łodzie to rzeczywiście ich powrót, to rzecz warta odnotowania. Ci wszyscy, którzy byli przed zamkiem w zeszłym roku, no myślę, że do dzisiaj uśmiech nie schodzi z ich twarzy, a my już wiemy, Ewo, że jeszcze więcej załóg zgłosi się w tym roku, więc kolejne magiczne przedpołudnie i południe nad jeziorem wokół zamku.
7: Tak, i nawet nasza załoga Sapiku będzie startować, więc możemy się pochwalić już, że będziemy działać.
1: No to w takim razie, żeby zachęcić też mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w turnieju smoczych łodzi, ile osób się zmieści na takiej smoczej łodzi?
6: Ewa była w tej załodze i zaraz sobie na pewno przypomni.
7: Około 15 osób. Dużo. Duża ekipa.
6: Oczywiście te szczegóły państwo znajdziecie na odpowiednich portalach, przy zapisach, ale warto się zebrać, bo czasem ludzie się niepokoją, że może w ramach jednej firmy będzie ich za mało. Jeżeli będzie to grupa przyjaciół z podwórka i zgłosi się odpowiednio wcześnie, myślę, że zupełnie spokojnie będą mogli wystartować. Aczkolwiek zainteresowanie będzie, już wiemy właśnie po tym, co mówiliśmy, że będzie więcej załóg w tym roku, więc tak, te smocze łodzie powracają.
1: Przy okazji naszego poprzedniego wywiadu padło takie stwierdzenie, że Szczecinek stoi żywiołami. W Szczecinku króluje woda i powietrze jako żywioły i to są chyba właśnie te obszary, na których skupia się szczecinecka turystyka.
6: Tak, no bo tak jak mówimy, te wszystkie drogi prowadzą na Szczecineckie jezioro i z drugiej strony w powietrze, ale też na ziemię, bo chociażby tutaj Ewa o tym mogłaby więcej powiedzieć, z wielkim zainteresowaniem spotkała się nasza informacja o szlaku rowerowym wiodącym do Obornego Selinowa.
7: Tak, tak, ten szlak jest bardzo popularny tutaj wśród turystów. My też go promujemy, bo jest piękny i faktycznie jeden dzień wystarczy, żeby sobie dojechać do Obornego, spokojnie wrócić do Szczecinka i po drodze podziwiać przepiękne widoki. Pani też polecam?
1: Ja bardzo chętnie, ale właśnie nie byłam jeszcze na tym szlaku.
6: Bezpiecznie poprowadzone, co jest ważne, bo tutaj też padają takie pytania, ludzie jeżdżą całymi rodzinami, więc on jest bezpiecznie poprowadzony, dobrze oznakowany. Te mapki również można u nas dostać. I co warto podkreślić jeszcze, bo rzeczywiście ten Wrocław mamy świeżo w pamięci, że też czasem chyba z przyzwyczajenia narzekamy na stan dróg, stan kolei. Natomiast na takie we Wrocławiu często pojawiające się pytanie, ile godzin trwa podróż do was. Jeżeli ludzie się dowiadują, że kolejami to jest niecałe 4 godziny, to też robi robotę, tak? Bo wydawałoby się, gdzie Wrocław, gdzie Szczecinek, gdzie Rzyma, gdzie Krym. A to są 4 godziny w pociągu Eska, praktycznie droga lądowa, która prowadzi do Poznania, wyjeżdża za Poznań, gdzie jest ciągle w dobrym stanie krajowa 11, która też de facto docelowo będzie Eską. Więc to również nam daje taką perspektywę, tak? Że nie tylko w Szczecinie ludzie wiedzą, że to jest relatywnie blisko, ale nawet ci we Wrocławiu, którzy mówią, wow, to trzeba przyjechać.
1: A czy mieszkańcy Szczecinka chętnie korzystają z naszych atrakcji? Czy jednak spotykacie się z takimi zdaniami, że już jest troszeczkę oklepane? Ja myślę, że ja się spotykam przynajmniej z takimi stwierdzeniami, że ludzie po prostu, nawet w Szczecinku czasami, nie do końca wiedzą, że mamy aż tyle szlaków rowerowych, więc przypomnijmy może naszym mieszkańcom, żeby jeszcze raz mogli zakochać się w naszym pięknym mieście, gdzie znaleźć informacje na temat atrakcji, które czekają w naszym
7: Wszelkie
1: mieście.
7: Informacje znajdziecie państwo w naszym Centrum Informacji Turystycznej, które teraz na czas remontu znajduje się w holu Kina Wolność. Więc tam jest punkt, gdzie panie dopowiedzą, gdzie są materiały, gdzie wszystkiego się państwo dowiecie i serdecznie zapraszamy. Można tam też kupić nasze miejskie gadżety, album miejski, który jest naszym też świeżym wydawnictwem. Warto, żebyśmy się nim może pochwalili.
1: Tak, koniecznie, koniecznie. Proszę parę słów o tym albumie.
7: Więc album jest tutaj takim komponentem wielu szczecineckich fotografów, którzy zechcieli użyczyć swoich zdjęć i właśnie dzięki temu pojawiło się takie piękne opracowanie, które promuje nasze miasto i zachęcamy serdecznie, żeby sobie je nabyć. Turystów, ale również mieszkańców Szczecinka. choinka, bo to jest naprawdę fajna pamiątka, żeby mieć po prostu w ręku coś fizycznie. Zdjęcia teraz są promowane zawsze przez internet, a jednak na papierze to jest na papierze. Ta tradycyjna wersja ma gdzieś tam swój charakter, ma swój klimat.
6: A oczywiście serdecznie... w albumie i szczecinecka przyroda, i architektura, i sport, i kultura, więc naprawdę taki miszmasz w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli dla każdego coś miłego i oczywiście świetny prezent. Warto też powiedzieć przy okazji targów o różnego rodzaju wydawnictwach, czy to branżowych typu Poznaj Polskę, czy to perłach turystycznych w różnych wymiarach, czy też myślę, że możemy tutaj na antenie powiedzieć o takim bardzo zasłużonym kwartalniku turysta wydawanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, gdzie prawie regularnie Szczecinek gości i w ostatnim numerze, który pierwszym tegorocznym, jeden z tekstów okładkowych, atrakcyjne trasy Szczecinka. A tam barwnie ilustrowane informacje o szlaku Gryfa Jesiotra i również o szlaku szczecineckich murali. I rzeczywiście te murale, o których mówiliśmy, że ten rekord w wydawaniu tych broszurek, to też obserwujemy świetne reakcje, bo w zasadzie murale chyba trafiają do wszystkich. Czyli są osoby, no, z kręgów, powiedzmy, nie wiem, studentów sztuk pięknych, gdzie w sposób naturalny patrzą na nazwiska, mówią, wow, przecież to absolutnie światowa czołówka. Ale również młodsi czy starsi, prawda, przeglądając, bo to jest zawsze ta chwila, kiedy ktoś przychodzi na stoisko, z nami rozmawia, korzysta z animacji, bo tu chyba warto, Ewo, w tym momencie też się pochwalić, że specyfiką targową jest takie połączenie części animacyjnej z częścią informacyjną. I tak jak to w życiu, jak nie ma tej synergii, to same informacje, mimo że najbardziej ciekawe, mogą w pewnym momencie nużyć. Taka jest prawda, pomimo koloru, barwnych opowieści. Sama animacja, oderwana od części informacyjnej, jest animacją, która jest świetną zabawą, ale czy pozostanie w pamięci? Natomiast dzieje się tak, jak między innymi na naszym stoisku, gdzie animacje dla dzieci, dla dorosłych, dla całych rodzin, z konkursami, z nagrodami,
7: z warsztatami,
6: z tatuażami, połączymy z częścią informacyjną, o której już Państwu opowiadaliśmy, to jest to właśnie efekt, który chcemy osiągnąć.
4: Moi drodzy, tak słowem zakończenia, dlaczego warto odwiedzić Szczecinek i dlaczego akurat w tym sezonie?
6: W tym sezonie, jak w każdym sezonie letnim, ze względu na bogactwo imprez. To jest to, czego mówiła o tym pani redaktor, że czasem z wielkim szacunkiem dla nas tu mieszkających, o, znowu impreza, super, fajnie. My to jak opowiadamy poznaniakom, naszym przyjaciołom, czy ze studiów, że praktycznie każdy weekend wakacji coś wielkiego w Szczecinku, coś ciekawego. No nie, naprawdę. Więc to jest na pewno zawsze dodatkowy argument, ale przede wszystkim to, co warto w Szczecinku zobaczyć, to przez cały rok.
7: Nasz piękny park i jezioro, przy którym można wypoczywać na różne sposoby. Piękne szlaki, o których już wspominaliśmy. Również zabytki, które są wyjątkowe, które warto zobaczyć. W ogóle Szczecinek ma wyjątkowy, niepowtarzalny klimat i jak się do niego przyjedzie, to się poczuje i zrozumie, co mówimy.
6: No i nasza ulubiona informacja, czy też nasz tekst o jeziorze w środku miasta. Rzeczywiście, jeżeli się mówi ludziom, że Szczecinek to miasto, gdzie z głównej arterii wystarczy skręcić bądź w lewo, bądź w prawo, zależy w jakim kierunku się poruszamy i pośrednio 150 metrach znaleźć się nad brzegiem malowniczego jeziora, to jest ten efekt, o który nam również chodzi.
4: Szczecinek ma w sobie taki magiczny klimat. No właśnie, dlatego, że mamy dużo zieleni i mamy to takie poczucie sielskości, swojskości, mimo tego, że jesteśmy w samym centrum i w samym sercu miasta. I to jest chyba właśnie ta magia, którą my możemy jako mieszkańcy Szczecinka raz, że się poszczycić, być z niej dumni, ale też się napawać, zakochiwać się w naszym mieście każdego dnia.
6: Tak, i tego się trzymamy i tutaj, i na targach, i w czasie naszych wyjazdów, i spotkań z mieszkańcami, turystami w Centrum Informacji Turystycznej.
4: Bardzo dziękuję.
6: Również dziękujemy.
3: SK Szczecinek.
4: Już 19 maja w Centrum Kultury imienia Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim odbędzie się 14. Gala Tęczowych Serc. To bardzo ważne wydarzenie dla dzieci, pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Radość z Życia, które na co dzień wspiera, kształci i pomaga osobom niepełnosprawnym w przezwyciężaniu ich słabości. Paulina i Błażej Sokołowscy, którzy założyli i prowadzą stowarzyszenie, odwiedzili nasze studio i opowiedzieli o tegorocznej gali, której hasłem są ziemskie korzenie, kosmiczne marzenia. Bo nawet najbardziej szalone marzenia, te najbardziej kosmiczne, są do zrealizowania. Posłuchajcie już teraz. Przed nami Gala Tęczowych Serc. To już jest 14. edycja w tym roku. Powiedzcie mi, co sprawia, że ta gala jest taka ważna i jak ona ewoluowała od pierwszej edycji?
8: Gala to jest w ogóle, tak sobie wymyśleliśmy na samym początku, że fajnie by było coś zrobić, żeby pokazać historię naszych dzieci, ale naszych rodziców. I na początku żeśmy wymyślili, że będą to urodziny stowarzyszenia. Więc pierwsza edycja była w 2013 roku i ona się na początku odbywała w okolicach naszego wpisu, a wpis dostaliśmy w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Jak to kiedyś pan burmistrz powiedział, że tylko piękne rzeczy rodzą się w bólach, tak jak nasze stowarzyszenie się urodziło w bólach i właśnie ta wiosna, ten wpis i taki, że to początek, że nowe i tak ona się właśnie w okolicach tego marca odbywała. Później ze względu na pandemię troszeczkę troszeczkę przerzuciliśmy i odwlekliśmy ten termin w okolicach właśnie czerwca. W tym roku jest w maju, ale to całkowicie ze względów technicznych. Zawsze będzie się odbywała w czerwcu. Gala jest takim uhonorowaniem ciężkiej pracy dzieci przez cały rok. To, jakie one poczyniły postępy w ciągu roku terapeutycznego, są szalenie istotne, szalenie ważne i chcieliśmy pokazać, że nie tylko genialne osiągnięcia matematyczne, genialne osiągnięcia polonistyczne, pióro starosty, jeżeli chodzi o dyktando, czy burmistrza, czy prezydenta, ale te najmniejsze sukcesy, te drobne kroczki, które dziecko pokonuje każdego dnia, to jest również ogromny sukces nie tylko tego dziecka, nie tylko tego rodzica, ale również terapeuty. I po to jest właśnie ta gala, żeby pokazać te czasami drobne kroczki, ale one składają się na ogromny krok milowy, który pokonuje dziecko w swojej drodze terapeutycznej do tego prawidłowego i fajnego funkcjonowania w późniejszym życiu.
9: Czy ta gala, jak dzieci, czy też właśnie terapeuci mają świadomość, że odbywa się ta gala, czy to jest taka troszeczkę mobilizacja w ciągu roku dla nich, że później na tej gali macie takie uhonorowanie tego, nad czym oni pracowali przez cały rok?
8: Tak. To, że gala odbywa się w czerwcu, czy w maju i że ona w ogóle jest, to nie jest tak, że dzieci po prostu, dobra, jest maj, czy tam czerwiec, już się szykujemy. Dzieciaki, kiedy rozpoczynają rok szkolny, one już zaczynają próby i zaczynają już myśleć o tym, że będą rozdawane te statuetki. One są ogromnym motywatorem, jeżeli chodzi o terapię dzieci. Wiemy, że dzieciaki w swoich domach mają specjalne półki, gdzie ta statuetka stoi. To są tak zwane ołtarzyki, nie pozwalają rodzicom absolutnie z nimi nic zrobić. One są tam pielęgnowane, czyszczone i to jest taka ogromna nagroda dla dziecka za to, co ono osiągnęło w ciągu roku. Dzieci się motywują. Mało tego, one się szaleńczo cieszą, jeżeli kolega z klasy dostaje tą statuetkę. Dla nich to jest ogromne wyróżnienie i ogromna też praca przez cały rok. Bo mówię, do gali się szykują dzieci cały rok. To są próby, to są spektakle, to są tańce, których dzieci normatywne być może by ogarnęły w ciągu miesiąca. A dzieci, które muszą popracować nad tym trochę dłużej, no to jednak to jest dla nich dużo więcej czasu potrzeba i zagospodarować tego czasu i cierpliwości, żeby one później wyszły i w ten piękny sposób prezentowały się właśnie podczas tej uroczystości.
10: To wszystko widać, wszystkie te emocje widać w momencie, kiedy dziecko dostaje statuetkę na scenie, kiedy wychodzi dumne, szczęśliwe, w geście triumfu, unoszące ręce do góry. No,
8: płaczące,
10: widać, że tak, a niektóre dzieci ze wzruszenia płaczą. To widać te emocje i widać, jak bardzo im zależało na tym, żeby na tej scenie się znaleźć i jak bardzo cieszą się z tego, że są doceniane przez nas w taki właśnie sposób, że na scenie też mogą się pokazać.
9: No właśnie, powiedzcie mi, bo jest tak naprawdę kilkanaście kategorii,
8: tak?
9: Których są. Jakie to są kategorie, od czego to zależy, jak wy po prostu, jakie są kryteria?
8: To znaczy tak, troszeczkę żeśmy dziecięco nazwali te kategorie, typu łakomczuszek roku, rozśpiewana nutka, roztańczona nutka, młody Picasso, omnibus, szef, kierownik, dyrektor jest również. Łakomczuszek. Są to ogromne postępy dzieci w danej dziedzinie. Jeżeli nazywamy kogoś łakomczuszkiem, to jest dlatego, że dziecko po prostu zaczęło jeść, albo miało wybiórczość pokarmową, na przykład miało fobię i nie potrafiło lub nie chciało i zaczyna konsumować lub stałe pokarmy, zaczyna jeść nożem i widelcem, to jest ogromny sukces terapeutyczny tego dziecka. Więc w tej kategorii ono otrzymuje właśnie tą statuetkę. Lub dziecko, które nie mówiło i nagle staje się największym gadułą, również jest taka kategoria. Albo dziecko, które nie śpiewało, albo miało na przykład tylko i wyłącznie jakieś echolalie i zaczyna funkcjonować, więc dostaje właśnie w tej kategorii statuetkę. No szef, kierownik, dyrektor, sama nazwa o tym mówi, jest to osoba, która wiedzie prym w danej grupie klasowej lub w danej grupie rówieśniczej. Także są to kategorie dostosowane właśnie do postępów terapeutycznych dziecka.
10: Oprócz tego mamy trzy specjalne kategorie, w której wybieramy przyjaciela dzieci, przyjaciela stowarzyszenia, w których to jednostki, instytucje, bądź też osoby prywatne, chcące pomagać naszym dzieciom, też są doceniane przez nas. Oprócz tego jest jeszcze jedna kategoria, myślę, że to wszyscy pracownicy na nią czekają, wzorowy pracownik. Jest to kategoria, w której wyróżniamy osoby, które w ciągu całego roku szkolnego wykazały się naprawdę bardzo wysokimi umiejętnościami, ponadprzeciętnymi, pokazały, że najbardziej im zależy na pracy z dziećmi.
8: Wielkie zaangażowanie
10: i to jest kategoria, w której też wyróżniamy osoby, bo nie tylko dzieciaki, ale też chcieliśmy troszkę pracowników i osoby, które wspierają nasze dzieci też wyróżnić.
8: Tak, no jest 16 kategorii dla dzieci i 3 kategorie dla dla osób, które współpracują i w które w wybitny sposób po prostu dołożyły cegiełkę do funkcjonowania naszego stowarzyszenia.
9: Powiedzcie mi, co roku gala ma jakieś hasło. Jakie hasło jest w tym roku i czym się kierujecie, jak wybieracie te hasło?
10: Ja chciałem powiedzieć, może tu jeszcze zanim moja małżonka powie, bo tutaj tak ciężko mi do głosu tutaj dojść. Chciałem powiedzieć, że cały pomysł i całe zaaranżowanie tego wszystkiego jest wszystko organizowane przez Paulinę. Ma ona super zespół, który wspomaga ją w tym wszystkim, ale cały pomysł gali od samego początku i całe zawsze te widełki, w których nasi pracownicy mają się poruszać, tematyczne widełki, które towarzyszą każdej gali, są właśnie tutaj zaproponowane przez Paulinę, a potem to wszystko ewaluuje pod jej czujnym okiem i te wszystkie gale tak wyglądają.
8: Tak, każda gala ma swój temat przewodni. Bierze się on z tego, że obserwuje po prostu naszą społeczność i widzę, co się dzieje lub na co bym chciała zwrócić uwagę w danym roku. Były marzenia, były przeróżne tematy już naszych gal, ale w tym roku właśnie, jeżeli chodzi o marzenia, jest kosmos. I chodziło mi o to, żeby pokazać, że rodzice mają całkowicie inne marzenia niż ich pociechy, które uczęszczają do naszych placówek. Tematem przewodnim tegorocznej gali są ziemskie korzenie, kosmiczne marzenia. I chcieliśmy pokazać ten dysonans, kiedy mówimy o marzeniu dziecka, a o marzeniu rodzica. Wiadomo, każdy rodzic marzy o tym, żeby dziecko jego było zdrowe, żeby się świetnie uczyło, żeby osiągnęło niesamowite postępy, albo żeby mówiło. A dziecko, które nawet się nie komunikuje w sposób werbalny, nie potrafi powiedzieć za pomocą słowa, pokaże nam wzrokiem, że ono chce zostać na przykład panem policjantem, że chce zostać strażakiem, że chce zostać kasjerką, weterynarzem, lekarzem, że ono ma takie marzenia przyziemne, nie kosmiczne. Być może ono nigdy nie wypowie tego słowa werbalnie, ale ono w inny sposób zakomunikuje się z nami. I to, że ono nie potrafi chodzić, to, że nie potrafi mówić, to, że nie potrafi rozróżniać emocji, nie oznacza, że ono nie ma marzeń. Takich zwykłych, przyziemnych marzeń. No i w tym roku chcieliśmy właśnie pokazać to, jakie nasze dzieci mają marzenia. I uwierzcie mi, że po prostu spadną kapcie.
10: Zdziwicie się.
8: Gala Tęczowych Serc też ma spektakl, który pisze nasza właśnie wicedyrektorka Małgosia Rudnicka. W tym roku będzie to spektakl pokazany, jak osoba, która funkcjonuje tak jak my, staje się nagle osobą niepełnosprawną, jak musi sobie poradzić z rehabilitacją i jak rehabilitacja wpływa na jej rozwój właśnie fizyczny i jak potrafi budować tak psychicznie. Więc to też bardzo ważna część naszej gali. No statuetki, no i oczywiście występy artystyczne naszych dzieci. No i to, że jest to owiane zawsze jakąś tajemnicą, co będzie, kto wystąpi. A w tym roku gościem specjalnym gali będzie Wiktor Waligura.
9: No właśnie, powiedziałaś tutaj, że są to również występy artystyczne waszych dzieci. Powiedz mi, jak długo trwają przygotowania do takiej gali?
8: Rok. Od początku, od rozpoczęcia roku szkolnego, nasze dzieci już zaczynają trenować do gali. Mimo tego, że temat gdzieś tam się pojawia, już zaczynamy o tym myśleć, to dzieci i fizjoterapeuci już pracują nad tym, żeby było to, co będzie w czerwcu pokazane.
10: Ja jak z moją żoną spędzam czas w domu, to tak naprawdę zanim 14 gala się zacznie, ja już tydzień, dwa tygodnie przed galą słyszę o kolejnym pomyśle, jaki będzie na następną galę. Także ja nie zdążę się nacieszyć tym, co teraz jest, a już są myśli, które planują, co będzie za rok. Także tak to wygląda na temat pomysłów, co będzie na następnym roku na gali.
8: To tak na dobrą sprawę, dwa tygodnie przed galą już nic się nie dzieje, nic już nie zmienia. Wszystko już jest dopracowane na ostatni guzik, a tak dwa miesiące jeszcze przed rozpoczęciem różne zmiany się nanoszą, bo Gala Tęczowych Serc jest tylko i wyłącznie przeznaczona dla dzieci. Dla mnie szalenie ważne jest to, żeby pokazać właśnie te historie naszych pociech, historie naszych rodziców, którzy mają jednak te doświadczenia czasami lepsze, czasami gorsze, ale to jest historia, taka prawdziwa historia. I że jak ten rodzic przedstawi tą historię, to ja mam nadzieję, że widz, który siedzi na widowni, jak coś w jego życiu pójdzie nie tak, to sobie pomyśli, kurczę, ale tam było takie coś i oni dali radę, to ja też dam radę. I szalenie ważnym dla mnie jest to, że przyjeżdżają goście, ważni goście, przyjeżdżają samorządowcy, przyjeżdżają politycy. Cieszę się, że mogą w taki luźny sposób, raz, że z nami poobcować, dwa, czerpać radość z tej widowni, z tego aktora, który stoi na tej widowni, bo to żywa istota, to dziecko, które chce pokazać swoje emocje i cieszę się, że oni z nami są, nie tylko pod takim kątem, że przyjdą, dadzą statuetkę, ale również dadzą ogromne wsparcie dla tego dziecka, które jest na tej scenie i cieszy się z otrzymanej nagrody. I to dziecko wie, że skoro przyjechał taki ktoś do mnie, to ja jednak jestem kimś i ja jestem kimś ważny.
9: Powiedzcie mi, kochani, czy wy sami organizujecie tą galę od początku do końca, czy w jakiś sposób wspierają was, czy to samorządowcy, czy może jacyś lokalni przedsiębiorcy?
8: Wspiera nas Urząd Miasta, który daje nam dosłownie salę kinową do dyspozycji. My za to nic absolutnie nie płacimy, a całą galę od początku do końca tylko i wyłącznie my sami.
10: Organizuje stowarzyszenie, tak. Począwszy od kosztów finansowych, poprzez rzeczowe, statuetki, wszystko zapewnia stowarzyszenie. Tak naprawdę to jest bardzo wielkie przedsięwzięcie. To nie da się tego zorganizować z dnia na dzień. My podczas tych 14 już gal, które prowadzimy, co roku coś nas zaskakuje. Zawsze wychodzi coś nowego, zawsze jest coś, czego w poprzednim roku nie było, a teraz musi być. No są to duże nakłady finansowe, ale stowarzyszenie po prostu ponosi wszystkie z tym związane koszty rzeczowe i finansowe.
9: Chciałam jeszcze tutaj wrócić do tego naszego gościa specjalnego. Czym się kierujecie, jak wybieracie gości specjalnych na tą konkretną galę?
8: Właśnie tematem przewodnim. Jak ja już sobie coś wymyślę i ten temat przewodni gdzieś mi się pojawia, to od razu słyszę utwór, który będzie pasował. No i pasuje utwór Wiktora Waligury Kosmos. Jest to jego utwór, ale również do spektaklu pasuje nam utwór i również do występów dzieci pasują nam utwory. Bardzo, bardzo trafiamy zawsze na świetne osoby i tak jak w tym roku Wiktor Waligura specjalnie dla nas nagrał po prostu gdzieś tam swoje, żebyśmy mogli trenować, bo to nie jest tak, że po prostu my gramy. Przyjeżdża artysta i on śpiewa na żywo. On gra na żywo, muzyka jest na żywo, więc wszystko się dzieje na żywo na scenie. My możemy coś przećwiczyć, ale tak na dobrą sprawę to, co się dzieje tego dnia, to jest wszystko na żywo i wszystkie potknięcia, tak na dobrą sprawę to tylko my o nich wiemy, nikt o nich nie wie, ale wszystko jest na żywo i właśnie w tym roku bardzo, ale to bardzo Wiktor Waligura nam przypasował do naszego tematu i do tego, co chcemy pokazać w tym roku.
10: I musimy mu bardzo serdecznie podziękować, że zechciał w ogóle przyjechać do nas na tą galę bez żadnego problemu. Zgodził się od razu, nawet potem wyszło, że musieliśmy zmienić termin gali, ale też mu nie sprawiło to żadnego problemu i bardzo serdecznie już teraz mogę mu podziękować za to, że będzie z nami.
9: To jeszcze, kochani, tylko mi powiedzcie, kiedy odbędzie się gala w tym roku?
8: 19

0: Już w czerwcu swój niezwykle udany sezon zamyka uwielbiane przez mieszkanki Szczecinka Miasto Kobiet. Ta unikalna przestrzeń kobiecej energii i inspiracji pożegna się z nami przed wakacjami w dość nietuzinkowy sposób. O szczegółach Miasta Kobiet opowiedziały nam Aneta Golan i Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku. W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj dziewczyny z Sapiku, Anetę i Kasię. Dzień dobry dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Może zacznijmy od naszego ulubionego Miasta Kobiet. Powiedzcie mi dziewczyny, co nas jeszcze czeka w Mieście Kobiet?
2: Na zakończenie sezonu możemy zdradzić, będzie taka nietypowa sesja zdjęciowa, bo będzie to sesja zdjęciowa dziewczyn i nas, czyli Miasta Kobiet. Chciałybyśmy na takie symboliczne zakończenie kolejnego roku działania Miasta Kobiet zrobić wspólną sesję zdjęciową w plenerze z dziewczynami. Będzie nam robić zdjęcia fotografka, więc w totalnej takiej właśnie kobiecej atmosferze. I te zdjęcia będą później też wykorzystywane do promocji Miasta Kobiet, bo tak naprawdę chcemy wszystkim pokazać, że to nie tylko my cztery, ale też dziewczyny tworzą z nami Miasto Kobiet, bo tak jak już kilkakrotnie powtarzałyśmy, mamy już zbudowaną społeczność. Są dziewczyny, które są regularnie na naszych spotkaniach. Niektóre naprawdę na prawie wszystkich spotkaniach są z nami od początku. Chciałybyśmy im w ten sposób też podziękować. Chciałybyśmy, żeby one były też częścią i twarzą Miasta Kobiet. Dlatego wspólna sesja zdjęciowa, mamy nadzieję, że będzie pięknie. No i potem zobaczycie efekty, bo będziemy tym reklamować kolejny sezon Miasta Kobiet.
1: Ja tutaj powiem, że w ogóle to, co jest w tym roku też takie wyjątkowe, to, że w zasadzie każdy pomysł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo przypomnę, że ostatnio widziałyśmy się na warsztatach akwarelowych i z planowanego jednego warsztatu dla około 30 kobiet zrobiły się dwa warsztaty na około 80 kobiet. Czyli jakby totalnie byłyśmy zaskoczone zainteresowaniem, a jednocześnie właśnie potrzeba wśród dziewczyn, żeby być razem i tworzyć, robić coś twórczego. Wiecie, to jest taka przestrzeń bez oceny. Tam nie było, że kto ładniej. Nie, wręcz...
3: Chociaż było trochę śmiechu.
1: Ale nie zmienia to faktu, że bardzo zależy nam, żeby właśnie Miasto Kobiet to była taka przestrzeń bez ocen, bez komentarzy. Nie ma znaczenia, czy przyjdziesz w dresach, czy w szpilkach. Zrób tak, żeby tobie było wygodnie, spędź z nami dobrze czas, pogadamy, bo to, co chcemy też tworzyć tą społecznością, weź one tam nie popraw, jeśli się mylę, ale to przede wszystkim taką sieć relacji, które mogą działać twórczo, inspirować nas do działania, a jednocześnie jakby bardzo nam zależy, żeby ta przestrzeń była naprawdę wolna od ocen, ciśnienia.
3: Tak, właśnie chodzi o taką, bo to też wielokrotnie podkreślałyśmy, że chodzi o to, że mamy się tam czuć swobodnie, mamy się czuć komfortowo, czuć, że jesteśmy wśród swoich, tak, że właśnie tak jak Kasia powiedziała, my siebie nie oceniamy, spędzamy super czas, nie analizujemy, jak wygląda inna dziewczyna, jaki miała dzień, jakie ma...
1: Jak narysowała
3: tak,
1: kwiatka.
3: Tak, dokładnie, tylko chodzi o to właśnie, że chcemy być razem i czerpać z tego jak najwięcej. Te warsztaty malarskie były świetne, po prostu było kupa śmiechu, właśnie tak. Radości. My sobie tworzyłyśmy oczywiście, no bo to było jakby głównym założeniem tych spotkań, bo tak jak powiedziała Kasia, w końcu wyszły nam dwa warsztaty z planowanego jednego, bo było tak ogromne zainteresowanie, że zwiększyłyśmy po prostu szybko, znalazłyśmy kolejny termin i udało się to połączyć. Więc jakby oprócz tego, że malowałyśmy, właśnie chodziło o to, żeby pobyć ze sobą, żeby sobie pogadać, pośmiać się ze swoich prac, ale też cieszyć, ale też podejrzeć właśnie, co robi koleżanka, twórczo się zainspirować, bo tak jak mówiłyśmy, my chcemy inspirować dziewczyny do tego, żeby działały, żeby podejmowały jakieś wyzwania, żeby im pokazywać, że życie jest ciekawe, jest pełno inspirujących kobiet, ale też one są naszą inspiracją. Tak to działa w dwie strony.
1: Dokładnie.
3: Więc to właśnie przy takich spotkaniach warsztatowych bardzo fajnie nam się udaje i też staramy się właśnie te prelekcje takie bardziej rozwojowe przekładać tymi warsztatami, żeby właśnie móc spędzić ze sobą więcej czasu, żeby podziałać, potworzyć, żeby właśnie się gdzieś tą wspólną energią podzielić.
1: A jednocześnie mamy nadzieję, że z tych znajomości zawartych w Mieście Kobiet może wykiełkują jakieś kobiece biznesy. Chcemy też być wsparciem tak naprawdę dla kobiecego biznesu i bardzo mocno o tym myślimy, ale jeszcze nie będziemy tutaj zdradzać wszystkiego, ale spodziewajcie się i śledźcie pilnie nasze social media, bo na jesieni mamy dla Was petardę.
3: Tak, mamy już plany jesienne, ale na razie zostajemy przy tym sezonie. Idealne kobiece rozrywki. No i właśnie ta sesja to takie nasze marzenie trochę, żeby to gdzieś tam ukoronować trochę te właśnie już 4 lata działalności i to, że dziewczyny są z nami, że udało się zbudować coś wspólnie razem, no to jest w ogóle po prostu spełnienie naszych marzeń i mamy nadzieję, że to będzie taki właśnie wspólny, fajny czas i taka pamiątka dla dziewczyn i dla nas właśnie.
0: Wydaje mi się, że takim najlepszym podsumowaniem na to, co mówicie, chyba były urodziny Miasta Kobiet. To ile kobiet się tam pojawiło, jaka atmosfera tam panowała.
1: Dokładnie. Ile też osób chciało nas wesprzeć. Mam na myśli tutaj przedsiębiorców i przedsiębiorczynie. Bardzo dużo

0: Dużo kobiecych biznesów wspiera Miasto Kobiet i jakby to jest dla nas zawsze taki też wskaźnik, że to, co robimy, ma sens. Oczywiście, wiecie, mamy tysiące pomysłów i pewnie będziemy je realizować stopniowo, nie wszystko naraz, bo to też nie chodzi o to, żeby teraz zalać tym wszystkim miasto, ale mam takie poczucie, że to idzie w bardzo dobrą stronę i...
1: Tak, mamy już pomysły na jesień, ale też właśnie, co warto podkreślić, że te warsztaty, które mieliśmy w kwietniu, te warsztaty akwarelowe, to właśnie wyszły z inicjatywy jednej z dziewczyn. Ona akurat się tym właśnie zajmuje.
0: Jednej z dziewczyn, czyli mnie, bo krzyknęłam, że Dorota może poprowadzić warsztaty.
1: Chodzi o to, że Dorota była u nas na innym spotkaniu i od rozmowy do rozmowy okazało się, że ona bardzo chętnie by poprowadziła te warsztaty, czyli jakby też wspólną rozmową gdzieś tam się pojawiają właśnie pomysły, coś tam sobie przegadamy, omówimy i z tego właśnie też powstają różne nowe koncepty.
0: Zupełnie nasz żywiołowo zapytałyśmy, czy miałyby ochotę, żeby Dorota, która tu siedzi, poprowadziła dla nas warsztaty i reszta dziewczyn zareagowała po prostu na zasadzie tak, tam nie było cienia wątpliwości i w sumie tak naprawdę, zresztą ta frekwencja pokazuje, że to przerosło totalnie nasze oczekiwania, bo robiłyśmy już różne warsztaty manualne i jakby ta frekwencja była dobra, ale chyba na akwareli to po prostu największa, jeśli chodzi o tego typu działalność, ale dla mnie to jest też właśnie ten rok, że ten rok jest inny, jest widać po prostu, że może już Miasto Kobiet zagościło w Szczecinku na tyle, że mamy coraz większe zaufanie po prostu.
1: Ta społeczność się zwiększa, przychodzą nowe dziewczyny, to nas też ogromnie cieszy, że gdzieś tam docieramy szerzej dalej, że ktoś usłyszał, że ktoś na przykład, albo że koleżanka zaprasza koleżankę, zabiera ze sobą koleżankę, no to już w ogóle jest chyba najlepszy taki wskaźnik tego, że mówi...
0: Albo siostrę i mamę, to nas też cieszy, że tak międzypokoleniowo...
1: Że jedna kobieta mówi drugiej kobiecie, że choć będzie fajnie, zobaczysz, to jest fajne miejsce właśnie, żeby pobyć razem, no to jest dla nas...
0: I o ile to, co jest ważne, my trzymamy tą przestrzeń dla dorosłych kobiet, tak? Po to jest to przestrzeń spotkań w takim gronie, żeby trochę zostawić to życie codzienne, domowe trudności i obowiązki i pracę, ale wśród dorosłych kobiet, więc to, że na przykład spotykają się, nie wiem, siostra, mama, jakby, że dziewczyny zabierają swoje bliskie kobiety dorosłe ze sobą na te spotkania, to jest po prostu petarda.
2: Taki czas, który mogą spędzić razem w babskim gronie.
1: Dokładnie. Tak, i wybierają ten czas z Miastem Kobiet i dla nas to jest najlepsze potencjalne.
0: Taka metaforyczny czas przy tarze, przy praniu ubrań w rzece, tak?
2: My robimy
0: w zupełnie innej odmianie, ale i nowoczesnej wersji, ale tak.
1: Gdzieś tam kiełkuje i są już piękne owoce.
0: No i to też pokazuje, że potrzeba czasu, na wszystko potrzeba czasu. Są osoby, które są otwarte i od razu z chęcią angażują się w różne nowe aktywności, a są takie osoby, które potrzebują poobserwować, żeby nabrać zaufania, że to naprawdę jest coś wartościowego i to przynosi efekty. 4 lata pracy.
1: To jest takie normalne, no bo wiemy, że każdy temat jest inny, każde spotkanie jest inne. Też czasami jest kwestia tego, że po prostu data nam nie pasuje, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: Bo to też wszystkim się musi gdzieś tam to zgrać terminowo. Także my jesteśmy zupełnie otwarte, czy ktoś przyjdzie raz, czy ktoś przyjdzie 5 razy, czy 15 razy. Nam zależy na tym, żeby dziewczyny się tam czuły komfortowo, żeby coś wyniosły z tych spotkań, żeby to było wartościowe, tak? I to jest tak naprawdę dla nas najważniejsze.
0: A jednocześnie ja przytoczę przykład, który lubię powtarzać, spotkania z prawniczką. Pamiętasz, było nas 20 kobiet, ale tam padały tak ważne, poruszające pytania, tak osobiste i dla mnie to był też taki dowód, że udało nam się stworzyć to, o co nam chodziło. Nie? I w tym momencie jest frekwencja, to nie miało znaczenia ilość.
1: Bo to pokazywało, że to był trudny temat, tak? To są trudne tematy, to są już takie, które nie zawsze chcemy jakby ich dotykać, tak? Mhm. Natomiast dziewczyny, które przyszły, one przyszły świadomie i autentycznie przez 40 minut zadawały pytania po tym spotkaniu do naszej prawniczki i tak naprawdę trochę musiałyśmy zainterweniować, bo się bałyśmy, że jakby już ją trochę przyciążymy, bo te pytania po prostu mogłyby się nie kończyć. Tam była taka potrzeba, czyli jakby widzimy to. Dlatego też zależy nam na tym, my jakby nie patrzymy też właśnie na frekwencję, na ilość. To nie jest też wyznacznikiem. Wyznacznikiem jest to, że też dostarczamy wartość. Jak było spotkanie o finansach, było niecałe 40 kobiet, tak? Ale to jest ważne, żeby mówić o tych finansach. I akurat jak prowadząca też nam to powiedziała, że u niej czasami i w dużych miastach, w Warszawie na przykład, jak jedzie na jakąś prelekcję, są 2 czy 3 kobiety na spotkaniach o finansach, bo kobiety nie chcą jeszcze rozmawiać o finansach, nie są jeszcze gotowe. A tu przyszło ich naprawdę relatywnie dużo jak na ten temat i ona mówi, że dla niej to jest ogromna wartość. Ona przyjdzie na koniec Polski, bo faktycznie specjalnie dla nas jechała z drugiego końca
0: z Krakowa,
1: Polski.
0: Chyba?
1: Tak, żeby powiedzieć, bo ona wie, że to jest ważne, że to jest ważny temat dla kobiet, tak? tak? Mm-hmm. I jak ona widzi to, że kobiety chcą, że się przełamują, no to dla niej to jest też największa radość. I dla nas też to było ważne, że nie zawsze ta liczba uczestników, ale czasami właśnie ta merytoryka, potrzeba i ta świadomość tego, że przekazujemy jakiś ważny temat i że go po prostu poruszamy.
2: Ja nie wiem, czy nie jest tak, że wy stałyście się takimi inspiracjami przez to miasto kobiet dla kobiet, że te kobiety są odważniejsze i gdzieś odważnie po prostu wychodzą w miasto, gdzieś w tą przestrzeń.
1: Może chciałabym, żeby tak. To by było wspaniałe. To by było najlepsze podsumowanie jakby tego, co robimy i tak naprawdę ten cel, do którego dążymy.
0: I jakby mnie też cieszy taka ciągłość, bo chciałabym tutaj Ale Owodzień przypomnieć, która przez lata robiła klub na obcasach, który był fantastycznym miejscem. Przez lata też korzystałyśmy z tych zajęć jeszcze prywatnie. Ja jeszcze zanim w ogóle pomyślałam o pracy w Sapiku. I mam takie poczucie, że Szczecinek też ma szczęście do po prostu, do kobiet, które dbają o inne kobiety. Mhm. Tak bym chciała. Ala, jeśli nas słyszysz, to pozdrawiamy.
2: A teraz dziewczyny opowiedzą nam, co nas czeka w sezonie letnim w Szczecinku. Posłuchajcie. Dziewczyny, jeżeli chodzi o aktywności, przed nami chyba rozpoczyna się już pomalutku sezon, nasz imprezowy, plenerowy.
1: My tytułem wstępu chciałyśmy powiedzieć, że chyba najintensywniejszy sezon przed nami.
2: Tak.
1: I naprawdę będzie się działo. Słuchajcie, będzie się działo tak dużo, będzie praktycznie w każdym miesiącu, także...
0: Prawie każdy weekend mamy zaplanowane dla Państwa aktywności. Mam wrażenie, że oferta jest tak różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo oprócz tych naszych dużych sztampowych festiwali, o których jeszcze pewnie będziemy mówić bliżej nich, czyli Art Pikniku, Materia Festu i Festiwalu Balonowego, którymi nasze miasto stoi od lat, no to nowości.
1: Tak, sezon zaczynamy tak naprawdę od czerwca, bo wtedy już jakby czujemy te wakacje i tak naprawdę sezon letni się wtedy rozpoczyna, natomiast już w maju przed nami pełno imprez i tak naprawdę trochę wydłużyliśmy sezon. Trochę nasz sezon teraz trwa od maja do września. Myślę, że to ucieszy mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, bo już w maju przed nami Art Vocal Festival, dosłownie za chwilkę, 16 maja. I także w tym samym dniu Powiatowa Gala Ruchu, czyli coś dla miłośników sportu, szczególnie dla kobiet, bo tak, to dedykowane dla nich wydarzenie.
0: Nasze lokalne instruktorki fitness będą Was
1: motywowały
0: i trochę Was zmęczą na pewno, drogie panie. Wyjściówki na to wydarzenie są do zdobycia, zarówno w kasie Kina Wolność, jak i w starostwie powiatowym. Także
1: zachęcamy
0: naprawdę. To będzie
1: fajne sportowe wydarzenie,
0: tak, które znacie, bo gale ruchu w Szczecinku były organizowane przez lata. Mm-hmm. Tak. Nasz Art Vocal Festival to będzie czwarta edycja.
1: To już też jest marka sama w sobie.
0: Dokładnie. Można przyjść, pooglądać występy i pokibicować uczestnikom. Zachęcamy Was do tego bardzo serdecznie. Potem wystawa psów nierasowych. Cudowna inicjatywa. Po raz kolejny w naszym mieście. W ogóle ona skradła serca, mam wrażenie, mieszkańców Szczecinka w ogóle.
1: No ja jako miłośniczka psów to w ogóle się nie dziwię.
0: Świetne wydarzenie.
1: Tak, ona się wpisała do kalendarza. To będzie przed nami trzecia edycja 24 maja, więc trochę też w cieplejszej aurze, bo ostatnio było trochę chłodno i teraz myślę, że też więcej osób dzięki temu będzie mogło wziąć udział. No i no umówmy się, no wybory najlepiej wyszkolonego czy najsympatyczniejszego pieska.
0: Cudowne, cudowne. W ogóle chyba żadna inna impreza nie wpisała się tak szybko w kalendarz na stałe jak właśnie
1: ta. To już obowiązkowy punkt, powiem.
0: Oczywiście, że tak. No i koniec maja to oryginalny Dzień Dziecka z Sapik.
1: W tym roku w klimacie Disneya, więc myślę, że coś, co wszystkie dzieci kochają najbardziej. Będzie pełno atrakcji, będzie mega piana party, muzyczno-balonowe show, strefa oryginalnego soku, stąd nazwa Oryginalny Dzień Dziecka, bo
0: będzie on, sok jest tak, partnerem.
1: Organizowany wspólnie, mhm. Ale też między innymi kareta księżniczek, Łódź Wajany, także przyniesiemy się totalnie do świata bajek. Myślę, że no, wszystkie maluchy będą zachwycone.
0: No i sezon miesięczny, majowy, jak słyszycie Państwo, bardzo dużo wydarzeń w maju. Kończymy jeszcze koncertem dyplomantów, który będzie takim wydarzeniem, koncertem Zjednoczonych Orkiestr Szkół Muzycznych ze Szczecinka i Koszalina pod batutą Tomasza Giłki. Cudowne wydarzenie dla miłośników muzyki klasycznej, bardzo klasycznym i eleganckim wydaniu w tym roku.
1: Czerwiec rozpoczynamy prestiżowym wydarzeniem tanecznym, które jest już znane wszystkim naszym mieszkańcom. Organizowane przez Klub Tańca Towarzyskiego AIDA i oczywiście SAPiK, turniej tańca o koszczek truskawek. Czy może być jeszcze bardziej wyjątkowe trofeum niż koszczek truskawek? No sami powiedzcie. Zaraz potem już jedno z największych muzycznych wydarzeń tego sezonu, czyli rozpoczęcie festiwalowego Lata w Szczecinku, koncert muzyczny Lato. Dwa dni pełne muzyki wystąpią na naszej scenie m.in. Wactoja, Meduza, Kubańczyk, no i oczywiście Calvi Remi, czyli akcent szczecinecki też. A w drugi dzień Sławomir, Golec Orkiestra, DJ Suchar i Rytm Rebels. Już 14 czerwca wraca wydarzenie, które w zeszłym roku bardzo spodobało się naszym mieszkańcom, czyli Targ Śniadaniowy, druga edycja. To takie wydarzenie, które idealnie się wpisuje w letni klimat, bo to połączenie takiego pikniku, spotkania towarzyskiego, no i oczywiście dobrego jedzenia pod gołym niebem, czyli coś, co Polacy bardzo kochają, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. I tym razem też planujemy muzyczną niespodziankę i oczywiście nie zabraknie animacji dla dzieci.
0: Wydarzenie dla całych rodzin z animacjami, atrakcjami dla dzieci, gdzie rodzice mogą zjeść na spokojnie śniadanie, mając swoje pociechy na oku i co, w pięknych przede wszystkim okolicznościach terenu zielonego pod zakazami. Sezon letni to także nasze kina plenerowe, które mieszkańcy Szczecinka pokochali. Przypominamy, że kina plenerowe goszczą w różnych częściach naszego miasta, za każdym razem w innej jego części. Natomiast w drugiej połowie czerwca będziemy mieli dla Was takie wyjątkowe wydarzenie, kino plenerowe z Waweltrakiem.
1: Czyli zainaugurujemy sezon kina letniego na słodko.
0: Dokładnie, a końcówka czerwca to dwa wydarzenia. Gra miejska, jak co roku ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem. O szczegółach poinformujemy Państwa oczywiście bliżej wydarzenia. Śledźcie nasze media społecznościowe oraz naszą stronę www.sapik.szczecinek.pl. No i drugie wydarzenie tego samego dnia to Noc Kupały. W tamtym roku wianki cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku będziecie się Państwo dobrze bawić na tym wydarzeniu. Przechodzimy do lipca.
1: Tak, w lipcu nie zwalniamy tempa. Rozpoczynamy miesiąc 4 lipca świętem wody, czyli też wydarzenie, które myślę, że spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem w zeszłym roku i stąd jego kontynuacja. Zawody smoczych łodzi, przyjazd na nartach wodnych, wypoczynek na kajakach, typowe letnie atrakcje w tej pięknej, takiej naszej przyzamkowej lokalizacji.
0: Po święcie wody zaprosimy Państwa na festiwal, na totalną nowość. Festiwal Viva Cultura, który będzie prezentował naszym mieszkańcom kulturę ludową Ameryki Łacińskiej. Zupełnie egzotyczny i nowy akcent w naszym kalendarzu. Szczegóły już wkrótce.
1: Tak, i to wydarzenie odbędzie się na muszli koncertowej, bo nasza muszla jest już piękna, wyremontowana, oddana do użytku.
0: Potwierdzam, że piękna.
1: I będziemy teraz ją chcieli włączyć w nasz sezon. Będziemy chcieli, żeby wydarzenie odbywało się też na muszli, co też jest nawiązaniem do dawnych lat, gdzie co tydzień były imprezy na muszli. Myślę, że większość z nas pamięta, jak były te takie różne pikniki, muzyczne wydarzenia, koncerty. Muszla była bardzo żywa i była takim jakby centralnym miejscem wydarzeń letnich. I taki też jest nasz cel w tym roku. Dużo wydarzeń odbędzie się właśnie na muszli koncert.
0: Zresztą jest to cudowne miejsce, które, że tak powiem, aż się prosi o to, by robić tam dużo wspaniałych wydarzeń. No i przechodzimy do naszego ulubionego art pikniku.
1: Tak, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu letnim. I tak naprawdę w tym roku bardzo dużo gwiazd, bo pierwszego dnia Andrzej Piaseczny oraz Grupson, a drugiego dnia Kasia Kowalska i Warius Manx, czyli no, muzyka, którą znamy wszyscy i myślę, że wpisująca się bardzo w klimat i zarówno art pikniku i tego, co chcą słuchać nasi mieszkańcy, bo widzieliśmy pierwsze reakcje po tym, jak ogłosiliśmy naszych artystów, że są bardzo pozytywne i że to będą takie koncerty, na które warto czekać. Poza tym art piknik to jak zwykle teatr sztuk, performance. O tym jeszcze na tę chwilę nie będziemy zdradzać. Natomiast jak w poprzednich latach chcemy, żeby się dużo działo. Żeby ten festiwal wyszedł do miasta, żeby był wśród ludzi i żeby właśnie łączył te wszystkie sztuki ze sobą.
0: I sierpień.
1: W tym roku po raz pierwszy koncert rapowy, czyli wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Jest to projekt realizowany z budżetu obywatelskiego Szczecinek 2026. Połączenie graffiti jam, zawodów breakdance'a, ale też koncertów. I na naszej scenie będzie można usłyszeć m.in. Kękę.
0: Kolejne wydarzenie, jak co roku już od wielu, wielu lat, festiwal balonowy, który w tym roku między 6 a 8 sierpnia będzie gościł w naszym mieście. To jest jedno z tych wydarzeń, które ściąga rzesze miłośników balonowego sportu do naszego miasta. Zarówno zarówno jeśli chodzi o ekipy balonowe, ale jak i turystów, którzy z chęcią oglądają wydarzenia tak, takie jak
3: zdecydowanie
0: gala
3: jedno z najbardziej
0: balonowa.
3: Spektakularnych, kolorowych wydarzeń w
0: zdecydowanie. Nasi mieszkańcy kochają po prostu, kiedy balony latają po szczecineckim niebie. Wygląda to po prostu pięknie. Zresztą
3: jest to niesamowity widok, jak na przykład rano się budzimy i się okazuje, że ekipy już wystartowały, lecą nad niebem, lecą nad Szczecinkiem i my ze swoich domów już podziwiamy.
2: Widziałam, że chyba wy nawet na Sapiku ostatnio zrobiłyście konkurs, właśnie żeby wrzucali najfajniejsze zdjęcia. Ten czerwony balon w kształcie serca, który się odbija od tej tafli wody.
3: No coś wspaniałego. I naprawdę myślę, że to jest właśnie takie wydarzenie, które jedno z takich, które cieszy najbardziej, tak? Czyli jak my widzimy te balony, te przepiękne balony, kolorowe, na tle błękitnego nieba, unoszące się nad naszym miastem, nad tą właśnie taflą jeziora, no, bo umówmy się, nasze miasto jest pięknie położone, więc jakby ta sceneria idealnie współgra z tymi balonami. Jak mieszkańcy to widzą, jak turyści to widzą, to myślę, że to jest ta największa radość i to jest to właśnie wydarzenie, które no, cieszy się takim największym zainteresowaniem ze względu na to, że jest po prostu wizualnie też przepiękne.
0: Mhm. No i nocna gala balonowa, jak co roku przyciąga tłumy po prostu miłośników sportu
3: balonowego.
0: Każdego
3: roku tak naprawdę coraz więcej.
0: Dokładnie.
3: Mieliśmy
0: dokładnie.
3: Rekordową liczbę uczestników i to było tak. Coś niesamowitego. Oglądać takie tłumy podziwiające, tańczące balony.
0: No to wydarzenie na pewno jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej kochanych przez naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku pogoda pozwoli nam, aby te wszystkie loty się odbywały, no bo rzeczywiście nie ma drugiego takiego wydarzenia, które byłoby aż tak zależne od czynników zewnętrznych. Czasami widzicie Państwo piękne niebo, lekki wiaterek, a balony nie mogą już wystartować, bo jakby to nie są już bezpieczne warunki. I tutaj też zawsze apelujemy o to, żebyście Państwo ufali nam, że bezpieczeństwo ponad wszystko. I czasami, jeśli balony nie startują, to nie dlatego, że jest w tym jakaś zła intencja, tylko po prostu warunki są bezwzględne, tak, i niekorzystne i tego dnia balony nie wystartują. Ale ponieważ formuła w tamtym roku nieco się zmieniła, plac koncertowy został placem balonowym.
3: Tak. I w tym roku też tak będzie?
0: To dokładnie, będzie dokładnie w tym roku i mamy tam całe miasteczko dosłownie takie balonowe,
3: tak, to
0: nazwijmy
3: to. Będzie główna lokalizacja festiwalu, także już teraz właśnie to możemy powiedzieć, że plac koncertowy będzie takim naszym głównym punktem festiwalowym i tam będzie można się zbierać
0: i na pewno tam będzie się działo. Dlatego rezerwujcie sobie Państwo 6, 7 i 8 sierpnia. Warto zostać w Szczecinku i urlopy.
3: Albo przyjechać do Szczecinka,
0: albo urlopy tak poplanować, żeby móc w te dni być, bo chyba nie ma większych emocji niż te nadlatujące balony. Cudowne. No ale to nie wszystko, bo w momencie, kiedy festiwal balonowy bardzo dobrze nas nastroi, to chcemy dobrze zakończyć wakacje. No i najlepiej przy mocnych metalowych brzmieniach. Pod wieżą Bismarka oczywiście, czyli Materia Fest 14. To już 14. edycja tego festiwalu. Słyszeliście już Państwo o nim dużo. W tym roku duże gwiazdy polskiej sceny metalowej. Cudowne wydarzenie, konkurs dla młodych kapel, dwa dni wspaniałego, mocnego grania dla miłośników tej muzyki, ale nie tylko. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja tylko dodam jeszcze, że karta mieszkańca daje Wam prawo do dobrych cen biletów, wyjątkowych dla naszych mieszkańców. Musicie z nami być. To będzie mocne zakończenie wakacji.
3: My nie zwalniamy tempa i wcale nie kończymy sezonu razem z wakacjami, tylko sezon wydłużamy. Wydłużyliśmy go o maj, wydłużamy go także o wrzesień. Już 5 września druga edycja Festiwalu Światła, czyli wydarzenie, które miało premierę w zeszłym roku i spotkało się z tak wspaniałym odbiorem mieszkańców i z tak niesamowitą frekwencją, która nawet nas zaskoczyła, że w tym roku no, nie mogło być kalendarza imprez i sezonu bez tego wydarzenia. Myślę, że ono już na stałe też się wpisze do naszego kalendarza i będzie to taki stały punkt programu. Festiwal Światła, jedno z najpiękniejszych też wydarzeń. Niezwykła sceneria, iluminacje, pokazy, światło. Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś totalnie magiczny świat, tak jakbyśmy się trochę do Narni przenosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca. Zupełnie też inaczej patrzymy na te miejsce, które znamy i na nasze ścieżki, którymi na co dzień spacerujemy. Więc myślę, że to po raz kolejny będzie wyjątkowe wydarzenie. 5 września w Parku Miejskim.
0: No i na koniec Gryf Jazz Festival. To już druga edycja tego wydarzenia. Będą to międzynarodowe warsztaty jazzowe zwieńczone koncertami uczestników, ale oczywiście z udziałem gwiazd sceny muzycznej jazzowej. Zachęcamy Was, ja przede wszystkim miłośników muzyki jazzowej, do bycia z nami w tych dniach. Przypomnę, 11 i 12 września.
3: Ja myślę, że jazz we wrześniu brzmi po prostu dobrze i to jest takie idealne zakończenie sezonu, takie muzyczne podsumowanie, trochę takie zwolnienie tempa, bo wchodzimy w jesień i ta muzyka jazzowa jest taka trochę wolniejsza, spokojniejsza i ona się świetnie wpasuje właśnie w taki jesienno-zimowy anturaż. Nie zawsze jest tak, że możemy być na wszystkich wydarzeniach, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo, przed nami wakacje, czyli też taki sezon, w którym wyjeżdżamy, mamy urlopy poplanowane i czasami jest tak, że chcielibyśmy chociaż na chwilkę poczuć się, że jesteśmy na miejscu, że jesteśmy podczas tego wydarzenia, że ono nam towarzyszy, czy możemy je jakoś podejrzeć, więc...
0: W tym roku wymyśliliśmy, że niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo specjalnie dla Was, dla tych z Was, którzy nie mogą być z nami bezpośrednio na wydarzeniu.
3: Wybrane wydarzenia będziecie mogli w tym roku zobaczyć na platformie KIK. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco na naszych social mediach. Będziemy informować, które wydarzenia będą transmitowane live, więc śledźcie nas na Facebooku, pojawi się taka informacja. Jeżeli nie będziecie mogli wziąć udziału w naszym wydarzeniu, to będziecie mogli obejrzeć i być z nami na żywo na transmisji live.
4: SK Szczecinek.
2: Czy twój pies potrafi zrobić siad na zawołanie, a może po prostu jest najwspanialszym przyjacielem na świecie, mimo że nie ma rodowodu? Czas pokazać go światu. 24 maja w Szczecinku ruszy trzecia wystawa psów nierasowych. To wydarzenie, które ma zachęcić mieszkańców do adopcji i bliższego poznania czworonogów, które wciąż czekają na swój dom. Więcej o szczegółach tej wyjątkowej imprezy opowiedział nam Jakub Pokusa z Poczciwych Chłopaków.
5: W naszym myskowym studiu dzisiaj Jakub Pokusa. Cześć Kuba.
6: Witam serdecznie.
5: Kuba, na początek powiedz mi, skąd wziął się pomysł na utworzenie wystawy psów nierasowych?
6: Ten pomysł tak naprawdę powstał już przy pierwszej edycji. W tym roku to będzie trzecia. Pomysł powstał, żeby pokazać światu, że nasze czworonogi to czasem są te delikatnie, można powiedzieć, mniej doskonałe nierasowe pieski. A głównym celem tak naprawdę tutaj tej wystawy jest właśnie promocja schroniska w Szczecinku, wsparcie materialne, bo to jest też akcja charytatywna, to całe wydarzenie. No i zrzeszenie całej społeczności psich entuzjastów.
5: Tak. Powiedz mi, czym różni się ta nasza szczecinecka wystawa od takiej normalnej wystawy psów?
6: Szczególnie tym, że w naszej edycji, w naszym wydarzeniu biorą udział pieski nierasowe, bez rodowodów, pieski, które w takich oficjalnych, dużych wystawach nie mogą wziąć udziału z racji swojej maści mieszanej. To jest właśnie ta główna różnica, czyli brak rodowodu.
5: Powiedz mi, czy jest rejestracja na tą wystawę i jeżeli tak, czy ona już ruszyła?
6: Rejestracja będzie w dniu imprezy. Powiem też, że jeśli ktoś by nie korzystał z internetu, to 24 maja o 13 rusza wystawa, nasze wydarzenie, a od 12.30 będzie można na miejscu zgłaszać swoje pieski. 10 zł startowe i tak naprawdę tyle.
5: Powiedz mi tak, patrząc na poprzednie dwie edycje, czy uważasz, że jest duże zainteresowanie tą wystawą?
6: Jak najbardziej. Z roku na rok coraz większe. Pomimo pierwszych dwóch edycjach niesprzyjającej pogody, całkiem spora osób przewinęła się przez to wydarzenie. Teraz myślimy, że ten termin 24 maja będzie jeszcze bardziej atrakcyjny, właśnie zważając na warunki pogodowe. Także spodziewamy się tłumów.
5: Powiedz mi, już troszeczkę powiedziałeś na samym początku, co tak naprawdę jest celem tej wystawy?
6: No dokładnie właśnie stworzenie warunków do integracji całej społeczności psich entuzjastów oraz promocja i wsparcie naszego szczecineckiego schroniska.
5: Powiedz mi, ty również działasz w Poczciwych Chłopakach. Kto oprócz Poczciwych Chłopaków wspiera Was w organizowaniu tej wystawy psów nierasowych?
6: Oczywiście miasto Szczecinek, na czele tutaj z panią wiceburmistrz Beatą Pszczołą-Bryńską, no w tym oczywiście OSIR i SAPiK Szczecinek, PGK oraz schronisko szczecinecka.
5: Jak będzie wyglądał program takich zawodów? Czy są jakieś kategorie, w jakich te psy są oceniane?
6: Tak, tutaj nowość w regulaminie to jest nagroda burmistrza w postaci 1000 zł i trafi do najlepiej wyszkolonego pieska, do właściciela najlepiej wyszkolonego pieska. Reszta konkurencji i nagród to m.in. nagroda publiczności na najbardziej sympatycznego czworonoga. A co dalej, jakie kategorie i konkurencje, to już dowiedzą się Państwo na miejscu.
5: Powiedz mi, czy oprócz tej wystawy będą również jakieś wydarzenia towarzyszące na miejscu?
6: Tak, nowością też będzie na pewno konkurs plastyczny dla dzieci i przedszkolaków. Dzieci będą malowały w swoich placówkach. Oczywiście bohaterami tych dzieł będą czworonogi i wystawa odbędzie się już na naszym wydarzeniu. Oczywiście szeroka oferta gastronomiczna, różne branżowe wystawy, zamek dmuchany dla dzieci, masa atrakcji. Jednym z dwóch ważniejszych punktów tego wydarzenia będzie demonstracja piesków z schroniska, które będzie można adoptować. Będzie można po obejrzeniu, po zapoznaniu się z psiakami zgłosić się do adopcji oraz będą trwały podczas wydarzenia licytacje na rzecz oczywiście naszego szczecineckiego schroniska. Jeśli ktoś z Państwa chce przeznaczyć jakieś przedmioty na licytację, która będzie się odbywała w trakcie wydarzenia, to zapraszamy do kontaktu. Poczciwe chłopaki.
4: SK Szczecinek.
2: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Do usłyszenia.
4: SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Domowe ciepło i miłość do zwierząt często zaczyna się od prostego odruchu serca. I właśnie tak było w tym przypadku. W Szczecinku dwie kobiety postanowiły przekuć swoją troskę o zwierzęta w konkretne działania i założyły fundację Moc Dobra, która zajmuje się pomocą bezdomnym kotom i królikom. Organizują im leczenie, opiekę i starają się znaleźć dla nich nowe, bezpieczne domy. Jak wygląda ta codzienna praca i co sprawiło, że zdecydowały się działać właśnie w taki sposób? O tym opowiedziały mi Ewa Nowosielska i Klaudia Cybul.
4: SK Szczecinek.
7: Zwierzęta w moim życiu były i są od zawsze. W związku z powyższym naturalną konsekwencją okazało się również to, że część z nich wymaga pomocy. A że przez kilka ostatnich lat działałam również w stowarzyszeniu, które pomagało zwierzętom bezdomnym, to wtedy, kiedy troszeczkę mi się życie zmieniało, również postanowiłam przekształcić swoją działalność właśnie w fundację i stąd Moc Dobra.
1: Powiedzcie mi, od kiedy działacie?
7: A, to ja nawet powiem dokładnie. Od 2 maja 2023 roku.
1: Dokładnie. Czyli to
7: czyli za chwilkę trzecią urodziny. Wtedy KRS przysłał dokumenty i już jesteśmy legalnie zarejestrowane jako fundacja, więc data jest piękna, długi majowy weekend, idealnie do zapamiętania.
1: Powiedzmy naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, jak działa wasza fundacja Moc Dobra i jakie zwierzaki macie pod swoją opieką?
7: Fundacja Moc Dobra działa na rzecz zwierząt bezdomnych, czyli kotów i królików. Te zwierzaki mamy u nas w fundacji. Zdarza się również to, że pomagamy psom. Mamy też jedną kaczkę. Natomiast psy przebywają w domach tymczasowych, bo my nie mamy w Szczecinku możliwości lokalowych do tego, aby zapewnić im należytą opiekę. Natomiast koty i króliki dzięki naszym wspaniałym wolontariuszom są zaopiekowane. Ja się śmieję czasami, że 24 godziny na dobę. I fundacja opiera się o wolontariat. I dzięki wspaniałym ludziom, wspaniałym wolontariuszom mamy możliwość pomagania zwierzętom bezdomnym. I jednocześnie też, jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszej ekipy, to bardzo serdecznie zapraszamy. My nieustannie poszukujemy wolontariuszy.
8: Dokładnie tak, nieustannie.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, ile zwierzaków teraz macie pod swoimi skrzydłami?
8: Teraz aktualnie w fundacji mamy około 20 kotów. No, dwa maluchy są ogólnie na dom tymczasowym, a jeśli chodzi o króliki, no to mamy aż ich 5.
1: Czy od zawsze zwierzęta odgrywały w waszym życiu ważną rolę?
8: Tak, bardzo ważną rolę. W sumie ja od małego w domu zawsze miałam zwierzęta. Zawsze wychowywałam się w gronie zwierząt. Nie jednych, zawsze była gromadka, więc zwierzęta były bliskie mi od zawsze i od zawsze chciałam po prostu je też gdzieś ratować, zawsze szukać im domów. Jak jeszcze jak nie byłam w fundacji, to prywatnie z moją mamą właśnie ratowaliśmy u mnie na wiosce koty, które przychodziły do nas po pomoc. Kastrowaliśmy i szukaliśmy domów i tak też robię, spełniam swoje marzenia w fundacji.
7: Ja jestem również z domu, w którym zawsze były zwierzęta i takie najwcześniejsze wspomnienia właśnie z okresu dzieciństwa, to też są związane ze zwierzakami, to są wspomnienia, w których pojawiają się i psy, i koty, ale też konie. W związku z powyższym naturalną konsekwencją stało się również to, że tak jak i Klaudia, to również i ja nie przejdę obojętnie obok zwierzęcia, które potrzebuje pomocy. I to jest coś, co daje olbrzymią satysfakcję. Też bardzo dużo kosztuje czasu, nerwów, pieniędzy, ale finalnie myślę, że kończymy dzień jednak z uśmiechem.
8: Z taką satysfakcją po prostu, że pomogliśmy, że się udało i że to zrobiłyśmy.
1: Powiedzcie mi, jak wygląda taki typowy wasz dzień?
7: Nie ma czegoś takiego.
1: Każdy,
7: ja bym chciała,
1: dzień
7: żeby to się porządnie nagrało. Nie ma czegoś takiego jak typowy dzień w fundacji. Można sobie, słuchajcie, zaplanować wszystko godzina po godzinie, a nagle się okazuje, że kot jest chory, albo ktoś nie może przyjść, zrobić dyżuru na przykład, albo że trzeba jechać do weterynarza, zmienić leki, albo zadzwoni telefon i to, to, to, to, to, to, to i to. Ostatnio nawet tak dyskutowałyśmy sobie z Klaudią, że nie możemy sobie zbyt wielu rzeczy zaplanować. zaplanować i wtedy, kiedy nasza druga gałąź, czyli dobrerękodzieło.pl wymaga dużego zaangażowania, bo w ten sposób pozyskujemy środki na to, aby pomagać, leczyć, kastrować i szukać później domów tym zwierzakom, wymaga naszej uwagi, to robimy sobie ten plan to do z bardzo dużym marginesem, po to między innymi, żeby się ze wszystkim wyrobić. Wychodzi różnie, ale próbujemy.
5: Tutaj Ewa wspomniałaś o waszym rękodziele. Oprócz fundacji macie również inne działania. Opowiedzcie mi trochę o nich.
7: Klaudia spogląda na mnie, więc ja się odezwę. Wtedy, kiedy pojawiły się w naszym życiu zwierzęta, a zaraz za nimi konieczność opłacania niekiedy bardzo wysokich rachunków za pomoc weterynaryjną, jaka jest im udzielana, pojawiło się również szereg zapytań z naszej strony, w jaki sposób mamy sobie z tym poradzić, bo warto powiedzieć, iż nie jesteśmy finansowane jako fundacja przez jakikolwiek samorząd. I ta pomoc, którą udzielamy zwierzętom bezdomnym, jest efektem tego, co uda nam się uzbierać od ludzi dobrej woli na naszych zbiórkach publicznych. W mieście są również ustawione nasze puszki i można, do czego zachęcamy bardzo serdecznie, wrzucać do nich drobniaczki. Natomiast chciałyśmy również stworzyć coś, co będzie nam dawało frajdę, przyjemność i jednocześnie będzie sprawiało, że będziemy w stanie, użyję tu słowa, zarobić na potrzeby naszych zwierząt. I tutaj nasze główne zainteresowanie okazało się, że jest również talentem, co tutaj siedząc obok mnie Klaudia, w czym jest mistrzynią, czyli robienie świec z wosku sojowego, flowerboxów. Ja z kolei to naturalne mydła sodowe, glicerynowe, troszeczkę też kremy do ciała i wydaje mi się, że to jest coś, co łączy fantastycznie to, że jesteśmy w stanie pomagać zwierzętom, a jednocześnie sprawia, że czujemy się również potrzebne akurat w tym względzie takim rękodzielniczym i widzimy również, że nasze produkty sprawiają odbiorcom bardzo dużo frajdy i bardzo mi na przykład sprawia ogromną przyjemność widzieć satysfakcję i radość osób obdarowanych tymi upominkami. Także jeśli ktoś potrzebuje prezentu, to zachęcamy do kontaktu. Spełniamy nawet najdziwniejsze marzenia o kształtach, kolorach i formach.
8: Dokładnie. Tutaj jeszcze bym chciała dodać, że wszystkie te rzeczy są po prostu naturalnie robione, co też jest dla nas niesamowite, że wiemy po prostu, co używamy, wiemy, jakie świeczki palimy i wiemy, że to po prostu wszystko jest robione z sercem, pasją i z naturą.
5: Potwierdzam, mam mydełko.
7: Warto też podkreślić, że oprócz tego, że nie stosujemy
8: konserwantów,
7: to unikamy na przykład również, jeśli chodzi o produkcję świec, wosków, które nie są woskami sojowymi czy woskiem rzepakowym, to między innymi, żeby też dbać o nasze środowisko. A jeśli chodzi o produkcję kremów czy mydeł, absolutnie zero alkoholu, zero syntetycznych utrwalaczy, konserwantów. Wydaje mi się, że to w trosce o dobro i planety i to, co dostarczamy, jakie składniki, jakie kosmetyki, jakie pożywienie do naszego organizmu, jest tutaj dosyć istotnym elementem naszego po prostu życia, że trzeba o siebie dbać.
5: Mówiłyście tutaj o wolontariuszach. Ilu macie tych wolontariuszy na tą chwilę i co robią tacy wolontariusze u was w fundacji?
8: Aktualnie, wliczając również nas, no to jest na pokładzie ich 14. Tak, jest 14 wolontariuszy, którzy działają przy dyżurach, przy dbaniu o nasze zwierzęta. Mamy też wolontariuszy, którzy są, no, nie są młodsi, też nam pomagają w różnych innych kwestiach i sprawach. I co robią tacy u nas wolontariusze? Dbają, przychodzą, mamy dyżury zawsze i rano, i na wieczór. W tym czasie po prostu wolontariusz musi nakarmić, posprzątać, ogarnąć cały też...
5: Podać leki,
8: oczywiście, też uczymy, jeśli ktoś nigdy tego nie robił, albo nawet jeśli ktoś nie jest pewien, no to zawsze po prostu mówimy, że nie rób, my podamy, my zrobimy, żeby też nie stresować, żeby też nie odstraszać, nie zmuszać też do niczego. Również jeśli ktoś jest mobilny, może jeździć z kotami do weterynarza, może nam pomagać przy różnych sprawach, właśnie nawet typu łapanie kotów.
7: Ogromnym plusem tego, że mamy wolontariuszy w najróżniejszym przedziale wiekowym jest to, że spotykają się właśnie i dzieci w przedziale, załóżmy, od 12 do 15, 16, no już ten 15, 16 to młodzież, no bez przesady, ale roku życia. Mamy też osoby, które się uczą, które studiują, ale też są już osoby, które nie są aktywne zawodowo, w związku z powyższym ta wymiana pokoleń jest też takim fajnym doświadczeniem. Jeśli chodzi o najmłodszych naszych wolontariuszy, to oprócz tego, że wdrażają się w to i uczą odpowiedzialności, jak dbać o zwierzęta, co jest też fajnym argumentem później dla nich w życiu takim prywatnym, kiedy proszą rodziców o to, żeby mogli zaopiekować się jakimś zwierzęciem, czy to będzie kot, czy to będzie królik, świnka morska, albo chomik, albo pies, no to w tym momencie to nauczenie się odpowiedzialności i sprawdzenie w życiu takim codziennym, jak wygląda opieka nad zwierzęciem, jest dosyć istotnym, wręcz bardzo istotnym elementem edukacyjnym. I też te nasze najmłodsze pokolenie wolontariuszy, no to nie ukrywajmy, to jest rozpieszczanie zwierząt, to są, słuchajcie, smaczki, to są najróżniejszego rodzaju zabawki, to jest takie po prostu socjalizowanie zwierząt. Ogromnym naszym sukcesem jest to, że my oddajemy zwierzęta, które są naturalnie przyzwyczajone do człowieka, do tego, w jaki sposób się żyje, bo fundacja to nie są klatki. To jest istotne w tym, żeby to bardzo mocno podkreślać, że nasze zwierzęta, nasi podopieczni mieszkają w fundacji, w lokalu, który jest odzwierciedleniem domu, czyli mamy kanapy, fotele, drapaki, mogą sobie spędzać swobodnie czas, nie są ograniczone absolutnie żadnymi kratami. Oczywiście te koty, które wymagają opieki weterynaryjnej i tego, żeby podawać im leki, albo są na kwarantannie, bo ten kot, który do nas przychodzi, to przez pewien czas jest w odosobnieniu, po to między innymi, żebyśmy w tym czasie były w stanie zdiagnozować jego stan zdrowia, wykonać niezbędne badania, zaszczepić, odrobaczyć, cała ta profilaktyka wchodzi w grę tutaj i nie możemy tego absolutnie zaniedbać, no to wtedy rzeczywiście jest pozostawiony w
0: pokoju,
7: odrębnym w pokoju i spędza sobie ten czas, powiedzmy, że bez innych kotów, ale z innymi ludźmi, po to między innymi, żeby już na tych w tych pierwszych dniach miał możliwość oswajania się z tym, co się będzie działo w fundacji i z takich dzikusów udaje nam się wychować bardzo fajne
0: towarzyskie koty.
7: Mhm. Towarzyskie koty.
5: Co jest dla Was największym wyzwaniem dnia codziennego?
7: Nie wiem, co dla Klaudii, ale dla mnie to jest niewątpliwie troska o pieniądze. O to, żeby po prostu z miesiąca na miesiąc te finanse pospinać, bo pamiętajmy o tym, że koszt utrzymania naszych zwierząt to zaczynając od rzeczy podstawowych, czyli karma, żwirek, opieka weterynaryjna, środki higieny, przechodząc przez różnego rodzaju inne kwestie, na przykład wtedy, kiedy zwierzę wymaga rehabilitacji, bo jest na przykład po wypadku komunikacyjnym, a kończąc na tym, co jest, bez czego po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować, czyli na tym, aby opłacić lokal oraz media, z których korzystamy w tymże lokalu, no to to są pieniądze, które z miesiąca na miesiąc musimy albo wypracować właśnie pracą własnych rąk, czyli rękodziełem, albo poprosić ludzi o to, aby nas wsparli poprzez wpłaty na nasze zbiórki.
5: W jaki sposób mieszkańcy mogą Was wspierać?
8: Na pewno płacając nawet jakąś niewielką kwotę na nasze zbiórki publiczne, również wrzucając parę groszy do puszek. Też można przyjść odwiedzić nas i też nas również wesprzeć w formie jedzenia, żwirku, czy również w kwestii pieniężnej.
7: Kupując nasze produkty.
8: O, to jest w ogóle zdecydowanie.
7: Do czego serdecznie zachęcamy, bo to jest wymierna pomoc, którą na co dzień widzimy i jesteśmy w stanie opłacić na przykład rachunki weterynaryjne. 20 zwierząt to w miesiącu to jest koszt ponad 3,5 tysiąca złotych za leczenie kotów. Za leczenie, badania profilaktyczne, za badania laboratoryjne musiałyśmy poddać 3 koty w szczegółowej diagnostyce laboratoryjnej. W związku z powyższym to wszystko, oprócz tych takich podstaw, sprawia, że ten akurat rodzaj naszych wydatków jest dla nas bardzo znaczącym. Nie ukrywam również, że tutaj istotnym czynnikiem jest to, żeby mieć dobrą współpracę z lecznicami weterynaryjnymi. I dzięki ofiarności naszych mieszkańców udało nam się kilka bardzo dużych faktur opłacić. Także serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.
5: Powiedziałyście mi, że macie też najmłodszych wolontariuszy, a ja wiem, że organizujecie różne akcje. Współpracujecie z dziećmi, z młodzieżą.
8: Również jeździmy do żłobków, przedszkoli. Edukujemy nawet tych najmniejszych. A propos właśnie o dbaniu o zwierzęta, o to, co zwierzęta ogólnie potrzebują. Jakie są? Ta edukacja sprawia, że nawet ci już najmniejsi już wiedzą. Wiedzą, co kotek lubi, wiedzą, co piesek lubi, wiedzą, jakie granice są dla kotka, dla pieska i też uczymy tej miłości do zwierząt.
5: Czy jakieś konkretne wasze zwierzaki jeżdżą do przedszkoli, czy to na przykład jest różnie?
8: Wybieramy sobie zawsze koty zawsze patrzymy po prostu na ich charakter. Nigdy nie bierzemy kota, który na przykład jest kotem stresowym, ze względu na to, że no po prostu...
9: Nie będzie to dla niego przyjemnością.
8: Dokładnie.
9: Generalnie chodzi o to, żeby zwierzę, które do tej nowej grupy pojedzie, umiało odnaleźć się w sytuacji, w której jest bardzo dużo nowych bodźców. I swoją premierę miał nasz Mikołaj. Przeuroczy kawaler, który został wyrzucony w jednej ze wsi powiatu szczecineckiego i u nas znalazł swoje bezpieczne schronienie. Miki jest bardzo towarzyski. Okazuje się, że fantastycznie odnajduje się wśród dzieci i to wśród dzieci, które są w oddziałach przedszkolnych i również w oddziale przedszkolnym. Nasze zwierzęta fantastycznie odnajdują się w kontaktach z najmłodszymi. Ogromnym sukcesem naszego Mikiego było to, że spotkał się z dziećmi z oddziału integracyjnego, z przedszkolami. Tam również z dziećmi, które zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami, wśród których na przykład są dzieci z autyzmem. Ten kot również dał radę. I to jest nasza ogromna duma. I bardzo się cieszymy, że placówki edukacyjne z terenu miasta są otwarte na to, aby współpracować z nami, z organizacją prozwierzęcą i że jesteśmy w stanie pokazywać ludziom, czym jest miłość i opieka właśnie nad tymi najmłodszymi i najmniejszymi naszymi zwierzakami. Warto też podkreślić, iż na takie spotkania również jeżdżą króliki i wspomniane już tutaj przedszkole w Szczecinku adoptowało wirtualnie naszego królika o imieniu Bleki. W przedszkolu jest jego wielki plakat i spotykamy się. Dzieci są w stanie rozpoznać królika, wiedzą, co króliki lubią, czego nie lubią, potrafią powiedzieć wiele szczegółów z życia Blekiego, także bardzo się z tego cieszymy. No i jest jeszcze, jeśli chodzi o nasze zwierzęta, to trzecia gałąź, czyli psy, a z kolei na spotkania do żłobków, do szkół czy przedszkoli jeździ Dorcia, która z kolei kocha wszystkich ludzi, jest taką gwiazdą i ostatnio miałyśmy spotkanie z jedną z pań, która pracuje w szkole w Turowie, w szkole podstawowej i ona właśnie tak spojrzała i mówi, a kiedy Dorcia do nas przyjedzie znowu? Więc wszystkich zainteresowanych losem Dorci informuję, że już Dorcia wraca do pracy.
5: Ewa, wspomniałaś tutaj o wirtualnej adopcji. Możesz nam powiedzieć coś więcej? Co to jest? Jak to wygląda?
9: Wirtualna adopcja to jest forma wsparcia realnie istniejącego naszego zwierzęcia, czyli tak jak tutaj wspomniałyśmy o Blekim, króliku Bleki, można przypisać sobie niejako właśnie takiego zwierzaka. Ustalamy kwotę, którą ten wirtualny opiekun przekazuje miesięcznie na rzecz danego zwierzęcia i ustalamy również formę, w jaki sposób chciałby mieć kontakt z tym zwierzęciem, czy na przykład wysyłamy zdjęcia, które nie są nigdzie indziej publikowane. Jest to taka relacja, szczególnie dla tych osób, które z różnych powodów nie mogą mieć w domu własnych zwierząt, a jednak chciałby mieć tę namiastkę kontaktu. Można też tego zwierzaka u nas odwiedzać, tak jak właśnie ma wspomniane przedszkole, że my jeździmy z naszym królikiem do nich, do dzieciaków.
5: Praca w waszej fundacji to jest praca na pełen etat. Powiedzcie mi, czy wasze rodziny was wspierają?
1: Bardzo.
9: Bez tego to się nie da.
1: Dokładnie.
9: Dlatego, że to jest życie niezwykle absorbujące. Warto też tutaj podkreślić, że my pracujemy. Ja nie mieszkam w Szczecinku, Klaudia zresztą również. Też nie. Więc to, jak wychodzę z domu parę minut po 6 i wracam przed godziną, powiedzmy, 19 to jest super, ale najczęściej 20, no to w tym momencie musi to się łączyć z bardzo dużą dozą wyrozumiałości zarówno wśród naszych osób, które z nami żyją, ale też ja na przykład codziennie jestem bardzo serdecznie witana przez moje psy, bo one też tęsknią, więc tak. To trzeba, później to trzeba zrekompensować, najczęściej w weekend.
8: Tak, no jest tutaj duże wsparcie. Ja jestem na przykład bardzo wdzięczna, że wiem, jeśli coś się zepsuje w fundacji, jeśli mam jakąkolwiek usterkę, to dzwonię do mojego taty i po prostu my o tym mówimy i on przyjeżdża i na przykład naprawia to wszystko. Również mojego wujka Artura, który również, jeśli mamy coś do zrobienia, a no, my dwie kobiety nie umiemy temu podołać.
9: Zepsuła nam się zmywarka, więc...
8: Tak. I mój tata właśnie przyjeżdżał, naprawiał nam 3 dni zmywarkę. Finalnie się naprawiła. I dzięki też naszej wspaniałej Iwonce, czyli mojej cioci, tą zmywarkę otrzymałyśmy od jej koleżanki. Więc no, to wsparcie jest. Wspierają. pomagają. Jest bardzo duże wsparcie. To tak samo jak ja mam na przykład aktualnie 7 kotów w domu plus psa jednego. No to tutaj też jest duża doza wyrozumiałości wobec mojej strony, no bo ja wyjeżdżam najczęściej 8-9 z domu i wracam po prostu godzina 19-20. No ten cały dzień też mnie po prostu nie ma.
5: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy każdy może do was przyjść, żeby wam jakoś pomóc?
8: Tak. Jeśli ktoś by chciał, bardzo, oczywiście. Zawsze drzwi fundacyjne są otwarte dla każdego. W momencie, kiedy ktoś by chciał nas odwiedzić, ktoś by chciałby nas poznać, poznać naszą fundację, te miejsce, zawsze drzwi są otwarte, zawsze zapraszamy i każdy jest mile widziany.
9: Ale najczęściej, najbezpieczniej i do tego serdecznie zachęcamy, skontaktować się z nami poprzez Messenger fundacji albo napisać komentarz pod którymi z aktualnych ostatnich postów, dlatego, że bardzo często też wyjeżdżamy z naszymi podopiecznymi do weterynarza albo ogarniamy innego rodzaju sprawy i może się okazać, że ktoś się od tychże drzwi odbije, więc zachęcamy najpierw do kontaktu, ale tak, jeśli chodzi o osoby, które mogą nas odwiedzić, to zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie, bo zwierzęta uspokajają, bo zwierzęta dają też ogromną radość. To jest coś, co jest taką naturalną terapią. No a jeśli ktoś ma alergię, to mamy też taką wolontariuszkę, no to wtedy należy przed wizytą u nas przyjąć dawkę leku na alergię i wtedy jest okej.
5: Czy wy jako fundacja robicie jakieś akcje cykliczne w ciągu roku?
8: Robimy takie akcje cykliczne. Jeśli nas przedszkola, żłobki zapraszają, bo no, jest Dzień Kota i no to przyjeżdżamy. My bardzo dużo, znaczy Ewa tutaj bardzo dużo projektów pisze i my później realizujemy te projekty właśnie w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach czasami.
9: Tak, oprócz tego elementu, w którym mówimy o tym, jak zaopiekować, jak troszczyć się, jakie potrzeby mają zwierzęta, to jednocześnie staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację różnego rodzaju zajęć z zakresu chociażby edukacji. Plany, pomysły jak najbardziej są. To też jest jeden z tych elementów, które sprawiają, że bardzo fajnie mówi się przy okazji różnego rodzaju wyzwań z zakresu właśnie ekologii, czy chociażby praw obywatelskich, tego, aby mówić o naturalnych naszych też potrzebach, o tym, co nas kształtuje, jak to wszystko się układa, również o pomocy psychologicznej, no to w tym momencie to wszystko sprawia, że Fundacja Moc Dobra to nie jest tylko i wyłącznie pomoc zwierzętom bezdomnym, bo ona jest nasz clue naszego działania, tak, w szerokim odbiorze. Natomiast docelowo my chcemy łączyć to, że pomagamy zwierzętom bezdomnym, ale jednocześnie zapraszamy do siebie ludzi. I to, że przy okazji łączymy to z edukacją. To jest fantastyczny wymiar, dlatego że zwierzęta bardzo otwierają. I zwierzęta wtedy, kiedy mamy u siebie na zajęciach dzieci, które niekoniecznie odnajdują się od razu w dużej grupie rówieśniczej, które być może wolałoby być w mniejszym otoczeniu, z mniejszym otoczeniem bodźców zewnętrznych, no to w tym momencie troszeczkę spędzenie czasu z tym zwierzakiem sprawia, że nagle okazuje się, że są w stanie się troszeczkę lepiej komunikować. To, że nawiązują lepsze relacje. Dzieci uczą się też współpracy. Mamy też osoby, które są już osobami dojrzałymi i one z kolei przychodzą właśnie po takie ukojenie w dniu codziennym, który niekiedy jest bardzo ciężki. W związku z powyższym nie trzeba zbyt dużo w tym względzie zrobić i tak na dobrą sprawę wystarczy wygodny fotel i kot na kolana i kubek z herbatą i w tym momencie człowiek po prostu sobie odpływa, cisza i spokój. Także nawet do takich odwiedzin zachęcamy, bo w tym momencie to jest ten element, którego nam w codziennym pośpiechu brakuje, czyli takiego po prostu kontaktu z innym stworzeniem. Chciałam powiedzieć człowiekiem, ale w sumie człowiek czasami już to za dużo, a zwierzę to jest właśnie ten moment, że to jest idealne i żeby po prostu usiąść i pomyśleć. I skupić się na kimś innym niż tylko na sobie albo na tym, co się wokół nas dzieje, co napawa nas czasem, nie wiem, smutkiem albo o co się martwimy. Także zachęcamy serdecznie. Terapia kotem to jest fantastyczna rzecz.
5: Czy dostrzegacie, w jakich okresach więcej zwierząt do was trafia? Czy to jest zima, czy to gdzieś tam są wakacje?
8: Na pewno to jest okres wakacyjny, okres wiosenno-wakacyjny. Wtedy mamy najwięcej kotów. Wtedy my też mamy najwięcej zgłoszeń i interwencji. To jest właśnie czas, w którym mioty się rodzą i ludzie się do nas po prostu zgłaszają. W 2025, w okresie wiosenno-wakacyjnym, przyjęłyśmy około 30 parę kotów, z czego 25 to były maluchy. To tak, no to ten okres jest taki
9: Tak, 25 malutkich kotów, czyli takich, które bez pomocy człowieka nie byłyby w stanie przeżyć. I no, ja bym chciała powiedzieć, że te koty to się nie biorą znikąd, drodzy Państwo, tylko są najczęściej efektem głupoty ludzkiej, czyli tego, że nie dbamy o to, aby nasze zwierzęta kastrować, sterylizować, aby one po prostu się w sposób niekontrolowany nie rozmnażały. I jednocześnie też te zwierzęta, które do nas trafiają, to jest na przykład 6 kotów, które zostały porzucone 1 czerwca 2025 roku w Wilczych Laskach na przystanku autobusowym, w kartonie zaklejonym. Koty, które bez pomocy człowieka by absolutnie nie przeżyły. I w tym momencie wiązało się to również z tym, że opieka nad takimi zwierzętami to jest tak, jakbyśmy mieli małe dziecko w domu, czyli trzeba co 3 godziny karmić, masować brzuszki, pilnować kwestii wypróżnień, wozić do weterynarza. To jest coś, co, z czym nie każdy sobie poradzi i to jest rzecz, praca, która wymaga bardzo dużo samozaparcia, daje satysfakcję, bo rzeczywiście później z tych maluchów wyrastają wspaniałe kociaki, natomiast na początku jest bardzo trudno i to jest jednocześnie coś, co jest połączone z, przynajmniej dla mnie, z bardzo dużą dozą frustracji, bo XXI wiek mówi się bardzo dużo o tym, że zwierzę ma nie cierpieć, a zostawienie na pewną śmierć kociaków w pełnym słońcu, to nie wpisuje mi się w definicję niezadawania bólu i cierpienia. I takich historii jest mnóstwo. Są też zwierzęta, które nawet jako dorosłe do nas trafiają i są po różnego rodzaju przejściach. Człowiek. Po prostu człowiek te zwierzęta krzywdzi i przez to później one muszą szukać pomocy. My też się cieszymy, że może to dziwnie zabrzmi w tej sytuacji. Pomimo tego, że te zwierzęta są porzucane, to ja się cieszę z tego, że ludzie nie pozostają na ich los obojętni. I to jest dla nas ogromnym plusem w tej sytuacji, gdzie po stronie minusów mamy tych ludzi, którzy bezmyślnie rozmnażają zwierzęta i później narażają na cierpienie, to plusem jest to, że są też ludzie, którzy nie przejdą obojętnie wobec właśnie takiego ruszającego się kartonu pełnego małych, ślepych kociaków i są w stanie tak się zorganizować, tak zabezpieczyć te zwierzęta, żeby one do nas dojechały i żebyśmy my już później mogły te maluchy przejąć. I to nie są, słuchajcie, proste sytuacje. Możemy tu dyskutować o tym, w jaki sposób się zachować. No my podjęłyśmy decyzję, że maluchom została udzielona pomoc. One teraz są szczęśliwymi, już dorosłymi prawie kotami. Mamy kontakt z osobami, które je od nas adoptowały i to jest w ogóle fantastyczne, bo u nas nie dzieją się takie sytuacje, że zwierzę wyjeżdża do nowego domu i my absolutnie nie wiemy, co się z nim dzieje. I raz, że wynika to z umowy adopcyjnej, którą każdy z potencjalnych nowych opiekunów musi przeczytać, a później, jeśli się zdecyduje na adopcję, to ją podpisać i przestrzegać tejże. Natomiast cieszymy się, że ci ludzie mają z nami kontakt. Nasz messenger jest zasypywany zdjęciami z nowych domów naszych podopiecznych. Jesteśmy w stanie powiedzieć, kto gdzie co. I mamy takie story z naszym podopiecznym o wdzięcznym imieniu teraz Lufcik, który zwiedza Polskę, jeżdżąc ze swoją opiekunką w pociągu. Także Lufcik jest podróżnikiem i pomimo tego, że te koty rozjeżdżają się w różnych kierunkach i to nie tylko w Polsce, ale mieszkają również poza granicami naszego kraju, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, co u danego zwierzaka się dzieje. I to jest też fantastyczne, bo to przede wszystkim też buduje więź pomiędzy nami a tymi ludźmi. I jesteśmy elementem tylko i wyłącznie, tak na dobrą sprawę, krótkim niekiedy na drodze tego zwierzaka, ale jednak miło mieć taką świadomość, że zrobiło się dobrą rzecz.
10: I że jest naprawdę w świetnym, kochającym domu.
5: Właśnie, Ewa, wspomniałaś tutaj o adopcji. Możecie mi, dziewczyny, przybliżyć, znaczy w sumie i mi, i naszym słuchaczom, jak wygląda taki proces adopcyjny?
9: Przychodzisz, zakochujesz się i zabierasz. A rozwijając. Na naszym Facebooku są aktualne zdjęcia, staramy się przynajmniej, aby pojawiały się regularnie. Zdjęcia zwierząt, które są w tym momencie dostępne do tego, aby znaleźć im nowy dom. I albo znajdują go poprzez właśnie, że ktoś sobie na tym Facebooku zobaczył i mówi, to jest moje, to jest mój koteczek, ja go zabieram. Ale bardzo często jest też tak, że te osoby przychodzą do nas do fundacji i te kontakt nawiązuje się pierwszy bezpośredni i czasami jest też tak, że ktoś przychodzi po kota czarnego, a wychodzi z burym, bo z czarnym nie ma takiej chemii, a bury mówi, to już są moi ludzie. Procedura jest, wydaje mi się, że mało skomplikowana. Robimy wstępny wywiad, każda z osób, która jest zainteresowana adopcją, wypełnia ankietę przedadopcyjną. Rozmawiamy o tym, czy zwierzę ma jakieś dolegliwości, co może jeść, co lubi. Dostosowujemy to również do tego, w jaki sposób potencjalnie nowi opiekunowie spędzają czas, gdzie mieszkają, jak wygląda tryb ich życia, bo największym nieszczęściem jest to, kiedy ta nowa para nie jest ze sobą dopasowana i wtedy zdarza się również też tak, że zwierzę do nas wraca z różnego rodzaju powodów, ale jeśli to dopasowanie i widać, że jest chęć, żeby to zwierzę stało się częścią nowej rodziny, no to w tym momencie podpisujemy umowę adopcyjną, zwierzak dostaje wyprawkę i machamy serdecznie i życzymy szczęścia.
10: Tak, ale jeszcze taka najważniejsza kwestia w momencie, kiedy przeprowadzamy wywiad, to czy nowy potencjalny opiekun oferuje kotudom wychodzący czy niewychodzący. I tutaj ostrzegamy, nasze koty, nasi podopieczni wydajemy tylko i wyłącznie do domów niewychodzących.
5: Czy jest taka adopcja, która na przestrzeni czasu najbardziej zapadła wam w pamięć?
10: No tak, Mamba, która była w sumie jednym z pierwszych kotów fundacji, bardzo długo szukała domu, też w ogóle miała jedną adopcję, która była po prostu nieudana i wróciła chyba nawet po 2 dniach do nas, do fundacji. Tak nie dogadywała się zbytnio w dużej grupie kotów, miała swój charakter, zawsze to była, mi się wydaje, że ona była z takich kotów karłowatych bardziej, no zawsze była taka malutka, w ogóle ludzie myśleli, że ona jest kociakiem, a nie była, to już była dorosła kozica, tak. I pewnego dnia przyszła Dominika ze swoim partnerem i ją adoptowali i my po prostu cały czas mamy zdjęcia, nawet miała swoją pierwszą skarpetę pod choinkę i otwierała swoje pierwsze smaczki, które dostała w prezencie.
5: Od Mikołaja oczywiście.
10: Tak, tak, tak, od Mikołaja.
4: SK Szczecinek.
11: Muzyką się żyje.
12: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael. Na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy w

Ska Szczecinek.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit jeszcze znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu SK gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: Sosa Zahid, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
9: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46, Szczecin Kurza 4.
8: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
9: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, Talk to You. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep.

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ava Yonie, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com, Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
10: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: Szczecinek na czasie.
11: Natalia Błachowska, silniki odpalone, czas rozpocząć sezon na dobre. Już za tydzień Drawsko-Pomorskie ponownie zamieni się w motocyklową stolicę Polski za sprawą 6. edycji SK Rider Show. Na Zielonym Placu przy ulicach Prusa i Toruńskiej spotkają się miłośnicy jednośladów z całego regionu. W programie m.in. zlot motocykli, konkursy, food trucki, strefa chilloutu, radia SK i muzyka serwowana przez DJ-a Protolo. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci, no i oczywiście dobrej atmosfery dla całych rodzin.
12: Muzyką się żyje.
13: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Matifu czyło, cześć. Sex.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotki.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
8: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały na...
1: Na niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę, co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluje razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie Zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko Wesce.
0: O, taki Roki tylko Wesce i taki Łuki tylko Wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
16: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
15: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie? To możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
12: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
5: I po reklamie.
6: Szczecinek na czasie.
7: Natalia Błochowska, zajrzyjmy teraz na chwilę do szczecińskiego kina Wolność, bo właśnie tam szykuje się niezła gratka dla wszystkich fanów Met Opery. 30 maja widzimy się na zakończeniu sezonu i tam zobaczymy wtedy na ekranie ostatni sen Fridy i Diego, inspirowaną historią Fridy Kahlo i Diego Rivery. Pełna emocji opowieść o miłości, sztuce i relacji jednej z najbardziej znanych artystycznych par świata. Spektakl połączy muzykę, taniec i wyjątkową wizualną oprawę inspirowaną twórczością meksykańskich artystów. Start o 19.
8: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
9: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
8: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
10: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
11: Mistrz! Kolejorz! Mistrz! Kolejorz!
8: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
12: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
13: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
12: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym, w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.
2: To

0: Damian Dawid i Tajla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes.
10: James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
14: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
15: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
16: I po reklamie.
1: SK.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu, z automatu będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort Twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: I po reklamie.
12: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na Osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
13: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
12: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
14: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech nie wciągają nas.
12: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
15: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Szczecinek.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
18: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
12: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
11: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
13: Ten zabójca nie popełnia błędów.
11: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
18: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
17: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
19: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
20: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
21: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
22: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
25: I po reklamie.
26: Szczecinek na czasie.
27: Natalia Błochowska szykuje się kolejny wieczór z solidną dawką śmiechu, bo 21 maja do Szczecinka wraca Grzegorz Dolniak ze swoim nowym programem Mogło Być Gorzej. Będzie o codziennych absurdach, życiowych sytuacjach i rzeczach, które potrafią kompletnie wymknąć się spod kontroli. Wszystko oczywiście w charakterystycznym stylu Dolniaka, z energią, dystansem i trafnymi obserwacjami. To jest propozycja dla tych, którzy lubią stand-up i chcą po prostu dobrze się pośmiać. Start o godzinie 19 w szczecineckim Kinie Wolność.
28: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. A wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
0: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata. W piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
1: I po reklamie.
11: SK

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Taka promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.

0: będzie ostatnia reklama.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie. Szczecinek na czasie.
4: Natalia Błachowska, Plac Wolności ponownie zamieni się w koszykarskie boisko. 23 maja w Szczecinku odbędzie się 22 już ogólnopolski festiwal koszykówki ulicznej 3x3, organizowany przez Emet Basket Szczecinek. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią sportowe emocje i streetballowy klimat. Rywalizacja odbędzie się w kategoriach Open oraz w kategorii dla chłopców z rocznika 2013 i młodszych. Na uczestników czekają mecze, dobra atmosfera i zdrowa rywalizacja. Zapisy wciąż trwają, możecie zrobić to do środy.
5: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
6: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
5: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach. W Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
17: I po reklamie.

0: Express.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
0: I po reklamie.

0: Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Ciągłe powiadomienia, niekończąca się lista zadań i głowa pełna planów na jutro. Żyjemy w świecie, który nieustannie żąda naszej uwagi, zmuszając nas do ciągłego działania i analizowania.

0: Bardzo często łapiemy się na tym, że biegniemy nawet nie wiedząc dokąd. Ale gdy odetniemy ten miejski szum i wejdziemy między drzewa, okazuje się, że najwspanialsze lekarstwo na przebodźcowanie mamy na wyciągnięcie ręki. Las nie ocenia, nie stawia wymagań i niczego od nas nie chce. Oferuje za to coś, co dzisiaj stało się luksusem. Głęboki, niczym nie zakłócony spokój. Na temat leśnych kąpieli rozmawiałam ze specjalistką Gabrielą Maciejunas. Posłuchajcie.
1: SK Szczecinek.
2: Temat kąpieli leśnych mam wrażenie, że jest jeszcze mało znany. Chciałam panią zapytać, czym właściwie są takie kąpiele leśne?
3: Taka kąpiel leśna jest, można powiedzieć, bardzo powolnym spacerem w lesie, natomiast nieco innym niż normalny, zwykły spacer. Wykorzystujemy wszystkie zmysły, aby w tym lesie dosłownie się zanurzyć. Tak jak zanurzamy się w wannie ciepłej wody, tak w lesie się zanurzamy wszystkimi zmysłami w tej atmosferze lasu.
2: Padają takie sformułowania, że to jest modna nazwa na spacer po lesie. Czy to jest raczej coś więcej? Skąd w ogóle wzięła się taka praktyka?
3: Jak najbardziej. Tutaj słyszę, że teraz ogólnie w internecie wybrzmiewa taka teoria, że teraz wszystko nazywamy terapią, bo kąpiele leśne łączą się bardzo z terapią lasem. Natomiast tutaj myślę, że do tego lasu bardzo często ludzie chodzą zadaniowo, bo chodzimy na grzyby, chodzimy na spacery, chodzimy z psem, chodzimy zawsze gdzieś tam po coś. I mam wrażenie, że nie chodzimy w taki sposób, w jaki chodzimy z przewodnikiem, więc myślę, że na pewno warto spróbować, żeby taki spacer odbyć, bo jest to na pewno coś innego.
2: No właśnie, niech mi pani powie, jak przebiega taka kąpiel leśna?
3: Ogólnie zaczynamy od wprowadzenia. Muszą być poruszone kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa, takie kwestie taktyczne, organizacyjne, gdzie się znajdujemy, to wszystko przewodnik musi przekazać swoim uczestnikom. Następnie przechodzimy do aktywności proponowanych przez przewodnika. Jest to wszystko na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty, to oczywiście nie musi w tym brać udziału i to też jest okej. To jest główny nurt kąpieli leśnych, że idziemy tam dla siebie, żebyśmy skorzystali. Jeżeli czegoś zupełnie nie czujemy, to nie musimy tego robić. Ja zawsze o tym mówię, żeby uczestnik miał ten komfort, że po prostu ja też tak właśnie miałam na tym kursie, że była jedna aktywność z narysowaniem mapy myśli i moja pierwsza taka myśl była: Boże, ja nie umiem rysować. Jak mam coś narysować? Natomiast to przychodzi samo i tutaj też nie używam opisów, jakichś szczegółowych instrukcji, żeby pobudzić tą kreatywność i żeby nie narzucać uczestnikowi, co ma robić, jak ma robić, a to przychodzi samo.
2: Niech mi pani powie, jak zaczęła się pani historia z kąpielami leśnymi.
3: Ja ogólnie jestem pracownikiem biurowym, więc jakby miałam niedosyt tego lasu i tak zaczęłam czytać, co mogę robić więcej poza i tak gdzieś przez przypadek wpadły mi właśnie w mediach społecznościowych te kąpiele leśne. Zaczęłam zagłębiać temat, czytać, obserwować ludzi, profile, które się tym zajmują. No i tak poszło moje zainteresowanie. Zdecydowałam się na właśnie zrobienie takiego certyfikowanego kursu. No i skończyłam go z wynikiem pozytywnym. Także tak to u mnie wszystko się zaczęło. No i teraz praktykuję.
2: A jak wygląda taki kurs?
3: Ogólnie ten kurs, w którym ja brałam udział, to wyglądał w ten sposób, że część było na platformie udostępnionej uczestnikom. Co tydzień odbywały się zajęcia online z przewodnikiem, który nas prowadził i później musimy odbyć taki minimum 3-dniowy zjazd, na którym właśnie była już praktyka. I wtedy potem robimy zadania, robimy plan wellbingu, musimy pozytywnie zaliczyć wszystkie tam etapy pytań, no i wtedy dostajemy certyfikat przewodnika.
2: Co oznacza zanurzenie w atmosferze lasu? Zawsze zanurzenie kojarzy nam się z kąpielą, wejściem do wody. Jak to jest w tym przypadku?
3: No właśnie to chodzi o te zmysły. To chodzi o te zmysły, żeby tymi zmysłami poprzez dotyk, poprzez zapach, niejednokrotnie poprzez smak, nie zawsze jest łatwy smak w lesie, bo nie zawsze mamy, nie każda pora roku gwarantuje nam jakieś owoce, bądź ktoś może nie chcieć zjeść tego, ale mamy swoje sposoby na to. Można poczuć smak poprzez oddech. Także to właśnie te zmysły gwarantują nam ten poziom zanurzenia, czyli takiego wtopienia się, odpuszczenia, relaksacji, głębokiego takiego poczucia. Mam wrażenie, że tak jak w tej wodzie się zanurzamy, to tak samo jest w tym lesie, że to ciało nasze odpuszcza. Ono całym sobą w to wchodzi.
2: Chciałam panią zapytać, jak las wpływa na nasz organizm pod kątem naukowym?
3: Jest to udowodnione naukowo. Te badania były prowadzone w Japonii przez profesora Quinkley i dowiedziono, że właśnie spada nam kortyzol, redukuje się ciśnienie tętnicze we krwi, regulujemy ten układ nerwowy, odpornościowy. To są takie główne rzeczy, które zostały przebadane. Był to badany poziom kortyzolu przed i po wejściu do lasu i faktycznie te wskaźniki, wszystkie parametry spadały po takiej sesji kąpieli leśnej. I jest ogólnie dowiedzione również naukowo, że 20 minut w lesie korzystnie wpływa na nasze zdrowie codziennie. W lesie bądź w parku, w otoczeniu, w bliskości natury, bo to nie musi musi być taki gęsty las, nie wiadomo jak. Kąpiel leśną można przeprowadzić nawet w obecności jednego drzewa.
4: Tak na dobrą sprawę.
2: A niech mi pani powie, przytulanie się drzew.
4: Lubię to pytanie. Bardzo często spotykam się z powiedzeniem właśnie o kąpielach leśnych, to a tak, tak, to ci, co tam do tych drzew się przytulają. Także ja to bardzo lubię i bardzo lubię prowadzić tę aktywność, bo naprawdę można. Można i wiele uczestników, których prowadzę w tym lesie, nigdy tego nie robiło. I tutaj będąc na takiej prowadzonej kąpieli leśnej, otwierają się na to doświadczenie właśnie z tego względu, że nigdy tego nie robili, bo ktoś ich widział, bo się wstydzili, bo to głupie, bo to źle wygląda, bo to coś tam. Natomiast mam wrażenie, że w tym lesie odpuszczają takie myśli i ludzie naprawdę to robią. To jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję drzewa do aktywności odpuszczenia. Lubię to wykorzystywać w momencie, kiedy proszę ludzi, żeby oddali coś, co nie służy. Mam wrażenie, że na co dzień mamy tyle obowiązków, czujemy się przeciążeni, przebodźcowani, ciągle gdzieś musimy o czymś pamiętać, coś załatwić, coś dowieźć, coś przywieźć, odebrać. Cały czas jesteśmy na takim speedzie i mam wrażenie, że w tym lesie możemy odnaleźć właśnie to drzewo, któremu możemy na chwilę chociaż ten nasz codzienny ciężar oddać. I wtedy proponuję, żeby wejść w relację z drzewem w taki sposób, w jaki ktoś to czuje. I naprawdę bardzo często ludzie instynktownie się do tego drzewa przytulają. I jeszcze ciekawa rzecz, na właśnie tym kursie wcześniej wspomnianym, moja prowadząca powiedziała coś takiego, że co mi bardzo utkwiło w pamięci, żeby podejść do drzewa i zapytać o pozwolenie. To mnie tak, Boże, jak? Można podejść do rosnącego drzewa i zapytać, czy ja mogę się do ciebie przytulić, czy ja mogę przy tobie posiedzieć, czy ja mogę, nie wiem, w jakikolwiek kontakt z tobą wejść. Ona mówi, zobaczysz, to poczujesz. I któregoś razu tak zaczęłam szukać i ja nie wiem, no musi chyba coś w tym być, czy to jakaś taka energia, że zaczęłam podchodzić w tym lesie do kolejnego i faktycznie coś mnie skłoniło, żebym to akurat przy tym usiadła, a nie przy innym. Więc ja naprawdę myślę i czuję, że ta energia gdzieś tam jest, że to się po prostu czuje.
2: No właśnie, wspomniała pani tutaj o obniżeniu kortyzolu, ciśnienia, fitoncydy. Pani Gabrielo, niech pani nam powie, co to jest?
3: Tak, to są związki, które występują właśnie w lesie, które są wydzielane przez drzewa i to one głównie je wdychamy. Mhm. I one powodują właśnie to obniżenie naszego kortyzolu. To jest już działa, że tak powiem, fizyka, tak? To się dzieje mimo wolnie, mimo nas. Możemy być świadomi, że one są, nawet jeśli nie jesteśmy, to one i tak na nas działają. Są również jony ujemne w lesie, które bardzo pozytywnie na nas wpływają i też tutaj chodzimy, żeby się wyregulować, czyli żeby dojść do tego tak zwanego wyzerowania, bo na co dzień jesteśmy przeładowani tymi jonami ujemnymi. Mhm. Jest to promieniowanie, kurz, przebodźcowanie, telefony, ekrany, to wszystko. I to wszystko nas tam tymi jonami dodatnimi gdzieś tam napędza. Natomiast w lesie mamy jony ujemne, które to wszystko równoważą. I to jest też bardzo dobrze na nas wpływa, na nasz układ nerwowy głównie, na kreatywność przede wszystkim. To jest bardzo mój też ulubiony wątek przebywania, ta kreatywność, to co się otwiera w głowie podczas takich spacerów. To jest coś wspaniałego.
2: No właśnie, a na przykład biorąc pod uwagę taki fakt, jesteśmy w lesie i nagle zaczyna nam się rozwiązywać język. Czy to ma też wpływ na to?
3: Tak, na pewno. Na pewno wszystkie zapachy, które czujemy, które struktury, których dotykamy, te związki chemiczne wyzwalają w nas bardzo często wspomnienia, wyzwalają w nas takie różne jakieś obrazy miłe albo i nawet niemiłe i wtedy naprawdę podczas takiego spaceru przewodnik widzi, kiedy jest ten moment na tak zwany krąg, bo robimy takie kręgi, w których stajemy w kole i każdy, kto ma chęć, oczywiście dzieli się, co poczuł. Może to wyrazić słowem, dźwiękiem, gestem, śpiewem, czymkolwiek chce i wtedy to się uruchamia.
2: Czy można powiedzieć, że te kąpiele leśne to jest w pewnym sensie jakaś taka terapia naturalna?
3: Na pewno, na pewno. Tylko tutaj trzeba mieć na uwadze odróżnienie kąpieli, już wspomniałam o tym, kąpieli leśnej od terapii lasem, bo kąpiel leśna ma za zadanie bycia tu i teraz. Jest to poprawienie naszego dobrostanu w momencie tego jednego spaceru. Natomiast terapia lasem jest to bardziej złożony proces, prowadzą ją już terapeuci i tutaj wchodzimy już w sfery takie psychofizyczne, nie tylko takie jednostkowe, ale jest to nurt bardzo, uważam, rozwojowy i myślę, że warto skorzystać.
2: Chciałam panią zapytać, czy kąpiele leśne jest to metoda taka odstresowania się dla każdego? Kto najbardziej skorzysta na takiej praktyce?
3: Kąpiele leśne są kierowane do grup takich wszystkich. Każdy może z tego skorzystać, bo dzisiaj mam wrażenie, że każdy gdzieś tam w jakimś stopniu jest zestresowany. Natomiast grupy z wypaleniem zawodowym, przede wszystkim ADHD u dzieci, to reguluje i zaspokaja proces tej nadpobudliwości. Myślę, że zdecydowanie dla każdego. Mhm. Tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli mamy ograniczenia ruchowe, to wtedy organizujemy takie miejsce, żeby te osoby mogły z tego skorzystać. Jeśli nie mamy ograniczeń ruchowych, a na przykład są to seniorzy, to tak przewodnik planuje spacer, żeby nie był za długi, żeby nie był męczący, ale można to przeprowadzić w jednym miejscu albo przejść, nie wiem, 100 metrów i to będzie również jak najbardziej doświadczenie, które spełni wszystkie wymogi i oczekiwania uczestnika.
2: Chciałam panią zapytać, czy pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o kąpiele leśne?
3: Powiem tak, dla mnie ogólnie nie ma, natomiast zimą może być dyskomfort termiczny. Można się do tego oczywiście przygotować, bądź poprowadzić krócej, no ale zima też ma zupełnie inne powietrze, inną temperaturę, to są zupełnie inne doznania, jakich możemy doznać wiosną, latem, jesienią, więc zima ma swój urok i tutaj, ja broń Boże, nie mówię, że zimą nie chodzimy do lasu, chodzimy jak najbardziej, także nie ma ograniczeń. Uważam, że nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem mógłby być taki deszcz i ja osobiście wolałabym odwołać taki spacer i go przyłożyć, gdyby miała być taka mocna ulewa, burza, bo to wiadomo, stanowi zagrożenie, natomiast takich ograniczeń raczej większych nie widzę.
2: Tutaj powiedziała pani o deszczu. Pani Gabrielo, jaka jest idealna pogoda dla pani, żeby pójść do lasu na taką kąpiel?
3: Po deszczu przede wszystkim wydziela się geosmina, która ma tutaj duży wpływ i tutaj bardzo dużo uczestników, ludzi, nie muszą być uczestnikami. Ma te dobre wspomnienia, nawet moje dzieci mają ten zapach po deszczu, bo ta geosmina jednak te wszystkie mikroorganizmy, które po tej wodzie się uaktywniają, że tak powiem, wydziela ten specyficzny zapach, który bardzo dobrze na nas wpływa. Natomiast ja lubię słońce, lubię też tą pogodę po deszczu. Dla mnie jakby nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany człowiek.
2: Jak musimy się przygotować do takich kąpieli?
3: To są kwestie techniczne, bardzo potrzebne i kluczowe. Ja zawsze przed spotkaniem piszę wiadomość do uczestnika, jak powinien się przygotować, co powinien ze sobą zabrać. Nie jest to wymagające, ale zawsze mówię o wygodnym obuwiu, dostosowanym, jeśli właśnie padało, to proszę o jakieś takie nieprzemakalne. Najlepiej ubiór na cebulkę, bo w ciągu tych dwóch i pół godzin może się ta pogoda zmienić kilka razy. Zawsze przypominam o repelentach, jeśli ktoś uważa, żeby się zabezpieczyć przed kleszczami, komarami, bądź tam innymi rzeczami. Kwestie takie techniczne, jeszcze zawsze proszę, żeby wziąć coś do pisania. No i coś, na czym można usiąść. Mata, kocyk, jakaś podkładka, cokolwiek, żeby można było chwilę w tym lesie cuknąć.
2: No właśnie, bo powiedziała pani wcześniej o takim kręgu. Jak to wygląda? W trakcie spaceru to pani gdzieś wyczuwa, że to jest teraz ten moment, w którym łączycie się w kręgu?
3: To jest tak, że daje czas na określoną aktywność. No przypuśćmy, przywołajmy tą mapę spaceru i załóżmy, mam to w swojej rozpisce na 15 minut. Rzucam hasło uczestnikom, uczestnicy zanurzają się w tej aktywności i później umówionym dźwiękiem zwołuję wszystkich do siebie. Tutaj też kwestie bezpieczeństwa, wrócę jeszcze, zawsze poruszam takie, żebyśmy gdzieś tam się mniej więcej w zasięgu wzroku mieli, bo ludzie potrafią się w ten raz zapuścić i nie zawsze słyszą to moje przywołanie, że już hola, wracamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi się zgubił, ale wolę wyprzedzać fakty. I wtedy właśnie spotykamy się w tym kręgu, jak już po tym dźwięku przywołania, to ja wtedy mam taki tak zwany mówiący patyk, kto ma patyk, kto ma głos i dzielimy się naszym doświadczeniem. Właśnie tak to wygląda technicznie. A jeżeli ktoś nie chce, to po prostu przekazuje dalej i nie mówi nic, nie mówi, nie pokazuje. To pełna dobrowola.
2: Niech mi pani powie, czy jest jakieś ograniczenie ilości osób podczas jednego spaceru?
3: Tak, zdecydowanie, bo tutaj ja takie maks, jakie mam, to jest 20 osób. Nie chciałabym i bałabym się wziąć więcej osób, ponieważ nie chciałabym burzyć komfortu, jaki mogę i chcę zapewnić uczestnikom, ponieważ więcej ludzi, większy chaos, większe jakieś tam szmery, większe prawdopodobieństwo zapewnienia większego terenu do tego spaceru. Nie chciałabym tutaj przez liczbę uczestników zmniejszać ich korzyści. Dlatego dbam o to, takie grupy 10-osobowe to są najbardziej optymalne dla mnie jako jednej osoby, natomiast 20 osób to jest taki, przynajmniej w moim odczuciu i tak jak ja to organizuję, to 20 osób jest na jeden rzut w sam raz.
2: Jaką jedną prostą rzecz może zrobić słuchacz, aby poczuć korzyść z lasu, jeżeli ma tylko 15 minut?
3: Albo aż,
2: okej. Okay.
3: Ja tutaj proponowałabym, jeśli ktoś lubi, to zamknąć oczy i Pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to oddech. Po prostu usiąść, dać sobie chwilę, znaleźć miejsce i pozwolić sobie pooddychać. To jest taka moja pierwsza rada, żeby odpuścić głowę, odpuścić myśli, co jest bardzo trudne. Ja osobiście mam ogromny z tym problem. Zanim wejdę w te pierwsze takie, że tak powiem, nawet pół godziny, to żeby się odłączyć, żeby przestać gadać, to jest naprawdę trudne. W dzisiejszych czasach po prostu dla zabieganych ludzi jest to bardzo trudne.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
0: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Domowe ciepło i miłość do zwierząt często zaczyna się od prostego odruchu serca. I właśnie tak było w tym przypadku. W Szczecinku dwie kobiety postanowiły przekuć swoją troskę o zwierzęta w konkretne działania i założyły fundację Moc Dobra, która zajmuje się pomocą bezdomnym kotom i królikom. Organizują im leczenie, opiekę i starają się znaleźć dla nich nowe, bezpieczne domy. A jak wygląda ta codzienna praca i co sprawiło, że zdecydowały się działać właśnie w taki sposób? O tym opowiedziały mi Ewa Nowosielska i Klaudia Cybul.
1: SK Szczecinek.
5: Zwierzęta w moim życiu były i są od zawsze, w związku z powyższym naturalną konsekwencją okazało się również to, że część z nich wymaga pomocy, a że przez kilka ostatnich lat działałam również w stowarzyszeniu, które pomagało zwierzętom bezdomnym, to wtedy, kiedy troszeczkę mi się życie zmieniało, również postanowiłam przekształcić swoją działalność właśnie w fundację i stąd Moc Dobra.
6: Powiedzcie mi, od kiedy działacie?
5: A, to ja nawet powiem dokładnie. Od 2 maja 2023 roku.
6: Dokładnie.
5: Czyli to było za chwilkę trzecią urodziny. Wtedy KRS przysłał dokumenty i już jesteśmy legalnie zarejestrowane jako fundacja, więc data jest piękna, długi majowy weekend, idealnie do zapamiętania.
6: Powiedzmy naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, jak działa wasza fundacja Moc Dobra i jakie zwierzaki macie pod swoją opieką?
5: Fundacja Moc Dobra działa na rzecz zwierząt bezdomnych, czyli kotów i królików. Te zwierzaki mamy u nas w fundacji. Zdarza się również to, że pomagamy psom. Mamy też jedną kaczkę. Natomiast psy przebywają w domach tymczasowych, bo my nie mamy w Szczecinku możliwości lokalowych do tego, aby zapewnić im należytą opiekę. Natomiast koty i króliki dzięki naszym wspaniałym wolontariuszom są zaopiekowane. Się śmieję czasami, że 24 godziny na dobę. I fundacja opiera się o wolontariat. I dzięki wspaniałym ludziom, wspaniałym wolontariuszom mamy możliwość pomagania zwierzętom bezdomnym. I jednocześnie też, jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszej ekipy, to bardzo serdecznie zapraszamy. My nieustannie poszukujemy wolontariuszy.
7: Dokładnie tak, nieustannie.
6: Powiedzcie mi, dziewczyny, ile zwierzaków teraz macie pod swoimi skrzydłami?
7: Teraz aktualnie w fundacji mamy około 20 kotów. No, dwa maluchy są ogólnie na dom tymczasowym, a jeśli chodzi o króliki, no to mamy aż ich 5.
6: Czy od zawsze zwierzęta odgrywały w waszym życiu ważną rolę?
7: Tak, bardzo ważną rolę. W sumie ja od małego w domu zawsze miałam zwierzęta. Zawsze wychowywałam się w gronie zwierząt. Nie jednych, zawsze była gromadka. Więc zwierzęta były bliskie mi od zawsze i od zawsze chciałam po prostu je też gdzieś ratować, zawsze szukać im domów. Jak jeszcze jak nie byłam w fundacji, to prywatnie z moją mamą właśnie ratowaliśmy u mnie na wiosce koty, które przychodziły do nas po pomoc. Kastrowaliśmy i szukaliśmy domów i tak też robię, spełniam swoje marzenia w fundacji.
5: Ja jestem również z domu, w którym zawsze były zwierzęta i takie najwcześniejsze wspomnienia właśnie z okresu dzieciństwa, to też są związane ze zwierzakami, to są wspomnienia, w których pojawiają się i psy, i koty, ale też konie. W związku z powyższym naturalną konsekwencją stało się również to, że tak jak i Klaudia, to również i ja nie przejdę obojętnie obok zwierzęcia, które potrzebuje pomocy. I to jest coś, co daje olbrzymią satysfakcję. Też bardzo dużo kosztuje czasu, nerwów, pieniędzy, ale finalnie myślę, że kończymy dzień jednak z uśmiechem.
7: Z taką satysfakcją po prostu, że pomogliśmy, że się udało i że to zrobiłyśmy.
6: Powiedzcie mi, jak wygląda taki typowy wasz dzień?
5: Nie ma czegoś takiego.
6: Każdy
5: ja bym chciała, żeby to się porządnie nagrało. Nie ma czegoś takiego jak typowy dzień w fundacji. Można sobie, słuchajcie, zaplanować wszystko godzina po godzinie, a nagle się okazuje, że kot jest chory, albo ktoś nie może przyjść, zrobić dyżuru na przykład, albo że trzeba jechać do weterynarza, zmienić leki, albo zadzwoni telefon i to. Ostatnio nawet tak dyskutowałyśmy sobie z Klaudią, że nie możemy sobie zbyt wielu rzeczy zaplanować. planować i wtedy, kiedy nasza druga gałąź, czyli dobrerękodzieło.pl wymaga dużego zaangażowania, bo w ten sposób pozyskujemy środki na to, aby pomagać, leczyć, kastrować i szukać później domów tym zwierzakom, wymaga naszej uwagi, to robimy sobie ten plan to do z bardzo dużym marginesem, po to między innymi, żeby się ze wszystkim wyrobić. Wychodzi różnie, ale próbujemy.
6: Tutaj Ewa wspomniałaś o waszym rękodziele. Oprócz fundacji macie również inne działania. Opowiedzcie mi trochę o nich.
5: Klaudia spogląda na mnie, więc ja się odezwę. Wtedy, kiedy pojawiły się w naszym życiu zwierzęta, a zaraz za nimi konieczność opłacania niekiedy bardzo wysokich rachunków za pomoc weterynaryjną, jaka jest im udzielana, pojawiło się również szereg zapytań z naszej strony, w jaki sposób mamy sobie z tym poradzić, bo warto powiedzieć, iż nie jesteśmy finansowane jako fundacja przez jakikolwiek samorząd. I ta pomoc, którą udzielamy zwierzętom bezdomnym, jest efektem tego, co uda nam się uzbierać od ludzi dobrej woli na naszych zbiórkach publicznych. W mieście są również ustawione nasze puszki i można, do czego zachęcamy bardzo serdecznie, wrzucać do nich drobniaczki. Natomiast chciałyśmy również stworzyć coś, co będzie nam dawało frajdę, przyjemność i jednocześnie będzie sprawiało, że będziemy w stanie, użyję tu słowa, zarobić na potrzeby naszych zwierząt. I tutaj nasze główne zainteresowanie okazało się, że jest również talentem, co tutaj siedząca obok mnie Klaudia, w czym jest mistrzynią, czyli robienie świec z wosku sojowego, flowerboxów. Ja z kolei to naturalne mydła sodowe, glicerynowe, troszeczkę też kremy do ciała i wydaje mi się, że to jest coś, co łączy fantastycznie to, że jesteśmy w stanie pomagać zwierzętom, a jednocześnie sprawia, że czujemy się również potrzebne akurat w tym względzie takim rękodzielniczym i widzimy również, że nasze produkty sprawiają odbiorcom bardzo dużo frajdy i bardzo mi na przykład sprawia ogromną przyjemność widzieć satysfakcję i radość osób obdarowanych tymi upominkami. Także jeśli ktoś potrzebuje prezentu, to zachęcamy do kontaktu. Spełniamy nawet najdziwniejsze marzenia o kształtach, kolorach i formach.
7: Dokładnie. Tutaj jeszcze bym chciała dodać, że wszystkie te rzeczy są po prostu naturalnie robione, co też jest dla nas niesamowite, że wiemy po prostu, co używamy, wiemy, jakie świeczki palimy i wiemy, że to po prostu wszystko jest robione z sercem, pasją i z naturą.
6: Potwierdzam, mam mydełko.
5: Warto też podkreślić, że oprócz tego, że nie stosujemy
7: konserwantów,
5: to unikamy na przykład również, jeśli chodzi o produkcję świec, wosków, które nie są woskami sojowymi czy woskiem rzepakowym, to między innymi, żeby też dbać o nasze środowisko. A jeśli chodzi o produkcję kremów czy mydeł, absolutnie zero alkoholu, zero syntetycznych utrwalaczy, konserwantów. Wydaje mi się, że to w trosce o dobro i planety i to, co dostarczamy, jakie składniki, jakie kosmetyki, jakie pożywienie do naszego organizmu, jest tutaj dosyć istotnym elementem naszego po prostu życia, że trzeba o siebie dbać.
6: Mówiłyście tutaj o wolontariuszach. Ilu macie tych wolontariuszy na tą chwilę i co robią tacy wolontariusze u was w fundacji?
7: Aktualnie, wliczając również nas, no to jest na pokładzie ich 14. Tak, jest 14 wolontariuszy, którzy działają przy dyżurach, przy dbaniu o nasze zwierzęta. Mamy też wolontariuszy, którzy są, no, nieco młodsi, też nam pomagają w różnych innych kwestiach i sprawach. I co robią tacy u nas wolontariusze? Dbają, przychodzą, mamy dyżury zawsze i rano, i na wieczór. W tym czasie po prostu wolontariusz musi nakarmić, posprzątać, ogarnąć cały też...
5: Podać leki.
7: Oczywiście też uczymy, jeśli ktoś nigdy tego nie robił, albo nawet jeśli ktoś nie jest pewien, no to zawsze po prostu mówimy, że nie rób, my podamy, my zrobimy, żeby też nie stresować, żeby też nie odstraszać, nie zmuszać też do niczego. Również jeśli ktoś jest mobilny, może jeździć z kotami do weterynarza, może nam pomagać przy różnych sprawach, właśnie nawet typu łapanie kotów.
5: Ogromnym plusem tego, że mamy wolontariuszy w najróżniejszym przedziale wiekowym jest to, że spotykają się właśnie i dzieci w przedziale, załóżmy, od 12 do 15, 16, no już ten 15, 16 to młodzież, no bez przesady, ale roku życia. Mamy też osoby, które się uczą, które studiują, ale też są już osoby, które nie są aktywne zawodowo, w związku z powyższym ta wymiana pokoleń jest też takim fajnym doświadczeniem. Jeśli chodzi o najmłodszych naszych wolontariuszy, to oprócz tego, że wdrażają się w to i uczą odpowiedzialności, jak dbać o zwierzęta, co jest też fajnym argumentem później dla nich w życiu takim prywatnym, kiedy proszą rodziców o to, żeby mogli zaopiekować się jakimś zwierzęciem, czy to będzie kot, czy to będzie królik, świnka morska, albo chomik, albo pies, no to w tym momencie to nauczenie się odpowiedzialności i sprawdzenie w życiu takim codziennym, jak wygląda opieka nad zwierzęciem, jest dosyć istotnym, wręcz bardzo istotnym elementem edukacyjnym. I też te nasze najmłodsze pokolenie wolontariuszy, no to nie ukrywajmy, to jest rozpieszczanie zwierząt, to są, słuchajcie, smaczki, to są najróżniejszego rodzaju zabawki, to jest takie po prostu socjalizowanie zwierząt. Ogromnym naszym sukcesem jest to, że my oddajemy zwierzęta, które są naturalnie przyzwyczajone do człowieka, do tego, w jaki sposób się żyje, bo fundacja to nie są klatki. To jest istotne w tym, żeby to bardzo mocno podkreślać, że nasze zwierzęta, nasi podopieczni mieszkają w fundacji, w lokalu, który jest odzwierciedleniem domu, czyli mamy kanapy, fotele, drapaki, mogą sobie spędzać swobodnie czas, nie są ograniczone absolutnie żadnymi kratami. Oczywiście te koty, które wymagają opieki weterynaryjnej i tego, żeby podawać im leki, albo są na kwarantannie, bo ten kot, który do nas przychodzi, to przez pewien czas jest w odosobnieniu, po to między innymi, żebyśmy w tym czasie były w stanie zdiagnozować jego stan zdrowia, wykonać niezbędne badania, zaszczepić, odrobaczyć, cała ta profilaktyka wchodzi w grę tutaj i nie możemy tego absolutnie zaniedbać, no to wtedy rzeczywiście jest pozostawiony w
8: pokoju.
5: W pokoju, odrębnym w pokoju i spędza sobie ten czas, powiedzmy, że bez innych kotów, ale z innymi ludźmi, po to między innymi, żeby już na tych w tych pierwszych dniach miał możliwość oswajania się z tym, co się będzie działo w fundacji i z takich dzikusów udaje nam się wychować bardzo fajne
8: towarzyskie koty.
5: Mhm. Towarzyskie koty.
6: Co jest dla Was największym wyzwaniem dnia codziennego?
5: Nie wiem, co dla Klaudii, ale dla mnie to jest niewątpliwie troska o pieniądze. O to, żeby po prostu z miesiąca na miesiąc te finanse pospinać, bo pamiętajmy o tym, że koszt utrzymania naszych zwierząt to zaczynając od rzeczy podstawowych, czyli karma, żwirek, opieka weterynaryjna, środki higieny, przechodząc przez różnego rodzaju inne kwestie, na przykład wtedy, kiedy zwierzę wymaga rehabilitacji, bo jest na przykład po wypadku komunikacyjnym, a kończąc na tym, co jest, bez czego po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować, czyli na tym, aby opłacić lokal oraz media, z których korzystamy w tymże lokalu, no to to są pieniądze, które z miesiąca na miesiąc musimy albo wypracować właśnie pracą własnych rąk, czyli rękodziełem, albo poprosić ludzi o to, aby nas wsparli poprzez wpłaty na nasze zbiórki.
6: W jaki sposób mieszkańcy mogą Was wspierać?
7: Na pewno płacając nawet jakąś niewielką kwotę na nasze zbiórki publiczne, również wrzucając parę groszy do puszek. Też można przyjść odwiedzić nas i też nas również wesprzeć w formie jedzenia, żwirku, czy również w kwestii pieniężnej.
5: Kupując nasze produkty.
7: O, to jest w ogóle zdecydowanie.
5: Do czego serdecznie zachęcamy, bo to jest wymierna pomoc, którą na co dzień widzimy i jesteśmy w stanie opłacić na przykład rachunki weterynaryjne. 20 zwierząt, to w miesiącu to jest koszt ponad 3,5 tysiąca złotych za leczenie kotów. Za leczenie, badania profilaktyczne, za badania laboratoryjne musiałyśmy poddać 3 koty z szczegółowej diagnostyce laboratoryjnej. W związku z powyższym to wszystko, oprócz tych takich podstaw, sprawia, że ten akurat rodzaj naszych wydatków jest dla nas bardzo znaczącym. Nie ukrywam również, że tutaj istotnym czynnikiem jest to, żeby mieć dobrą współpracę z lecznicami weterynaryjnymi. I dzięki ofiarności naszych mieszkańców udało nam się kilka bardzo dużych faktur opłacić. Także serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.
6: Powiedziałyście mi, że macie też najmłodszych wolontariuszy, a ja wiem, że organizujecie różne akcje, współpracujecie z dziećmi, z młodzieżą.
7: Również jeździmy do żłobków, przedszkoli, edukujemy nawet tych najmniejszych, a propos właśnie o dbaniu o zwierzęta, o to, co zwierzęta ogólnie potrzebują. Jakie są? Ta edukacja sprawia, że nawet ci już najmniejsi już wiedzą. Wiedzą, co kotek lubi, wiedzą, co piesek lubi, wiedzą, jakie granice są dla kotka, dla pieska i też uczymy tej miłości do zwierząt.
6: Czy jakieś konkretne wasze zwierzaki jeżdżą do przedszkoli, czy to na przykład jest różnie?
7: Wybieramy sobie zawsze koty, zawsze patrzymy po prostu na ich charakter. Nigdy nie bierzemy kota, który na przykład jest kotem stresowym, ze względu na to, że no po prostu...
9: Nie będzie to dla niego przyjemnością.
7: Dokładnie.
9: Generalnie chodzi o to, żeby zwierzę, które do tej nowej grupy pojedzie, umiało odnaleźć się w sytuacji, w której jest bardzo dużo nowych bodźców. I swoją premierę miał nasz Mikołaj. Przeuroczy kawaler, który został wyrzucony w jednej ze wsi powiatu szczecineckiego i u nas znalazł swoje bezpieczne schronienie. Miki jest bardzo towarzyski. Okazuje się, że fantastycznie odnajduje się wśród dzieci i to wśród dzieci, które są w oddziałach przedszkolnych i również w oddziale przedszkolnym. Nasze zwierzęta fantastycznie odnajdują się w kontaktach z najmłodszymi. Ogromnym sukcesem naszego Mikiego było to, że spotkał się z dziećmi z oddziału integracyjnego, z przedszkolami. Tam również z dziećmi, które zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami, wśród których na przykład są dzieci z autyzmem. Ten kot również dał radę. I to jest nasza ogromna duma. I bardzo się cieszymy, że placówki edukacyjne z terenu miasta są otwarte na to, aby współpracować z nami, z organizacją prozwierzęcą i że jesteśmy w stanie pokazywać ludziom, czym jest miłość i opieka właśnie nad tymi najmłodszymi i najmniejszymi naszymi zwierzakami. Warto też podkreślić, iż na takie spotkania również jeżdżą króliki i wspomniane już tutaj przedszkole w Szczecinku adoptowało wirtualnie naszego królika o imieniu Blacky. W przedszkolu jest jego wielki plakat i spotykamy się. Dzieci są w stanie rozpoznać królika, wiedzą, co króliki lubią, czego nie lubią, potrafią powiedzieć wiele szczegółów z życia Blackiego, także bardzo się z tego cieszymy. No i jest jeszcze, jeśli chodzi o nasze zwierzęta, to trzecia gałąź, czyli psy, a z kolei na spotkania do żłobków, do szkół czy przedszkoli jeździ Dorcia, która z kolei kocha wszystkich ludzi. Jest taką gwiazdą i ostatnio miałyśmy spotkanie z jedną z pań, która pracuje w szkole w Turowie, w szkole podstawowej i ona właśnie tak spojrzała i mówi, a kiedy Dorcia do nas przyjedzie znowu? Więc wszystkich zainteresowanych losem Dorci informuję, że już Dorcia wraca do pracy.
6: Ewa, wspomniałaś tutaj o wirtualnej adopcji. Możesz nam powiedzieć coś więcej? Co to jest? Jak to wygląda?
9: Wirtualna adopcja to jest forma wsparcia realnie istniejącego naszego zwierzęcia, czyli tak jak tutaj wspomniałyśmy o Blackim, króliku Blacky, można przypisać sobie niejako właśnie takiego zwierzaka. Ustalamy kwotę, którą ten wirtualny opiekun przekazuje miesięcznie na rzecz danego zwierzęcia i ustalamy również formę, w jaki sposób chciałby mieć kontakt z tym zwierzęciem, czy na przykład wysyłamy zdjęcia, które nie są nigdzie indziej publikowane. Jest to taka relacja, szczególnie dla tych osób, które z różnych powodów nie mogą mieć w domu własnych zwierząt, a jednak chciałby mieć tę namiastkę kontaktu. Można też tego zwierzaka u nas odwiedzać, tak jak właśnie ma wspomniane przedszkole, że my jeździmy z naszym królikiem do nich, do dzieciaków.
6: Praca w waszej fundacji to jest praca na pełen etat. Powiedzcie mi, czy wasze rodziny was wspierają?
7: Bardzo.
9: Bez tego to się nie da.
7: Dokładnie.
9: Dlatego, że to jest życie niezwykle absorbujące. Warto też tutaj podkreślić, że my pracujemy. Ja nie mieszkam w Szczecinku, Klaudia
7: ja
9: zresztą
7: również.
9: Też nie. Więc to, jak wychodzę z domu parę minut po 6 i wracam przed godziną, powiedzmy, 19, to jest super, ale najczęściej 20, no to w tym momencie musi to się łączyć z bardzo dużą dozą wyrozumiałości zarówno wśród naszych osób, które z nami żyją, ale też ja na przykład codziennie jestem bardzo serdecznie witana przez moje psy, bo one też tęsknią, więc tak. To trzeba, później to trzeba zrekompensować, najczęściej w weekend.
7: Tak, no jest tutaj duże wsparcie. Ja jestem na przykład bardzo wdzięczna, że wiem, jeśli coś się zepsuje w fundacji, jeśli mam jakąkolwiek usterkę, to dzwonię do mojego taty i po prostu my o tym mówimy i on przyjeżdża i na przykład naprawia to wszystko. Również mojego wujka Artura, który również, jeśli mamy coś do zrobienia, a no, my dwie kobiety nie umiemy temu podołać.
9: Zepsuła nam się zmywarka, więc...
7: Tak. I mój tata właśnie przyjeżdżał, naprawiał nam 3 dni zmywarkę. Finalnie się naprawiła. I dzięki też naszej wspaniałej Iwonce, czyli mojej cioci, tą zmywarkę otrzymałyśmy od jej koleżanki, więc no, to wsparcie jest. Wspierają
10: pomagają. Jest bardzo duże wsparcie. To tak samo jak ja mam na przykład aktualnie 7 kotów w domu plus psa jednego. No to tutaj też jest duża doza wyrozumiałości wobec mojej strony, no bo ja wyjeżdżam najczęściej 8-9 z domu i wracam po prostu godzina 19-20. No ten cały dzień też mnie po prostu nie ma.
6: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy każdy może do was przyjść, żeby wam jakoś pomóc?
10: Tak. Jeśli ktoś by chciał, bardzo, oczywiście. Zawsze drzwi fundacyjne są otwarte dla każdego. W momencie, kiedy ktoś by chciał nas odwiedzić, kiedy chciałby nas poznać, poznać naszą fundację, te miejsce, zawsze drzwi są otwarte, zawsze zapraszamy i każdy jest mile widziany.
5: Ale najczęściej, najbezpieczniej i do tego serdecznie zachęcamy, skontaktować się z nami poprzez Messenger fundacji albo napisać komentarz pod którymi z aktualnych ostatnich postów, dlatego, że bardzo często też wyjeżdżamy z naszymi podopiecznymi do weterynarza albo ogarniamy innego rodzaju sprawy i może się okazać, że ktoś się od tychże drzwi odbije, więc zachęcamy najpierw do kontaktu, ale tak, jeśli chodzi o osoby, które mogą nas odwiedzić, to zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie, bo zwierzęta uspokajają, bo zwierzęta dają też ogromną radość. To jest coś, co jest taką naturalną terapią. No a jeśli ktoś ma alergię, to mamy też taką wolontariuszkę, no to wtedy należy przed wizytą u nas przyjąć dawkę leku na alergię i wtedy jest okej.
6: Czy wy jako fundacja robicie jakieś akcje cykliczne w ciągu roku?
10: Robimy takie akcje cykliczne. Jeśli nas przedszkola, żłobki zapraszają, bo no, jest Dzień Kota i no to przyjeżdżamy. My bardzo dużo, znaczy Ewa tutaj bardzo dużo projektów pisze i my później realizujemy te projekty właśnie w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach czasami.
5: Tak, oprócz tego elementu, w którym mówimy o tym, jak zaopiekować, jak troszczyć się, jakie potrzeby mają zwierzęta, to jednocześnie staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację różnego rodzaju zajęć z zakresu chociażby edukacji. Plany, pomysły jak najbardziej są. To też jest jeden z tych elementów, które sprawiają, że bardzo fajnie mówi się przy okazji różnego rodzaju wyzwań z zakresu właśnie ekologii, czy chociażby praw obywatelskich, tego, aby mówić o naturalnych naszych też potrzebach, o tym, co nas kształtuje, jak to wszystko się układa, również o pomocy psychologicznej, no to w tym momencie to wszystko sprawia, że Fundacja Moc Dobra to nie jest tylko i wyłącznie pomoc zwierzętom bezdomnym, bo ona jest nasz clue naszego działania, tak, w szerokim odbiorze, w większym odbiorze. Natomiast docelowo my chcemy łączyć to, że pomagamy zwierzętom bezdomnym, ale jednocześnie zapraszamy do siebie ludzi. I to, że przy okazji łączymy to z edukacją. To jest fantastyczny wymiar, dlatego że zwierzęta bardzo otwierają. I zwierzęta wtedy, kiedy mamy u siebie na zajęciach dzieci, które niekoniecznie odnajdują się od razu w dużej grupie rówieśniczej, które być może wolałoby być w mniejszym otoczeniu, z mniejszym otoczeniem bodźców zewnętrznych, no to w tym momencie troszeczkę spędzenie czasu z tym zwierzakiem sprawia, że nagle okazuje się, że są w stanie się troszeczkę lepiej komunikować. To, że nawiązują lepsze relacje. Dzieci uczą się też współpracy. Mamy też osoby, które są już osobami dojrzałymi i one z kolei przychodzą właśnie po takie ukojenie w dniu codziennym, który niekiedy jest bardzo ciężki. W związku z powyższym nie trzeba zbyt dużo w tym względzie zrobić i tak na dobrą sprawę wystarczy wygodny fotel i kot na kolana i kubek z herbatą i w tym momencie człowiek po prostu sobie odpływa, cisza i spokój. Także nawet do takich odwiedzin zachęcamy, bo w tym momencie to jest ten element, którego nam w codziennym pośpiechu brakuje, czyli takiego po prostu kontaktu z innym stworzeniem. Chciałam powiedzieć człowiekiem, ale w sumie człowiek czasami już to za dużo, a zwierzę to jest właśnie ten moment, że to jest idealne i żeby po prostu usiąść i pomyśleć. I skupić się na kimś innym niż tylko na sobie albo na tym, co się wokół nas dzieje, co napawa nas czasem, nie wiem, smutkiem albo o co się martwimy. Także zachęcamy serdecznie. Terapia kotem to jest fantastyczna rzecz.
6: Czy dostrzegacie, w jakich okresach więcej zwierząt do was trafia? Czy to jest zima, czy to gdzieś tam są wakacje?
10: Na pewno to jest okres wakacyjny, okres wiosenno-wakacyjny. Wtedy mamy najwięcej kotów, wtedy my też mamy najwięcej zgłoszeń i interwencji. To jest właśnie czas, w którym mioty się rodzą i ludzie się do nas po prostu zgłaszają. W 2025, w okresie wiosenno-wakacyjnym, przyjęłyśmy około 30 parę kotów, z czego 25 to były maluchy. To tak, no to ten okres jest taki
9: Tak, 25 malutkich kotów, czyli takich, które bez pomocy człowieka nie byłyby w stanie przeżyć. I no, ja bym chciała powiedzieć, że te koty to się nie biorą znikąd, drodzy Państwo, tylko są najczęściej efektem głupoty ludzkiej, czyli tego, że nie dbamy o to, aby nasze zwierzęta kastrować, sterylizować, aby one po prostu się w sposób niekontrolowany nie rozmnażały. I jednocześnie też te zwierzęta, które do nas trafiają, to jest na przykład 6 kotów, które zostały porzucone 1 czerwca 2025 roku w Wilczych Laskach na przystanku autobusowym, w kartonie zaklejonym. Koty, które bez pomocy człowieka by absolutnie nie przeżyły. I w tym momencie wiązało się to również z tym, że opieka nad takimi zwierzętami to jest tak, jakbyśmy mieli małe dziecko w domu, czyli trzeba co 3 godziny karmić, masować brzuszki, pilnować kwestii wypróżnień, wozić do weterynarza. To jest coś, co, z czym nie każdy sobie poradzi i to jest rzecz, praca, która wymaga bardzo dużo samozaparcia, daje satysfakcję, bo rzeczywiście później z tych maluchów wyrastają wspaniałe kociaki, natomiast na początku jest bardzo trudno i to jest jednocześnie coś, co jest połączone z, przynajmniej dla mnie, z bardzo dużą dozą frustracji, bo XXI wiek mówi się bardzo dużo o tym, że zwierzę ma nie cierpieć, a zostawienie na pewną śmierć kociaków w pełnym słońcu, to nie wpisuje mi się w definicję niezadawania bólu i cierpienia. I takich historii jest mnóstwo. Są też zwierzęta, które nawet jako dorosłe do nas trafiają i są po różnego rodzaju przejściach. Człowiek. Po prostu człowiek te zwierzęta krzywdzi i przez to później one muszą szukać pomocy. My też się cieszymy, że może to dziwnie zabrzmi w tej sytuacji. Pomimo tego, że te zwierzęta są porzucane, to ja się cieszę z tego, że ludzie nie pozostają na ich los obojętni. I to jest dla nas ogromnym plusem w tej sytuacji, gdzie po stronie minusów mamy tych ludzi, którzy bezmyślnie rozmnażają zwierzęta i później narażają na cierpienie, to plusem jest to, że są też ludzie, którzy nie przejdą obojętnie wobec właśnie takiego ruszającego się kartonu pełnego małych, ślepych kociaków i są w stanie tak się zorganizować, tak zabezpieczyć te zwierzęta, żeby one do nas dojechały i żebyśmy my już później mogły te maluchy przejąć. I to nie są, słuchajcie, proste sytuacje. Możemy tu dyskutować o tym, w jaki sposób się zachować. No my podjęłyśmy decyzję, że maluchom została udzielona pomoc. One teraz są szczęśliwymi już dorosłymi prawie kotami. Mamy kontakt z osobami, które je od nas adoptowały i to jest w ogóle fantastyczne, bo u nas nie dzieją się takie sytuacje, że zwierzę wyjeżdża do nowego domu i my absolutnie nie wiemy, co się z nim dzieje. I raz, że wynika to z umowy adopcyjnej, którą każdy z potencjalnych nowych opiekunów musi przeczytać, a później, jeśli się zdecyduje na adopcję, to ją podpisać i przestrzegać tejże. Natomiast cieszymy się, że ci ludzie mają z nami kontakt. Nasz messenger jest zasypywany zdjęciami z nowych domów naszych podopiecznych. Jesteśmy w stanie powiedzieć, kto gdzie co. I mamy takie story z naszym podopiecznym o wdzięcznym imieniu teraz Lufcik, który zwiedza Polskę, jeżdżąc ze swoją opiekunką w pociągu. Także Lufcik jest podróżnikiem i pomimo tego, że te koty rozjeżdżają się w różnych kierunkach i to nie tylko w Polsce, ale mieszkają również poza granicami naszego kraju, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, co u danego zwierzaka się dzieje. I to jest też fantastyczne, bo to przede wszystkim też buduje więź pomiędzy nami a tymi ludźmi. I jesteśmy elementem tylko i wyłącznie tak na dobrą sprawę krótkim, niekiedy na drodze tego zwierzaka, ale jednak miło mieć taką świadomość, że zrobiło się dobrą rzecz.
11: I że jest naprawdę w świetnym, kochającym domu.
6: Właśnie Ewa wspomniałaś tutaj o adopcji. Możecie mi, dziewczyny, przybliżyć, znaczy w sumie i mi, i naszym słuchaczom, jak wygląda taki proces adopcyjny?
9: Przychodzisz, zakochujesz się i zabierasz. A rozwijając. Na naszym Facebooku są aktualne zdjęcia, staramy się przynajmniej, aby pojawiały się regularnie. Zdjęcia zwierząt, które są w tym momencie dostępne do tego, aby znaleźć im nowy dom. I albo znajdują go poprzez właśnie, że ktoś sobie na tym Facebooku zobaczył i mówi, to jest moje, to jest mój koteczek, ja go zabieram. Ale bardzo często jest też tak, że te osoby przychodzą do nas do fundacji i ten kontakt nawiązuje się pierwszy bezpośredni i czasami jest też tak, że ktoś przychodzi po kota czarnego, a wychodzi z burym, bo z czarnym nie ma takiej chemii, a bury mówi, to już są moi ludzie. Procedura jest, wydaje mi się, że mało skomplikowana. Robimy wstępny wywiad,
5: każda z osób, która jest zainteresowana adopcją, wypełnia ankietę przedadopcyjną. Rozmawiamy o tym, czy zwierzę ma jakieś dolegliwości, co może jeść, co lubi. Dostosowujemy to również do tego, w jaki sposób potencjalnie nowi opiekunowie spędzają czas, gdzie mieszkają, jak wygląda tryb ich życia, bo największym nieszczęściem jest to, kiedy ta nowa para nie jest ze sobą dopasowana i wtedy zdarza się również też tak, że zwierzę do nas wraca z różnego rodzaju powodów, ale jeśli to dopasowanie i widać, że jest chęć, żeby to zwierzę stało się częścią nowej rodziny, no to w tym momencie podpisujemy umowę adopcyjną, zwierzak dostaje wyprawkę i machamy serdecznie i życzymy szczęścia.
12: Tak, ale jeszcze taka najważniejsza kwestia w momencie, kiedy przeprowadzamy wywiad, to czy nowy potencjalny opiekun oferuje kotudom wychodzący czy nie wychodzący. I tutaj ostrzegamy, nasze koty, nasi podopieczni wydajemy tylko i wyłącznie do domów niewychodzących.
13: Czy jest taka adopcja, która na przestrzeni czasu najbardziej zapadła wam w pamięć?
12: No tak, Mamba, która była w sumie jednym z pierwszych kotów w fundacji, bardzo długo szukała domu, też w ogóle miała jedną adopcję, która była po prostu nieudana i wróciła chyba nawet po 2 dniach do nas, do fundacji. Tak nie dogadywała się zbytnio w dużej grupie kotów, miała swój charakter, zawsze to była, mi się wydaje, że ona była z takich kotów karłowatych bardziej, no zawsze była taka malutka, w ogóle ludzie myśleli, że ona jest kociakiem, a nie była, to już była dorosła kozica, tak. I pewnego dnia przyszła Dominika ze swoim partnerem i ją adoptowali i my po prostu cały czas mamy zdjęcia, nawet miała swoją pierwszą skarpetę pod choinkę i otwierała swoje pierwsze smaczki, które dostała w prezencie.
13: Od Mikołaja oczywiście.
12: Tak, tak, tak, od Mikołaja.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
0: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorżalska. Za oknami coraz cieplej, a to znak, że letnia gorączka imprezowa oficjalnie przejmuje stery. Dziś sprawdzamy, co w najbliższych miesiącach zatrzęsie kulturalną mapą Szczecinka. Potężna dawka muzyki, plenerowe festiwale i niezapomniane wieczory nad Jeziorem Trzesiecko. Zanim jednak na dobre porozmawiamy o sezonowych imprezach, czeka nas wydarzenie wyjątkowe. Już w czerwcu swój niezwykle udany sezon zamyka uwielbiane przez mieszkanki Szczecinka Miasto Kobiet. Ta unikalna przestrzeń kobiecej energii i inspiracji pożegna się z nami przed wakacjami w dość nietuzinkowy sposób. O szczegółach Miasta Kobiet opowiedziały nam Aneta Golan i Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
14: W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj dziewczyny z Sapiku, Anetę i Kasię. Dzień dobry dziewczyny.
15: Dzień dobry.
14: Może zacznijmy od naszego ulubionego Miasta Kobiet. Powiedzcie mi dziewczyny, co nas jeszcze czeka w Mieście Kobiet?
15: Na zakończenie sezonu możemy zdradzić, będzie taka nietypowa sesja zdjęciowa, bo będzie to sesja zdjęciowa dziewczyn i nas, czyli Miasta Kobiet. Chciałybyśmy na takie symboliczne zakończenie kolejnego roku działania Miasta Kobiet zrobić wspólną sesję zdjęciową w plenerze z dziewczynami. Będzie nam robić zdjęcia fotografka, więc w totalnej takiej właśnie kobiecej atmosferze. I te zdjęcia będą później też wykorzystywane do promocji Miasta Kobiet, bo tak naprawdę chcemy wszystkim pokazać, że to nie tylko my cztery, ale też dziewczyny tworzą z nami Miasto Kobiet, bo tak jak już kilkakrotnie powtarzałyśmy, mamy już zbudowaną społeczność. Są dziewczyny, które są regularnie na naszych spotkaniach, niektóre naprawdę na prawie wszystkich spotkaniach są z nami od początku. Chciałybyśmy im w ten sposób też podziękować. Chciałybyśmy, żeby one były też częścią i twarzą Miasta Kobiet. Dlatego wspólna sesja zdjęciowa, mamy nadzieję, że będzie pięknie. No i potem zobaczycie efekty, bo będziemy tym reklamować kolejny sezon Miasta Kobiet.
16: Ja tutaj powiem, że w ogóle to, co jest chyba w tym roku też takie wyjątkowe, to to, że w zasadzie każdy pomysł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo przypomnę, że ostatnio widziałyśmy się na warsztatach akwarelowych i z planowanego jednego warsztatu dla około 30 kobiet zrobiły się 2 warsztaty na około 80 kobiet. Czyli jakby totalnie byłyśmy zaskoczone zainteresowaniem, a jednocześnie właśnie potrzeba wśród dziewczyn, żeby być razem i tworzyć, robić coś twórczego. Wiecie, to jest taka przestrzeń bez oceny. Tam nie było, że kto ładniej. Nie, wręcz...
14: Chociaż było trochę śmiechu.
16: Ale nie zmienia to faktu, że bardzo zależy nam, żeby właśnie Miasto Kobiet to była taka przestrzeń bez ocen, bez komentarzy. Nie ma znaczenia, czy przyjdziesz w dresach, czy w szpilkach. Zrób tak, żeby tobie było wygodnie, spędź z nami dobrze czas, pogadamy, bo to, co chcemy też tworzyć tą społecznością, weź one tam nie popraw, jeśli się mylę, ale to przede wszystkim taką sieć relacji, które mogą działać twórczo, inspirować nas do działania, a jednocześnie jakby bardzo nam zależy, żeby ta przestrzeń była naprawdę wolna od ocen, ciśnienia.
13: Tak, właśnie chodzi o taką, bo to
17: też wielokrotnie podkreślałyśmy, że chodzi o to, że mamy się tam czuć swobodnie, mamy się czuć komfortowo, czuć, że jesteśmy wśród swoich, tak? Że właśnie tak jak Kasia powiedziała, my siebie nie oceniamy, spędzamy super czas, nie analizujemy, jak wygląda inna dziewczyna, jaki miała dzień, jakie ma...
18: Jak narysowała
17: tak,
18: kwiatka.
17: Jak, tak, dokładnie, tylko chodzi o to właśnie, że chcemy być razem i czerpać z tego jak najwięcej. Te warsztaty malarskie były świetne, po prostu było kupa śmiechu, właśnie tak. Radości. My sobie tworzyłyśmy oczywiście, no bo to było jakby głównym założeniem tych spotkań, bo tak jak powiedziała Kasia, w końcu wyszły nam dwa warsztaty z planowanego jednego, bo było tak ogromne zainteresowanie, że zwiększyłyśmy po prostu szybko, znalazłyśmy kolejny termin i udało się to połączyć. Więc jakby oprócz tego, że malowałyśmy, właśnie chodziło o to, żeby pobyć ze sobą, żeby sobie pogadać, pośmiać się ze swoich prac, ale też cieszyć, ale też podejrzeć właśnie, co robi koleżanka, twórczo się zainspirować, bo tak jak mówiłyśmy, my chcemy inspirować dziewczyny do tego, żeby działały, żeby podejmowały jakieś wyzwania, żeby im pokazywać, że życie jest ciekawe, jest pełno inspirujących kobiet, ale też one są naszą inspiracją. Tak to działa w dwie strony.
18: Dokładnie.
17: Więc to właśnie przy takich spotkaniach warsztatowych bardzo fajnie nam się udaje i też staramy się właśnie te prelekcje takie bardziej rozwojowe przekładać tymi warsztatami, żeby właśnie móc spędzić ze sobą więcej czasu, żeby podziałać, potworzyć, żeby właśnie się gdzieś tą wspólną energią podzielić.
18: A jednocześnie mamy nadzieję, że z tych znajomości zawartych w Mieście Kobiet może wykiełkują jakieś kobiece biznesy. Chcemy też być wsparciem tak naprawdę dla kobiecego biznesu i bardzo mocno o tym myślimy, ale jeszcze nie będziemy tutaj zdradzać wszystkiego, ale spodziewajcie się i śledźcie pilnie nasze social media, bo na jesieni mamy dla Was petardę.
17: Tak, mamy już plany jesienne, ale na razie zostajemy przy tym sezonie. Idealne kobiece rozrywki. No i właśnie ta sesja to takie nasze marzenie trochę, żeby to gdzieś tam ukoronować trochę te właśnie już 4 lata działalności i to, że dziewczyny są z nami, że udało się zbudować coś wspólnie razem. No to jest w ogóle po prostu spełnienie naszych marzeń i mamy nadzieję, że to będzie taki właśnie wspólny, fajny czas i taka pamiątka dla dziewczyn i dla nas właśnie.
19: Wydaje mi się, że takim najlepszym podsumowaniem na to, co mówicie, chyba były urodziny Miasta Kobiet. To ile kobiet się tam pojawiło, jaka atmosfera tam panowała.
18: Dokładnie. Ile też osób chciało nas wesprzeć. Mam na myśli tutaj przedsiębiorców i przedsiębiorczynie. Bardzo dużo kobiecych biznesów wspiera Miasto Kobiet i jakby to jest dla nas zawsze taki też wskaźnik, że to, co robimy, ma sens. Oczywiście, wiecie, mamy tysiące pomysłów i pewnie będziemy je realizować stopniowo. Nie wszystko naraz, bo to też nie chodzi o to, żeby teraz zalać tym wszystkim miasto, ale mam takie poczucie, że to idzie w bardzo dobrą stronę i...
17: Tak, mamy już pomysły na jesień, ale też właśnie, co warto podkreślić, że te warsztaty, które mieliśmy w kwietniu, te warsztaty akwarelowe, to właśnie wyszły z inicjatywy jednej z dziewczyn. Ona akurat się tym właśnie zajmuje.
18: Jednej z dziewczyn, czyli mnie, bo krzyknęłam, że Dorota może poprowadzić warsztaty.
17: Chodzi o to, że Dorota była u nas na innym spotkaniu i od rozmowy do rozmowy okazało się, że ona bardzo chętnie by poprowadziła te warsztaty, czyli jakby też wspólną rozmową gdzieś tam się pojawiają właśnie pomysły, coś tam sobie przegadamy, omówimy i z tego właśnie też powstają różne nowe koncepty.
18: Zupełnie nas żywiołowo zapytałyśmy, czy miałyby ochotę, żeby Dorota, która tu siedzi, poprowadziła dla nas warsztaty i reszta dziewczyn zareagowała po prostu na zasadzie tak, tam nie było cienia wątpliwości i w sumie tak naprawdę zresztą ta frekwencja pokazuje, że to przerosło totalnie nasze oczekiwania, bo robiłyśmy już różne warsztaty manualne i jakby ta frekwencja była dobra, ale chyba na akwareli to po prostu największa, jeśli chodzi o tego typu działalność, ale dla mnie to jest też właśnie ten rok, że ten rok jest inny, jest widać po prostu, że może już Miasto Kobiet zagościło w Szczecinku na tyle, że mamy coraz większe zaufanie po prostu.
17: Tak, ta społeczność się zwiększa, przychodzą nowe dziewczyny, to nas też ogromnie cieszy, że gdzieś tam docieramy szerzej dalej, że ktoś usłyszał, że ktoś na przykład, albo że koleżanka zaprasza koleżankę, zabiera ze sobą koleżankę, no to już w ogóle jest chyba najlepszy taki wskaźnik tego, że mówi...
18: Albo siostrę i mamę, to nas też cieszy, że tak międzypokoleniowo...
17: Że jedna kobieta mówi drugiej kobiecie, że choć będzie fajnie, zobaczysz, to jest fajne miejsce właśnie, żeby pobyć razem, no to jest dla nas...
18: I o ile to, co jest ważne, my trzymamy tą przestrzeń dla dorosłych kobiet, tak? Po to jest to przestrzeń spotkań w takim gronie, żeby trochę zostawić to życie codzienne, domowe trudności i obowiązki i pracę, ale wśród dorosłych kobiet, więc to, że na przykład spotykają się, nie wiem, siostra, mama, jakby, że dziewczyny zabierają swoje bliskie kobiety dorosłe ze sobą na te spotkania, to jest po prostu petarda.
19: Taki czas, który mogą spędzić razem w babskim gronie.
18: Dokładnie.
4: Tak, i wybierają ten czas z miastem kobiet i dla nas to jest najlepsze potencjał.
18: Taka metaforyczny czas przy tarze, przy praniu ubrań w rzece, tak?
19: My robimy nowocześniejszej formie.
18: W zupełnie innej odmianie, ale i nowoczesnej wersji, ale tak.
4: Gdzieś tam kiełkuje, tukuje i są już piękne owoce.
18: Tak. No i to też pokazuje, że potrzeba czasu. Na wszystko potrzeba czasu. Są osoby, które są otwarte i od razu z chęcią angażują się w różne nowe aktywności, a są takie osoby, które potrzebują poobserwować, żeby nabrać zaufania, że to naprawdę jest coś wartościowego i to przynosi efekty. Cztery lata pracy.
4: To jest takie normalne, no bo wiemy, że każdy temat jest inny, każde spotkanie jest inne. Też czasami jest kwestia tego, że po prostu data nam nie pasuje, tak?
18: Tak, oczywiście.
4: Bo to też wszystkim się musi gdzieś tam to zgrać terminowo. Także my jesteśmy zupełnie otwarte, czy ktoś przyjdzie raz, czy ktoś przyjdzie pięć razy, czy 15 razy. Nam zależy na tym, żeby dziewczyny się tam czuły komfortowo, żeby coś wyniosły z tych spotkań, żeby to było wartościowe, tak? I to jest tak naprawdę dla nas najważniejsze.
18: A jednocześnie ja przytoczę przykład, który lubię powtarzać, spotkania z prawniczką. Pamiętasz, było nas 20 kobiet, ale tam padały tak ważne, poruszające pytania, tak osobiste i dla mnie to był też taki dowód, że udało nam się stworzyć to, o co nam chodziło. Nie? I w tym momencie jest frekwencja, to nie miało znaczenia
4: ilość. Bo to pokazywało, że to był trudny temat, tak? To są trudne tematy, to są już takie, które nie zawsze chcemy jakby ich dotykać, tak? Mhm. Natomiast dziewczyny, które przyszły, one przyszły świadomie i autentycznie przez 40 minut zadawały pytania po tym spotkaniu do naszej prawniczki i tak naprawdę trochę musiałyśmy zainterweniować, bo my się bałyśmy, że jakby już ją trochę przyciążymy, bo te pytania po prostu mogłyby się nie kończyć. Tam była taka potrzeba, czyli jakby widzimy to. Dlatego też zależy nam na tym, my jakby nie patrzymy też właśnie na frekwencję, na ilość. To nie jest też wyznacznikiem. Wyznacznikiem jest to, że też dostarczamy wartość. Jak było spotkanie o finansach, było niecałe 40 kobiet, tak? Ale to jest ważne, żeby mówić o tych finansach. I akurat jak prowadząca też nam to powiedziała, że u niej czasami w dużych miastach, w Warszawie na przykład, jak jedzie na jakąś kolekcję, są dwie czy trzy kobiety na spotkaniach o finansach, bo kobiety nie chcą jeszcze rozmawiać o finansach, nie są jeszcze gotowe. A tu przyszło ich naprawdę relatywnie dużo, jak na ten temat. I ona mówi, że dla niej to jest ogromna wartość, że ona przyjdzie na koniec Polski, bo faktycznie specjalnie dla nas jechała z drugiego końca
18: Polski.
4: Tak, żeby powiedzieć, bo ona mówi, że to ona wie, że to jest ważne, że to jest ważny temat dla kobiet, tak? I jak ona widzi to, że kobiety chcą, że się przełamują, no to dla niej to jest też największa radość. I dla nas też to było ważne, że nie,

0: który był fantastycznym miejscem. Przez lata też korzystałyśmy z tych zajęć jeszcze prywatnie. Ja jeszcze zanim w ogóle pomyślałam o pracy w Sapiku. I mam takie poczucie, że Szczecinek też ma szczęście do po prostu do kobiet, które dbają o inne kobiety. Mhm. Tak bym chciała.
1: To prawda.
0: Ala, jeśli nas słyszysz, to pozdrawiamy.
1: A teraz dziewczyny opowiedzą nam, co nas czeka w sezonie letnim w Szczecinku. Posłuchajcie. Dziewczyny, jeżeli chodzi o aktywności, przed nami chyba rozpoczyna się już pomalutku sezon, nasz imprezowy, plenerowy.
2: My tytułem wstępu chciałyśmy powiedzieć, że chyba najintensywniejszy sezon przed nami.
0: Tak.
2: I naprawdę będzie się działo. Słuchajcie, będzie się działo tak dużo, będzie praktycznie w każdym miesiącu, także...
0: Prawie każdy weekend mamy zaplanowane dla Państwa aktywności. Mam wrażenie, że oferta jest tak różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo oprócz tych naszych dużych sztampowych festiwali, o których jeszcze pewnie będziemy mówić bliżej nich, czyli Art Pikniku, Materia Festu i Festiwalu Balonowego, którymi nasze miasto stoi od lat, no to nowości.
2: Tak, sezon zaczynamy tak naprawdę od czerwca, bo wtedy już jakby czujemy te wakacje i tak naprawdę sezon letni się wtedy rozpoczyna. Natomiast już w maju przed nami pełno imprez i tak naprawdę trochę wydłużyliśmy sezon. Trochę nasz sezon teraz trwa od maja do września. Myślę, że to ucieszy mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, bo już w maju przed nami Art Vocal Festival, dosłownie za chwilkę, 16 maja. I także w tym samym dniu Powiatowa Gala Ruchu, czyli coś dla miłośników sportu, szczególnie dla kobiet, bo tak, to dedykowane dla nich wydarzenie.
0: Nasze lokalne instruktorki fitness będą Was
2: motywowały
0: i trochę Was zmęczą na pewno, drogie panie. Wyjściówki na to wydarzenie są do zdobycia, zarówno w kasie Kina Wolność, jak i w starostwie powiatowym. Także
2: zachęcamy
0: naprawdę. To będzie
2: fajne sportowe,
0: wydarzenie, tak, które znacie, bo gale ruchu w Szczecinku były organizowane przez lata. Mhm. Tak. Nasz Art Vocal Festival to będzie czwarta edycja.
2: To już też jest marka sama w sobie.
0: Dokładnie. Można przyjść, pooglądać występy i pokibicować uczestnikom. Zachęcamy Was do tego bardzo serdecznie. Potem wystawa psów nierasowych. Cudowna inicjatywa. Po raz kolejny w naszym mieście. W ogóle ona skradła serca, mam wrażenie, mieszkańców Szczecinka w ogóle.
2: No jako miłośniczka psów to w ogóle się nie dziwię.
0: Świetne
2: wydarzenie. Tak, ona się do kalendarza, to
0: dokładnie.
2: Będzie przed nami trzecia edycja 24 maja, więc trochę też w cieplejszej aurze, bo ostatnio było trochę chłodno i teraz myślę, że też więcej osób dzięki temu będzie mogło wziąć udział. No i no umówmy się, no wybory najlepiej wyszkolonego czy najsympatyczniejszego pieska.
0: Cudowne. W ogóle chyba żadna inna impreza nie wpisała się tak szybko w kalendarz na stałe, jak właśnie
2: tak, to już
0: ta.
2: Obowiązkowy punkt, powiem.
0: Oczywiście, że tak. No i koniec maja to oryginalny Dzień Dziecka z Sapik.
2: W tym roku w klimacie Disneya, więc myślę, że coś, co wszystkie dzieci kochają najbardziej. Będzie pełno atrakcji, będzie mega piana party, muzyczno-balonowe show, strefa oryginalnego soku, stąd nazwa Oryginalny Dzień Dziecka, bo
0: będzie on z partnerem
2: organizowany wspólnie, ale też między innymi kareta księżniczek, Łódź Wajany, także przeniesiemy się totalnie do świata bajek. Myślę, że no, wszystkie maluchy będą zachwycone.
0: No i sezon miesięczny majowy. Jak słyszycie Państwo, bardzo dużo wydarzeń w maju. Kończymy jeszcze koncertem dyplomantów, który będzie takim wydarzeniem, koncertem Zjednoczonych Orkiestr Szkół Muzycznych ze Szczecinka i Koszalina pod batutą Tomasza Giłki. Cudowne wydarzenie dla miłośników muzyki klasycznej w bardzo klasycznym i eleganckim wydaniu w tym roku.
2: Czerwiec rozpoczynamy prestiżowym wydarzeniem tanecznym, które jest już znane wszystkim naszym mieszkańcom. Organizowane przez Klub Tańca Towarzyskiego AIDA i oczywiście Sapik, turniej tańca Koszczyk Truskawek. Czy może być jeszcze bardziej wyjątkowe trofeum niż Koszczyk Truskawek? No sami powiedzcie. Zaraz potem już jedno z największych muzycznych wydarzeń tego sezonu, czyli rozpoczęcie festiwalowego lata w Szczecinku, koncert muzyczny Lato. Dwa dni pełne muzyki wystąpią na naszej scenie, między innymi Wattoya, Meduza, Kubańczyk, no i oczywiście Calvi Remi, czyli akcent szczecinecki też. A w drugi dzień Sławomir, Golec Orkiestra, DJ Suchar i Rytm Rebels. Już 14 czerwca wraca wydarzenie, które w zeszłym roku bardzo spodobało się naszym mieszkańcom, czyli Targ Śniadaniowy, druga edycja. To takie wydarzenie, które idealnie się wpisuje w letni klimat, bo to połączenie takiego pikniku, spotkania towarzyskiego, no i oczywiście dobrego jedzenia pod gołym niebem, czyli coś, co Polacy bardzo kochają, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. I tym razem też planujemy muzyczną niespodziankę i oczywiście nie zabraknie animacji dla dzieci.
0: Wydarzenie dla całych rodzin z animacjami, atrakcjami dla dzieci, gdzie rodzice mogą zjeść na spokojnie śniadanie, mając swoje pociechy na oku i

0: co, w pięknych przede wszystkim okolicznościach terenu zielonego pod Sekazam. Sezon letni to także nasze kina plenerowe, które mieszkańcy Szczecinka pokochali. Przypominamy, że kina plenerowe goszczą w różnych częściach naszego miasta, za każdym razem w innej jego części. Natomiast w połowie, w zasadzie w drugiej połowie czerwca będziemy mieli dla Was takie wyjątkowe wydarzenie, kino plenerowe z Waweltrakiem.
1: Czyli zainaugurujemy sezon kina letniego na słodko.
0: Dokładnie, a końcówka czerwca to dwa wydarzenia. Gra miejska, jak co roku ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem. O szczegółach poinformujemy Państwa oczywiście bliżej wydarzenia. Śledźcie nasze media społecznościowe oraz naszą stronę www.sapik.szczecinek.pl. No i drugie wydarzenie tego samego dnia to Noc Kupały. W tamtym roku wianki cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku będziecie się Państwo dobrze bawić na tym wydarzeniu. Przechodzimy do lipca.
1: Tak, w lipcu nie zwalniamy tempa. Rozpoczynamy miesiąc 4 lipca świętem wody, czyli też wydarzenie, które myślę, że spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem w zeszłym roku i stąd jego kontynuacja. Zawody smoczych łodzi, przejazd na nartach wodnych, wypoczynek na kajakach, typowe letnie atrakcje w tej pięknej, takiej naszej przyzamkowej lokalizacji.
0: Po święcie wody zaprosimy Państwa na festiwal, na totalną nowość. Festiwal Viva Cultura, który będzie prezentował naszym mieszkańcom kulturę ludową Ameryki Łacińskiej. Zupełnie egzotyczny i nowy akcent w naszym kalendarzu. Szczegóły już wkrótce.
1: Tak, i to wydarzenie odbędzie się na muszli koncertowej, bo nasza muszla jest już piękna, wyremontowana, oddana do użytku.
0: Potwierdzam, że piękna.
1: I będziemy teraz ją chcieli włączyć w nasz sezon. Będziemy chcieli, żeby wydarzenie odbywało się też na muszli, co też jest nawiązaniem do dawnych lat, gdzie co tydzień były imprezy na muszli. Myślę, że większość z nas pamięta, jak były te takie różne pikniki, muzyczne wydarzenia, koncerty. Muszla była bardzo żywa i była takim jakby centralnym miejscem wydarzeń letnich. I taki też jest nasz cel w tym roku. Dużo wydarzeń odbędzie się właśnie na muszli koncert.
0: Zresztą jest to cudowne miejsce, które, że tak powiem, aż się prosi o to, by robić tam dużo wspaniałych wydarzeń. No i przechodzimy do naszego ulubionego Art Pikniku.
1: Tak, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu letnim. I tak naprawdę w tym roku bardzo dużo gwiazd, bo pierwszego dnia Andrzej Piaseczny oraz Grupson, a drugiego dnia Kasia Kowalska i Warius Manx, czyli no, muzyka, którą znamy wszyscy i myślę, że wpisująca się bardzo w klimat i zarówno Art Pikniku i tego, co chcą słuchać nasi mieszkańcy, bo widzieliśmy pierwsze reakcje po tym, jak ogłosiliśmy naszych artystów, że są bardzo pozytywne i że to będą takie koncerty, na które warto czekać. Poza tym Art Piknik to jak zwykle teatr, sztuka, performance. O tym jeszcze na tę chwilę nie będziemy zdradzać. Natomiast jak w poprzednich latach chcemy, żeby się dużo działo. Żeby ten festiwal wyszedł do miasta, żeby był wśród ludzi i żeby właśnie łączył te wszystkie sztuki ze sobą.
0: I sierpień.
1: W tym roku po raz pierwszy koncert rapowy, czyli wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Jest to projekt realizowany z budżetu obywatelskiego Szczecinek 2026. Połączenie graffiti jam, zawodów breakdance'a, ale też koncertów. I na naszej scenie będzie można usłyszeć między innymi Kękę.
0: Kolejne wydarzenie, jak co roku już od wielu, wielu lat, festiwal balonowy, który w tym roku między 6 a 8 sierpnia będzie gościł w naszym mieście. To jest jedno z tych wydarzeń, które ściąga rzesze miłośników balonowego sportu do naszego miasta, zarówno jeśli chodzi o ekipy balonowe, ale jak i turystów, którzy z chęcią oglądają wydarzenia tak, takie jak
1: zdecydowanie
0: gala
1: jedno z najbardziej spektakularnych i kolorowych wydarzeń w
0: zdecydowanie. Nasi mieszkańcy kochają po prostu, kiedy balony latają po szczecineckim niebie. Wygląda to po prostu pięknie. Zresztą
1: jest to niesamowity widok, jak na przykład rano się budzimy i się okazuje, że ekipy już wystartowały, lecą nad niebem, lecą nad Szczecinkiem i my ze swoich domów już podziwiamy.
2: Widziałam, potem... że chyba wy nawet na Sapiku ostatnio zrobiłyście konkurs, właśnie żeby wrzucali najfajniejsze zdjęcia. Ten czerwony balon w kształcie serca, który się odbija od tej tafli wody.
1: No coś wspaniałego. I naprawdę myślę, że to jest właśnie takie wydarzenie, które no, jedno z takich, które cieszy najbardziej, tak? Czyli jak my widzimy te balony, te przepiękne balony, kolorowe, na tle błękitnego nieba, unoszące się nad naszym miastem, nad tą właśnie taflą jeziora, no, bo mówmy się, nasze miasto jest pięknie położone, więc jakby ta sceneria idealnie współgra z tymi balonami. Jak mieszkańcy to widzą, jak turyści to widzą, to myślę, że to jest ta największa radość i to jest to właśnie wydarzenie, które no, cieszy się takim największym zainteresowaniem ze względu na to, że jest po prostu wizualnie też przepiękne.
0: Mhm. No i nocna gala balonowa, jak co roku przyciąga tłumy po prostu miłośników sportu balonowego.
1: Tak naprawdę coraz więcej.
0: Dokładnie.
1: Mieliśmy jakąś rekordową liczbę uczestników i to było coś niesamowitego. Oglądać takie tłumy podziwiające, tańczące balony.
0: No to wydarzenie na pewno jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej kochanych przez naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku, pogoda pozwoli nam, aby te wszystkie loty się odbywały, no bo rzeczywiście nie ma drugiego takiego wydarzenia, które byłoby aż tak zależne od czynników zewnętrznych. Czasami widzicie Państwo piękne niebo, lekki wiaterek, a balony nie mogą już wystartować, bo jakby to nie są już bezpieczne warunki. I tutaj też zawsze apelujemy o to, żebyście Państwo ufali nam, że bezpieczeństwo ponad wszystko. I czasami, jeśli balony nie startują, to nie dlatego, że jest w tym jakaś zła intencja, tylko po prostu warunki są bezwzględne, tak, i niekorzystne i tego dnia balony nie wystartują. Ale ponieważ formuła w tamtym roku nieco się zmieniła, plac koncertowy został placem balonowym.
2: Tak. I w tym roku też tak będzie?
0: To dokładnie, będzie dokładnie w tym roku i mamy tam całe miasteczko dosłownie takie balonowe, tak, nazwijmy
2: to. Będzie główna lokalizacja festiwalu, także już teraz właśnie to możemy powiedzieć, że plac koncertowy będzie takim naszym głównym punktem festiwalowym i tam będzie można się zbierać i
0: na pewno tam będzie się działo. Dlatego rezerwujcie sobie Państwo 6, 7 i 8 sierpnia. Warto zostać w Szczecinku i urlopy.
2: Albo przyjechać do Szczecinka.
0: Albo przyjechać do Szczecinka, albo urlopy tak poplanować, żeby móc w te dni być, bo chyba nie ma większych emocji niż te nadlatujące balony. Cudowne. No ale to nie wszystko, bo w momencie, kiedy festiwal balonowy bardzo dobrze nas nastroi, to chcemy dobrze zakończyć wakacje. No i najlepiej przy mocnych metalowych brzmieniach. Pod wieżą Bismarka oczywiście, czyli Materia Fest 14. To już 14. edycja tego festiwalu. Słyszeliście już Państwo o nim dużo. W tym roku duże gwiazdy polskiej sceny metalowej. Cudowne wydarzenie, konkurs dla młodych kapel. Dwa dni wspaniałego, mocnego grania dla miłośników tej muzyki, ale nie tylko. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja tylko dodam jeszcze, że karta mieszkańca daje Wam prawo do dobrych cen biletów, wyjątkowych dla naszych mieszkańców. Musicie z nami być. To będzie mocne zakończenie wakacji.
2: My nie zwalniamy tempa i wcale nie kończymy sezonu razem z wakacjami, tylko sezon wydłużamy. Wydłużyliśmy go o maj, wydłużamy go także o wrzesień. Już 5 września druga edycja Festiwalu Światła, czyli wydarzenia, które miało premierę w zeszłym roku i spotkało się z tak wspaniałym odbiorem mieszkańców i z tak niesamowitą frekwencją, która nawet nas zaskoczyła, że w tym roku no, nie mogło być kalendarza imprez i sezonu bez tego wydarzenia. Myślę, że ono już na stałe też się wpisze do naszego kalendarza i będzie to taki stały punkt programu. Festiwal Światła, jedno z najpiękniejszych też wydarzeń. Niezwykła sceneria, iluminacje, pokazy, światło. Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś totalnie magiczny świat. Tak jakbyśmy się trochę do Narni przenosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca. Zupełnie też inaczej patrzymy na te miejsce, które znamy i na nasze ścieżki, którymi na co dzień spacerujemy. Więc myślę, że to po raz kolejny będzie wyjątkowe wydarzenie. 5 września w Parku Miejskim.
0: No i na koniec Gryf Jazz Festival. To już druga edycja tego wydarzenia. Będą to międzynarodowe warsztaty jazzowe zwieńczone koncertami uczestników, ale oczywiście z udziałem gwiazd sceny muzycznej jazzowej. Zachęcamy Was, ja przede wszystkim miłośników muzyki jazzowej, do bycia z nami w tych dniach. Przypomnę 11 i 12 września.
2: Ja myślę, że jazz we wrześniu brzmi po prostu dobrze i to jest takie idealne zakończenie sezonu, takie muzyczne podsumowanie, trochę takie zwolnienie tempa, bo wchodzimy w jesień i ta muzyka jazzowa jest taka trochę wolniejsza, spokojniejsza i ona się świetnie wpasuje właśnie w taki jesienno-zimowy anturaż. Nie zawsze jest tak, że możemy być na wszystkich wydarzeniach, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo, przed nami wakacje, czyli też taki sezon, w którym wyjeżdżamy, mamy urlopy poplanowane i czasami jest tak, że chcielibyśmy chociaż na chwilkę poczuć się, że jesteśmy na miejscu, że jesteśmy podczas tego wydarzenia, że ono nam towarzyszy, czy możemy je jakoś podejrzeć, więc
0: w tym roku wymyśliliśmy, że niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo specjalnie dla Was, dla tych z Was, którzy nie mogą być z nami bezpośrednio na wydarzeniu.
2: Wybrane wydarzenia będziecie mogli w tym roku zobaczyć na platformie KIK. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco na naszych social mediach. Będziemy informować, które wydarzenia będą transmitowane live, więc śledźcie nas na Facebooku, pojawi się taka informacja. Jeżeli nie będziecie mogli wziąć udziału w naszym wydarzeniu, to będziecie mogli obejrzeć i być z nami na żywo na transmisji live.
3: SK Szczecinek.
2: Czy twój pies potrafi zrobić siad na zawołanie, a może po prostu jest najwspanialszym przyjacielem na świecie, mimo że nie ma rodowodu? Czas pokazać go światu. 24 maja w Szczecinku ruszy trzecia wystawa psów nierasowych. To wydarzenie, które ma zachęcić mieszkańców do adopcji i bliższego poznania czworonogów, które wciąż czekają na swój dom. Więcej o szczegółach tej wyjątkowej imprezy opowiedział nam Jakub Pokusa z Poczciwych Chłopaków. W naszym myskowym studiu dzisiaj Jakub Pokusa. Cześć Kuba.
4: Witam serdecznie.
2: Kuba, na początek powiedz mi, skąd wziął się pomysł na utworzenie wystawy psów nierasowych?
4: Ten pomysł tak naprawdę powstał już przy pierwszej edycji. W tym roku to będzie trzecia. Pomysł powstał, żeby pokazać światu, że nasze czworonogi to czasem są te delikatnie, można powiedzieć, mniej doskonałe nierasowe pieski. A głównym celem tak naprawdę tutaj tej wystawy jest właśnie promocja schroniska w Szczecinku, wsparcie materialne, bo to jest też akcja charytatywna, to całe wydarzenie. No i zrzeszenie całej społeczności psich entuzjastów.
2: Tak. Powiedz mi, czym różni się ta nasza szczecinecka wystawa od takiej normalnej wystawy psów?
4: Szczególnie tym, że w naszej edycji, w naszym wydarzeniu biorą udział pieski nierasowe, bez rodowodów, pieski, które w takich oficjalnych, dużych wystawach nie mogą wziąć udziału z racji swojej maści mieszanej. To jest właśnie ta główna różnica, czyli brak rodowodu.
2: Powiedz mi, czy jest rejestracja na tą wystawę i jeżeli tak, czy ona już ruszyła?
4: Rejestracja będzie w dniu imprezy. Powiem też, że jeśli ktoś by nie korzystał z internetu, to 24 maja o 13 rusza wystawa, nasze wydarzenie, a od 12.30 będzie można na miejscu zgłaszać swoje pieski. 10 zł startowe i tak naprawdę tyle.
2: Powiedz mi tak, patrząc na poprzednie dwie edycje, czy uważasz, że jest duże zainteresowanie tą wystawą?
4: Jak najbardziej. Z roku na rok coraz większe. Pomimo pierwszych dwóch edycjach niesprzyjającej pogody, całkiem spora osób przewinęła się przez to wydarzenie. Teraz myślimy, że ten termin 24 maja będzie jeszcze bardziej atrakcyjny, właśnie zważając na warunki pogodowe. Także spodziewamy się tłumów.
2: Powiedz mi, już troszeczkę powiedziałeś na samym początku, co tak naprawdę jest celem tej wystawy?
4: No dokładnie właśnie stworzenie warunków do integracji całej społeczności psich entuzjastów oraz promocja i wsparcie naszego szczecineckiego schroniska.
2: Powiedz mi, ty również działasz w Poczciwych Chłopakach. Kto oprócz Poczciwych Chłopaków wspiera was w organizowaniu tej wystawy psów nierasowych?
4: Oczywiście miasto Szczecinek, na czele tutaj z panią wiceburmistrz Beatą Pszczołą-Bryńską. No w tym oczywiście OSIR i SAPiK Szczecinek, PGK oraz schronisko szczecinecka.
2: Jak będzie wyglądał program takich zawodów? Czy są jakieś kategorie, w jakich te psy są oceniane?
4: Tak, tutaj nowość w regulaminie to jest nagroda burmistrza w postaci 1000 zł i trafi do najlepiej wyszkolonego pieska, do właściciela najlepiej wyszkolonego pieska. Reszta konkurencji i nagród to m.in. nagroda publiczności na najbardziej sympatycznego czworonoga. A co dalej, jakie kategorie i konkurencje, to już dowiedzą się państwo na miejscu.
2: Powiedz mi, czy oprócz tej wystawy będą również jakieś wydarzenia towarzyszące na miejscu?
4: Tak, nowością też będzie na pewno konkurs plastyczny dla dzieci i przedszkolaków. Dzieci będą malowały w swoich placówkach. Oczywiście bohaterami tych dzieł będą czworonogi i wystawa odbędzie się już na naszym wydarzeniu. Oczywiście szeroka oferta gastronomiczna, różne branżowe wystawy, zamek dmuchany dla dzieci, masa atrakcji. Jednym z dwóch ważniejszych punktów tego wydarzenia będzie demonstracja piesków z schroniska, które będzie można adoptować. Będzie można po obejrzeniu, po zapoznaniu się z psiakami zgłosić się do adopcji oraz będą trwały podczas wydarzenia licytacje na rzecz oczywiście naszego szczecineckiego schroniska. Jeśli ktoś z państwa chce przeznaczyć jakieś przedmioty na licytację, która będzie się odbywała w trakcie wydarzenia, to zapraszamy do kontaktu. Poczciwe Chłopaki.
3: SK Szczecinek.
2: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Do usłyszenia.
3: SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Szczecinek to o wiele więcej niż tylko urokliwe miasto nad jeziorem. To prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku i nieszablonowych atrakcji. Jakie są tutejsze szlaki piesze i rowerowe? Samorządowa Agencja Promocji i Kultury ma dla odwiedzających dużo ciekawych propozycji, w tym atrakcję, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Miejską grę terenową, gryf i jesiotr w akcji, która pozwala odkrywać miasto śladami rzeźb z brązu. Ona naszym pięknym Szczecinku, targach turystycznych oraz najciekawszych trasach, Natalia Błachowska rozmawiała z Andrzejem Górką i Ewą Relską z działu turystyki przy szczecineckim Sapiku. Zapraszam Was na wyjątkową podróż po turystycznej mapie Szczecinka.
5: W naszym studiu dzisiaj prężnie działająca ekipa z działu turystyki przy Sapiku. Dzień dobry.
6: Witamy serdecznie.
7: Witamy.
5: Drodzy Państwo, rozpoczyna się sezon turystyczny w Szczecinku. Jak on się zapowiada w naszym mieście?
7: Zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, ponieważ szykujemy się do niego, że tak powiem, pełną parą. Będzie dużo wydarzeń turystycznych, będzie dużo publikacji. Już jest sporo, a będzie jeszcze więcej.
6: I to, co zawsze mówimy, jest taka bardzo dobra synergia w ramach Sapiku, czyli dział turystyki zajmujący się promocją szeroko rozumianą turystyczną naszego miasta, jego okolic i dział promocji, dział imprez, który przygotowuje praktycznie w każdy weekend nadchodzącego sezonu coś atrakcyjnego. Dzisiaj więcej opowiemy Państwu o tych naszych działaniach turystycznych, ale ta synergia jest czymś naprawdę wartym podkreślenia i trochę tego nawet nam widzę, że zazdroszczą. Że u nas jak gdyby promocja turystyczna tak ściśle jest powiązana również z promocją kulturalną, z eventami, z wielkimi wydarzeniami.
5: No właśnie, czy Państwo obserwujecie wzrost zainteresowania turystyką Szczecinka w ostatnich sezonach?
7: Zdecydowanie pokazują nam to targi turystyczne, w których bierzemy udział. Już byliśmy na targach turystycznych we Wrocławiu i tam naprawdę mnóstwo ludzi odwiedziło nasze stoisko, było bardzo zainteresowanych tym naszą ofertą turystyczną, Szczecinkiem, muralami, szlakiem Gryfa i Siotra, naszymi atrakcjami wodnymi, wszystkim tym, co możemy zaprezentować. Więc wiemy, że ludzie się interesują, że im się podoba i obiecywali, że na pewno przyjadą do Szczecinka i wierzymy, że tak będzie.
6: Jest rozpoznawalność miasta, ale też, co nas bardzo cieszy, rozpoznawalność imprez naszych. Festiwal balonowy jest skojarzony z naszym miastem. To jest bardzo dla nas miłe. Oczywiście to te wszystkie sprawy związane też z wyciągiem do nart wodnych. To są zabawne historie, kiedy gdzieś opowiadamy ludziom, że po wpisaniu w popularną wyszukiwarkę w internecie hasła najdłuższy wyciąg do nart wodnych w Szczecinku, pokazują się dwa trafienia. Przede wszystkim Szczecinek i czasem może również gdzieś wymieniona Floryda, więc to zestawienie Szczecinka z Florydą jest oczywiście zabawne, zapada w pamięć, no ale my też zawsze mówimy przy tym, że gdyby przyszło czasem w jakimś teleturnieju grać o główną nagrodę, to Państwo po odwiedzeniu naszego stoiska będą przygotowani na pytanie o najdłuższy wyciąg do nart wodnych.
5: Ile metrów ma szczecinecki wyciąg?
6: 1100 metrów. I według tych źródeł, którymi dysponujemy, to jest w tej chwili praktycznie jedna z dwóch najdłuższych długości na świecie, bo mówi się, że Floryda 1050, ale znów, żeby fair play grać, no nikt z nas nie był na Florydzie z miarką, więc zakładamy, że te 2-3 najdłuższe na świecie, wśród nich na pewno Szczecinek.
5: Wyciąg do nart wodnych jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji, no ale Szczecinek słynie także ze szlaków. Ile mamy szlaków i jakie?
7: Mamy szlaki rowerowe, mamy szlaki kajakowe, mamy szlaki piesze oczywiście, które też promujemy, bo to są nowe szlaki. Wydaliśmy nowe właśnie wydawnictwa, które promują szlaki przeze mnie wymienione. Mamy mapkę szlaki rowerowe okolic Szczecinka, szlaki kajakowe okolic Szczecinka, również szlak Gryfa Jesiotra, jest to szlak spacerowy i szlak szczecineckich murali.
6: I to jak gdyby również targi są o tyle dobrym z wielu stron wydarzeniem, ale również bezpośrednia odpowiedź zwrotna. Po ilości ulotek, jakie schodzą, mówiąc tak językiem potocznym, widzimy właśnie, tak jak powiedziała Ewa, szlaki turystyczne to absolutnie petarda. Rekord w ogóle w rozdawaniu ulotek chyba pobił szlak szczecineckich murali.
7: Tak.
6: Tak możemy powiedzieć, w zasadzie wersja polskojęzyczna zeszła prawie że do ostatniego egzemplarza, co nie zdarza się tak często. No i też pochwalimy się chyba takim nowym wydawnictwem, ulotką, mini przewodnikiem, który nosi taki zabawny tytuł Szczecinek dla początkujących, czyli co warto zobaczyć od, uwaga, Z do A. A więc ten taki lekko przewrotny tytuł i to przymrużenie oka również się ludziom podoba, a tam oczywiście, gdy już otworzymy, mamy Szczecinek, jak to my czasem mówimy, w pigułce, czyli te najważniejsze obiekty z ciekawostkami historycznymi, z opowieściami i tej ulotki również, znów wracając do tego języka potocznego, schodziło nam bardzo dużo.
5: Jak już jesteśmy przy temacie Szczecinka w pigułce, to jeżeli taki turysta, który nas słucha, chciałby się wybrać na weekend do Szczecinka, od czego powinien zacząć i co powinien wiedzieć?
6: My zawsze z tym pytaniem, które zadała Pani, spotykamy się również na targach. Są również pytania, na ile przyjechać do Szczecinka. Oczywiście, czym dłużej, tym lepiej, ale znając też realia położenia geograficznego miasta, 70 km do brzegu Bałtyku, więc mówimy, że tak, idealnie 2 dni, idealnie 1,5, idealnie, i tu wracamy do tej synergii z działem promocji i też z imprezami, tak sobie zgrać, żeby na przykład zahaczyć o któryś z festiwali, ale również jeżeli ktoś zatrzyma się na wczesny obiad, około godziny 12, jadąc nad Bałtyk i zostanie w Szczecinku na te 4-5 godzin, to również to będzie z pożytkiem dla niego, a jak się Pani pewnie domyśla, park miejski jest tu zawsze punktem wyjścia, bo on nas doprowadzi do obiektów sportowych z wyciągiem, do szlaków pieszych i rowerowych, oczywiście do naszego legendarnego zamku, a zaletą położenia wyobrażenia Szczecinka, że jest od brzegu, jeziora i zamku do centrum miasta, no idzie się całe półtorej minuty. Więc jak gdyby od razu mamy i ratusz, i muzeum regionalne, a więc to wszystko jak gdyby w pigułce. I też w nawiązaniu do szlaków, czy ta nasza szczecinecka piętnastka, bo tak popularnie mówimy o trasie pieszo-rowerowej wokół jeziora Trzesiecko. I co nas bardzo cieszy, przychodzą nas różni turyści. Niektórzy nawet, przepraszam, widać po stroju, że zaawansowani, tak? I kiedy mówimy o tej szczecineckiej piętnastce, no to mówimy tak, jesteśmy z niej dumni, ale wiemy, że dla takich prawdziwych wyczynowców to może być trochę krótko. Otóż nie, reakcje są wow, super, jaka część przez miasto, jaka część przez park, dobrze oznakowana. Więc nawet i też ta nasza szczecinecka piętnastka, którą robimy, który każdy z nas przechodził, czy pieszo, czy rowerem i będzie przechodził, czy przejeżdżał nieraz, również jest taką atrakcją, wracając do tego pani pytania, tak? Bo nawet mając 4 godziny, intuicyjnie założyć sobie aplikację szczecineckiego roweru miejskiego, zajmie to parę sekund i nawet przejechać się chociażby nie całą piętnastką, ale od stadionu Osir w kierunku Trzesieki. To już jest wspaniałe przedpołudnie, które zostanie na długo w pamięci.
5: No ale ta szczecinecka piętnastka to jest taki najpopularniejszy szlak turystyczny i na trasie tej szczecineckiej piętnastki można rzeczywiście spędzić cały dzień, bo po drodze mamy mnóstwo atrakcji, a po drugiej stronie jeziora, patrząc od centrum, mamy też miejsce do wypoczynku.
6: Tak, oczywiście, to jest Mysia Wyspa.
7: Tak, no Mysia Wyspa jak najbardziej jest takim też bardzo popularnym miejscem, które przyciąga turystów. Ona się ciągle rozwija, teraz powstał tam park linowy, będzie może jeszcze coś, jakaś dodatkowa atrakcja. Liczymy, że tak będzie. Działa przecież punkt gastronomiczny, przypływają statki, można przypłynąć statkiem, można przyjechać rowerem, można się przejść, jak kto woli i sobie spędzić tam miło czas z rodziną lub samotnie.
6: I to czasem właśnie do tego dokładamy, tak jak wspomniałem, że warto sobie to połączyć w ten sposób, jeżeli na przykład mamy od czwartku festiwal balonowy w Szczecinku, przyjechać sobie dzień wcześniej, na przykład w środę, by poświęcić ją właśnie na szczecinecką piętnastkę, na zamek, spędzić 2-3 dni festiwalu na festiwalu balonowym i na przykład w niedzielę sobie rano wyjechać. To też jest zabawne, bo staramy się unikać tej takiej zbyt chyba nadużywanej frazy, że raz w życiu trzeba coś zobaczyć, raz w życiu trzeba pojechać. My to mówimy, że może nie trzeba, ale warto. I rzeczywiście, jeżeli zadajemy pytanie widzom, czy ktoś z nich widział już na przykład na żywo nocną galę balonową. Nie chodzi o filmik na jakimś popularnym kanale, tylko na żywo. No nie. No to rzeczywiście wtedy, jak opowiadamy, próbujemy opowiedzieć, bo przecież też pani wie, że tego się nie da do końca opowiedzieć, to trzeba zobaczyć, ale już widzimy po reakcji, że nie, no to na pewno was odwiedzimy.
5: A czy na tych targach spotkaliście ludzi, którzy już byli w Szczecinku i na przykład podzielili się swoimi wrażeniami z miasta?
6: Tak, to się zdarza raz częściej, raz rzadziej i tutaj znów nie zaskoczymy, że skojarzenie jest jezioro, jedno z pierwszych. I tutaj bez względu na roczniki, czy są to ludzie naprawdę już można powiedzieć w wieku emerytalnym, którzy Szczecinek pamiętają ze swoich czasów szkolnych, bo nawet takie są przypadki. Ba, są 30-40-latkowie, którzy Szczecinek skojarzą z wyjazdu na kolonie, ale wszyscy jak gdyby to pierwsze wrażenie to jest jezioro. Tutaj obojętnie na lata. We Wrocławiu myślę, że możemy to dla starszych być może naszych słuchaczy. Spotkaliśmy się co najmniej z dwoma osobami, które zapytały, czy pamiętamy legendarny telewizyjny turniej miast z lat 80. Szczecinek Oława. No i oczywiście byli to mieszkańcy Oławy, więc oni akurat pamiętali, że my przegraliśmy to 3-2, ale była to niezwykle miła, sentymentalna rozmowa, zwłaszcza, że ludzi z Oławy we Wrocławiu jest przecież bardzo łatwo spotkać, więc nawet takie skojarzenie było. Są to, to może być nawet romantyczne skojarzenia, bo słyszymy frazę: moja pierwsza dziewczyna pochodziła ze Szczecinka, mój pierwszy chłopak, tam się zakochałem, tam byłem na kolonii. Więc dlatego wracamy do tych targów cały czas, że jest ten kontakt bezpośrednio z osobami, z turystami, z podróżnikami, którego się nie da zastąpić internetowo czy na jakichś łączach po prostu.
5: Wspomniał pan o turnieju miast Szczecinek Oława. To był turniej, na którym pojawiały się smocze łodzie, które w zeszłym sezonie wróciły na jezioro Szczecinka.
6: Tak, smocze łodzie to rzeczywiście ich powrót, to rzecz warta odnotowania. Ci wszyscy, którzy byli przed zamkiem w zeszłym roku, no myślę, że do dzisiaj uśmiech nie schodzi z ich twarzy, a my już wiemy, Ewo, że jeszcze więcej załóg zgłosi się w tym roku, więc kolejne magiczne przedpołudnie i południe nad jeziorem wokół zamku.
7: Tak, i nawet nasza załoga SAPiKu będzie startować, więc możemy się pochwalić już, że będziemy działać.
5: No to w takim razie, żeby zachęcić też mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w turnieju smoczych łodzi, ile osób się zmieści na takiej smoczej łodzi?
6: Ewa była w tej załodze i zaraz sobie na pewno przypomni.
7: Około 15 osób. Dużo, duża ekipa.
6: Oczywiście te szczegóły państwo znajdziecie na odpowiednich portalach, przy zapisach, ale warto się zebrać, bo czasem ludzie się niepokoją, że może w ramach jednej firmy będzie ich za mało. Jeżeli będzie to grupa przyjaciół z podwórka i zgłosi się odpowiednio wcześnie, myślę, że zupełnie spokojnie będą mogli wystartować. Aczkolwiek zainteresowanie będzie, już wiemy właśnie po tym, co mówiliśmy, że będzie więcej załóg w tym roku, więc tak, te smocze łodzie powracają.
5: Przy okazji naszego poprzedniego wywiadu padło takie stwierdzenie, że Szczecinek stoi żywiołami. W Szczecinku króluje woda i powietrze jako żywioły i to są chyba właśnie te obszary, na których skupia się się szczecinecka turystyka.
6: Tak, no bo tak jak mówimy, te wszystkie drogi prowadzą na Szczecineckie Jezioro i z drugiej strony w powietrze, ale też na ziemię, bo chociażby tutaj Ewa o tym mogłaby więcej powiedzieć, z wielkim zainteresowaniem spotkała się nasza informacja o szlaku rowerowym wiodącym do Obornego Selinowa.
7: Tak, tak, ten szlak jest bardzo popularny tutaj wśród turystów. My też go promujemy, bo jest piękny i faktycznie jeden dzień wystarczy, żeby sobie dojechać do Obornego spokojnie i wrócić do Szczecinka i po drodze podziwiać przepiękne widoki. Pani też polecam?
5: Ja bardzo chętnie, ale właśnie nie byłam jeszcze na tym szlaku.
6: Bezpiecznie poprowadzone, co jest ważne, bo tutaj też padają takie pytania, ludzie jeżdżą całymi rodzinami, więc on jest bezpiecznie poprowadzony, dobrze oznakowany, te mapki również można u nas dostać. I co warto podkreślić jeszcze, bo rzeczywiście ten Wrocław mamy świeżo w pamięci, że też czasem chyba z przyzwyczajenia narzekamy na stan dróg, stan kolei, natomiast na takie we Wrocławiu często pojawiające się pytanie, ile godzin trwa podróż do was, jeżeli ludzie się dowiadują, że kolejami to jest niecałe 4 godziny, to też robi robotę, tak? Bo wydawałoby się, gdzie Wrocław, gdzie Szczecinek, gdzie Rzyma, gdzie Krym, a to są 4 godziny w pociągu Eska, praktycznie droga lądowa, która prowadzi do Poznania, wyjeżdża za Poznań, gdzie jest ciągle w dobrym stanie krajowa 11, która też de facto docelowo będzie Eską, więc to również nam daje taką perspektywę, tak? Że nie tylko w Szczecinie ludzie wiedzą, że to jest relatywnie blisko, ale nawet ci we Wrocławiu, którzy mówią, wow, to trzeba przyjechać.
5: A czy mieszkańcy Szczecinka chętnie korzystają z naszych atrakcji? Czy jednak spotykacie się z takimi zdaniami, że już jest troszeczkę oklepane? Ja myślę, że ja się spotykam przynajmniej z takimi stwierdzeniami, że ludzie po prostu, nawet w Szczecinku czasami, nie do końca wiedzą, że mamy aż tyle szlaków rowerowych, więc przypomnijmy może naszym mieszkańcom, żeby jeszcze raz mogli zakochać się w naszym pięknym mieście, gdzie znaleźć informacje na temat atrakcji, które czekają w naszym pięknym mieście.
7: Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w naszym Centrum Informacji Turystycznej, które teraz na czas remontu znajduje się w holu Kina Wolność, więc tam jest punkt, gdzie panie dopowiedzą, gdzie są materiały, gdzie wszystkiego się Państwo dowiecie i serdecznie zapraszamy. Można tam też kupić nasze miejskie gadżety, album miejski, który jest naszym też świeżym wydawnictwem. Warto, żebyśmy się nim może pochwalili.
5: Tak, koniecznie, koniecznie. Proszę parę słów o tym albumie.
7: Więc album jest tutaj takim komponentem wielu szczecineckich fotografów, którzy zechcieli użyczyć swoich zdjęć i właśnie dzięki temu pojawiło się takie piękne opracowanie, które promuje nasze miasto i zachęcamy serdecznie, żeby sobie je nabyć. Turystów, ale również mieszkańców Szczecinka, bo to jest naprawdę fajna pamiątka, żeby mieć po prostu w ręku coś fizycznie. Zdjęcia teraz są promowane zawsze przez internet, a jednak na papierze to jest na papierze. Ta tradycyjna wersja ma gdzieś tam swój charakter, ma swój klimat.
6: A oczywiście serdecznie... w albumie i szczecinecka przyroda, i architektura, i sport, i kultura, więc naprawdę taki miszmasz w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli dla każdego coś miłego i oczywiście świetny prezent. Warto też powiedzieć przy okazji targów o różnego rodzaju wydawnictwach, czy to branżowych typu Poznaj Polskę, czy to perłach turystycznych w różnych wymiarach, czy też myślę, że możemy tutaj na antenie powiedzieć o takim bardzo zasłużonym kwartalniku turysta wydawanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, gdzie prawie regularnie Szczecinek gości i w ostatnim numerze, który pierwszym tegorocznym, jeden z tekstów okładkowych, atrakcyjne trasy Szczecinka. A tam barwnie ilustrowane informacje o szlaku Gryfa Jesiotra i również o szlaku szczecineckich murali. I rzeczywiście te murale, o których mówiliśmy, że ten rekord w wydawaniu tych broszurek, to też obserwujemy świetne reakcje, bo w zasadzie murale chyba trafiają do wszystkich. Czyli są osoby z kręgów, powiedzmy, nie wiem, studentów sztuk pięknych, gdzie w sposób naturalny patrzą na nazwiska, mówią, wow, przecież to absolutnie światowa czołówka. Ale również młodsi czy starsi, prawda, przeglądając, bo to jest zawsze ta chwila, kiedy ktoś przychodzi na stoisko, z nami rozmawia, korzysta z animacji, bo tu chyba warto, Ewo, w tym momencie też się pochwalić, że specyfiką targową jest takie połączenie części animacyjnej z częścią informacyjną. I tak jak to w życiu, jak nie ma tej synergii, to same informacje, mimo że najbardziej ciekawe, mogą w pewnym momencie nużyć. Taka jest prawda, pomimo koloru, barwnych opowieści. Sama animacja, oderwana od części informacyjnej, jest animacją, która jest świetną zabawą, ale czy pozostanie w pamięci? Natomiast dzieje się tak, jak między innymi na naszym stoisku, gdzie animacje dla dzieci, dla dorosłych, dla całych rodzin, z konkursami, z nagrodami,
7: z warsztatami,
6: z tatuażami, połączymy z częścią informacyjną, o której już Państwu opowiadaliśmy, to jest to właśnie efekt, który chcemy osiągnąć.
5: Moi drodzy, tak słowem zakończenia, dlaczego warto odwiedzić Szczecinek i dlaczego akurat w tym sezonie?
6: W tym sezonie, jak w każdym sezonie letnim, ze względu na bogactwo imprez. To jest to, czego mówiła o tym pani redaktor, że czasem z wielkim szacunkiem dla nas tu mieszkających, o, znowu impreza, super, fajnie. My to jak opowiadamy poznaniakom, naszym przyjaciołom, czy ze studiów, że praktycznie każdy weekend wakacji coś wielkiego w Szczecinku, coś ciekawego, no nie, naprawdę. Więc to jest na pewno zawsze dodatkowy argument, ale przede wszystkim wszystkim to, co warto w Szczecinku zobaczyć, to przez cały rok.
7: Nasz piękny park i jezioro, przy którym można wypoczywać na różne sposoby. Piękne szlaki, o których już wspominaliśmy. Również zabytki, które są wyjątkowe, które warto zobaczyć. W ogóle Szczecinek ma wyjątkowy, niepowtarzalny klimat i jak się do niego przyjedzie, to się poczuje i zrozumie, co mówimy.
6: No i nasza ulubiona informacja, czy też nasz tekst o jeziorze w środku miasta. Rzeczywiście, jeżeli się mówi ludziom, że Szczecinek to miasto, gdzie z głównej arterii wystarczy skręcić bądź w lewo, bądź w prawo, zależy w jakim kierunku się poruszamy, i pośrednio w 150 metrach znaleźć się nad brzegiem malowniczego jeziora, to jest ten efekt, o który nam również chodzi.
5: Szczecinek ma w sobie taki magiczny klimat. No właśnie, dlatego, że mamy dużo zieleni i mamy to takie poczucie sielskości, swojskości, mimo tego, że jesteśmy w samym centrum i w samym sercu miasta. I to jest chyba właśnie ta magia, którą my możemy jako mieszkańcy Szczecinka raz, że się poszczycić, być z niej dumni, ale też się napawać, zakochiwać się w naszym mieście każdego dnia.
6: Tak, i tego się trzymamy i tutaj, i na targach, i w czasie naszych wyjazdów, i spotkań z mieszkańcami i turystami w Centrum Informacji Turystycznej.
5: Bardzo dziękuję.
6: Również dziękujemy.
3: SK Szczecinek.
2: Już 19 maja w Centrum Kultury imienia Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim odbędzie się 14. Gala Tęczowych Serc. To bardzo ważne wydarzenie dla dzieci, pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Radość z Życia, które na co dzień wspiera, kształci i pomaga osobom niepełnosprawnym w przezwyciężaniu ich słabości. Paulina i Błażej Sokołowscy, którzy założyli i prowadzą stowarzyszenie, odwiedzili nasze studio i opowiedzieli o tegorocznej gali, której hasłem są ziemskie korzenie, kosmiczne marzenia. Bo nawet najbardziej szalone marzenia, te najbardziej kosmiczne, są do zrealizowania. Posłuchajcie już teraz.
8: Przed nami Gala Tęczowych Serc. To już jest 14. edycja w tym roku. Powiedzcie mi, co sprawia, że ta gala jest taka ważna i jak ona ewoluowała od pierwszej edycji?
9: Gala to jest w ogóle, tak sobie wymyśleliśmy na samym początku, że fajnie by było coś zrobić, żeby pokazać historię naszych dzieci, ale naszych rodziców. I na początku żeśmy wymyślili, że będą to urodziny stowarzyszenia. Więc pierwsza edycja była w 2013 roku i ona się na początku odbywała w okolicach naszego wpisu, a wpis dostaliśmy w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Jak to kiedyś pan burmistrz powiedział, że tylko piękne rzeczy rodzą się w bólach, tak jak nasze stowarzyszenie się urodziło w bólach i właśnie ta wiosna, ten wpis i taki, że to początek, że nowe i tak ona się właśnie w okolicach tego marca odbywała. Później ze względu na pandemię troszeczkę przerzuciliśmy i odwlekliśmy ten termin w okolicach właśnie czerwca. W tym roku jest w maju, ale to całkowicie ze względów technicznych zawsze będzie się odbywała w czerwcu. Gala jest takim uhonorowaniem ciężkiej pracy dzieci przez cały rok. To, jakie one poczyniły postępy w ciągu roku terapeutycznego, są szalenie istotne, szalenie ważne i chcieliśmy pokazać, że nie tylko genialne osiągnięcia matematyczne, genialne osiągnięcia polonistyczne, pióro starosty, jeżeli chodzi o dyktando, czy burmistrza, czy prezydenta, ale te najmniejsze sukcesy, te drobne kroczki, które dziecko pokonuje każdego dnia, to jest również ogromny sukces nie tylko tego dziecka, nie tylko tego rodzica, ale również terapeuty. I po to jest właśnie ta gala, żeby pokazać te czasami drobne kroczki, ale one składają się na ogromny krok milowy, który pokonuje dziecko w swojej drodze terapeutycznej do tego prawidłowego i fajnego funkcjonowania w późniejszym życiu.
2: Czy ta gala, jak dzieci, czy też właśnie terapeuci mają świadomość, że odbywa się ta gala, czy to jest taka troszeczkę mobilizacja w ciągu roku dla nich, że później na tej gali macie takie uhonorowanie tego, nad czym oni pracowali przez cały rok?
9: Tak. To, że gala odbywa się w czerwcu, czy w maju i że ona w ogóle jest, to nie jest tak, że dzieci po prostu, dobra, jest maj, czy tam czerwiec, już się szykujemy. Dzieciaki, kiedy rozpoczynają rok szkolny, one już zaczynają próby i zaczynają już myśleć o tym, że będą rozdawane te statuetki. One są ogromnym motywatorem, jeżeli chodzi o terapię dzieci. Wiemy, że dzieciaki w swoich domach mają specjalne półki, gdzie ta statuetka stoi. To są tak zwane ołtarzyki, nie pozwalają rodzicom absolutnie z nimi nic zrobić. One są tam pielęgnowane, czyszczone i to jest taka ogromna nagroda dla dziecka za to, co ono osiągnęło w ciągu roku. Dzieci się motywują, mało tego, one się szaleńczo cieszą, jeżeli kolega z klasy dostaje tą statuetkę. Dla nich to jest ogromne wyróżnienie i ogromna też praca przez cały rok. Bo mówię, do gali się szykują dzieci cały rok. To są próby, to są spektakle, to są tańce, których dzieci normatywne być może by ogarnęły w ciągu miesiąca. A dzieci, które muszą popracować nad tym trochę dłużej, no to jednak to jest dla nich dużo więcej czasu potrzeba i zagospodarować tego czasu i cierpliwości, żeby one później wyszły i w ten piękny sposób zaprezentowały prezentowały się właśnie podczas tej uroczystości.
10: To wszystko widać, wszystkie te emocje widać w momencie, kiedy dziecko dostaje statuetkę na scenie, kiedy wychodzi dumne, szczęśliwe, w geście triumfu, unoszące ręce do góry. No,
9: płaczące,
10: widać, że tak, a niektóre
9: wzruszone.
10: Dzieci ze wzruszenia płaczą. To widać te emocje i widać, jak bardzo im zależało na tym, żeby na tej scenie się znaleźć i jak bardzo cieszą się z tego, że są doceniane przez nas w taki właśnie sposób, że na scenie też mogą się pokazać.
2: No właśnie, powiedzcie mi, bo jest tak naprawdę kilkanaście kategorii, tak?
9: Tak.
2: Których są. Jakie to są kategorie, od czego to zależy, jak wy po prostu, jakie są kryteria?
9: To znaczy tak, troszeczkę żeśmy dziecięco nazwali te kategorie, typu łakomczuszek roku, rozśpiewana nutka, roztańczona nutka, młody Picasso, omnibus, szef, kierownik, dyrektor jest również. Łakomczuszek. Są to ogromne postępy dzieci w danej dziedzinie. Jeżeli nazywamy kogoś łakomczuszkiem, to jest dlatego, że dziecko po prostu zaczęło jeść, albo miało wybiórczość pokarmową, na przykład miało fobię i nie potrafiło lub nie chciało i zaczyna konsumować lub stałe pokarmy, zaczyna jeść nożem i widelcem. To jest ogromny sukces terapeutyczny tego dziecka, więc w tej kategorii ono otrzymuje właśnie tą statuetkę. Lub dziecko, które nie mówiło i nagle staje się największym gadułą. Również jest taka kategoria. Albo dziecko, które nie śpiewało, albo miało na przykład tylko i wyłącznie jakieś echolalie i zaczyna funkcjonować, więc dostaje właśnie w tej kategorii statuetkę. No szef, kierownik, dyrektor, sama nazwa o tym mówi, jest to osoba, która wiedzie prym w danej grupie klasowej lub w danej grupie rówieśniczej. Także są to kategorie dostosowane właśnie do postępów terapeutycznych dziecka.
10: Oprócz tego mamy trzy specjalne kategorie, w której wybieramy przyjaciela dzieci, przyjaciela stowarzyszenia, w których to jednostki, instytucje, bądź też osoby prywatne, chcące pomagać naszym dzieciom, też są doceniane przez nas. Oprócz tego jest jeszcze jedna kategoria, myślę, że to wszyscy pracownicy na nią czekają, wzorowy pracownik. Jest to kategoria, w której wyróżniamy osoby, które w ciągu całego roku szkolnego wykazały się naprawdę bardzo wysokimi umiejętnościami, ponadprzeciętnymi, pokazały, że najbardziej im zależy na pracy z dziećmi.
9: Wielkie zaangażowanie
10: i to jest kategoria, w której też wyróżniamy osoby, bo nie tylko dzieciaki, ale też chcieliśmy troszkę pracowników i osoby, które wspierają nasze dzieci, też wyróżnić.
9: Tak, no jest 16 kategorii dla dzieci i 3 kategorie dla osób, które współpracują i w które w wybitny sposób po prostu dołożyły cegiełkę do funkcjonowania naszego stowarzyszenia.
2: Powiedzcie mi, co roku gala ma jakieś hasło. Jakie hasło jest w tym roku i czym się kierujecie, jak wybieracie te hasło?
10: Ja chciałem powiedzieć, może tu jeszcze zanim moja małżonka powie, bo tutaj tak ciężko mi do głosu tutaj dojść. Chciałem powiedzieć, że cały pomysł i całe zaaranżowanie tego wszystkiego jest wszystko organizowane przez Paulinę. Ma ona super zespół, który wspomaga ją w tym wszystkim, ale cały pomysł gali od samego początku i całe zawsze te widełki, w których nasi pracownicy mają się poruszać, tematyczne widełki, które towarzyszą każdej gali, są właśnie tutaj zaproponowane przez Paulinę, a potem to wszystko ewaluuje pod jej czujnym okiem i te wszystkie gale tak wyglądają.
9: Tak, każda gala ma swój temat przewodni. Bierze się on z tego, że obserwuje po prostu naszą społeczność i widzę, co się dzieje lub na co bym chciała zwrócić uwagę w danym roku. Były marzenia, były przeróżne tematy już naszych gal, ale w tym roku właśnie, jeżeli chodzi o marzenia, jest kosmos. I chodziło mi o to, żeby pokazać, że rodzice mają całkowicie inne marzenia niż ich pociechy, które uczęszczają do naszych placówek. Tematem przewodnim tegorocznej gali są ziemskie korzenie, kosmiczne marzenia. I chcieliśmy pokazać ten dysonans, kiedy mówimy o marzeniu dziecka, a o marzeniu rodzica. Wiadomo, każdy rodzic marzy o tym, żeby dziecko jego było zdrowe, żeby się świetnie uczyło, żeby osiągnęło niesamowite postępy, albo żeby mówiło. A dziecko, które nawet się nie komunikuje w sposób werbalny, nie potrafi powiedzieć za pomocą słowa, pokaże nam wzrokiem, że ono chce zostać na przykład panem policjantem, że chce zostać strażakiem, że chce zostać kasjerką, weterynarzem, lekarzem, że ono ma takie marzenia przyziemne, nie kosmiczne. Być może ono nigdy nie wypowie tego słowa werbalnie, ale ono w inny sposób zakomunikuje się z nami. I to, że ono nie potrafi chodzić, to, że nie potrafi mówić, to, że nie potrafi rozróżniać emocji, nie oznacza, że ono nie ma marzeń. Takich zwykłych, przyziemnych marzeń. No i w tym roku chcieliśmy właśnie pokazać to, jakie nasze dzieci mają marzenia. I uwierzcie mi, że po prostu spadną kapcie.
10: Zdziwicie się.
9: Gala Tęczowych Serc też ma spektakl, który pisze nasza właśnie wicedyrektorka Małgosia Rudnicka. W tym roku będzie to spektakl pokazany, jak osoba, która funkcjonuje tak jak my, staje się nagle osobą niepełnosprawną, jak musi sobie poradzić z rehabilitacją i jak rehabilitacja wpływa na i rozwój właśnie fizyczny i jak potrafi budować tak psychicznie, więc to też bardzo ważna część naszej gali. No statuetki, no i oczywiście występy artystyczne naszych dzieci, no i to, że jest to owiane zawsze jakimś tajemnicą, co będzie, kto wystąpi, a w tym roku gościem specjalnym gali będzie Wiktor Waligura.
2: No właśnie, powiedziałaś tutaj, że są to również występy artystyczne waszych dzieci. Powiedz mi, jak długo trwają przygotowania do takiej gali?
9: Rok. Od początku, od rozpoczęcia roku szkolnego, nasze dzieci już zaczynają trenować do gali. Mimo tego, że temat gdzieś tam się pojawia, już zaczynamy o tym myśleć, to dzieci i fizjoterapeuci już pracują nad tym, żeby było to, co będzie w czerwcu pokazane.
10: Ja jak z moją żoną spędzam czas w domu, to tak naprawdę zanim 14 gala się zacznie, ja już tydzień, dwa tygodnie przed galą słyszę o kolejnym pomyśle, jaki będzie na następną galę. Także ja nie zdążę się nacieszyć tym, co teraz jest, a już są myśli, które planują, co będzie za rok. Także tak to wygląda na temat pomysłów, co będzie na następnym roku na gali.
9: To tak na dobrą sprawę dwa tygodnie przed galą już nic się nie dzieje, nic już nie zmienia. Wszystko już jest dopracowane na ostatni guzik, a tak dwa miesiące jeszcze przed rozpoczęciem różne zmiany się nanoszą, bo gala tęczowych serc jest tylko i wyłącznie przeznaczona dla dzieci. Dla mnie szalenie ważne jest to, żeby pokazać właśnie te historie naszych pociech, historie naszych rodziców, którzy mają jednak te doświadczenia czasami lepsze, czasami gorsze, ale to jest historia, taka prawdziwa historia. I że jak ten rodzic przedstawi tą historię, to ja mam nadzieję, że widz, który siedzi na widowni, jak coś w jego życiu pójdzie nie tak, to sobie pomyśli, kurczę, ale tam było takie coś i oni dali radę, to ja też dam radę. I szalenie ważnym dla mnie jest to, że przyjeżdżają goście, ważni goście, przyjeżdżają samorządowcy, przyjeżdżają politycy. Cieszę się, że mogą w taki luźny sposób, raz, że z nami poobcować, dwa, czerpać radość z tej widowni, z tego aktora, który stoi na tej widowni, bo to żywa istota, to dziecko, które chce pokazać swoje emocje i cieszę się, że oni z nami są, nie tylko pod takim kątem, że przyjdą, dadzą statuetkę, ale również dadzą ogromne wsparcie dla tego dziecka, które jest na tej scenie i cieszy się z otrzymanej nagrody i to dziecko wie, że skoro przyjechał taki ktoś do mnie, to ja jednak jestem kimś i ja jestem kimś ważny.
2: Powiedzcie mi, kochani, czy wy sami organizujecie tą galę od początku do końca, czy w jakiś sposób wspierają was, czy to samorządowcy, czy może jacyś lokalni przedsiębiorcy?
9: Wspiera nas Urząd Miasta, który daje nam dosłownie salę kinową do dyspozycji. My za to nic absolutnie nie płacimy, a całą galę od początku do końca tylko i wyłącznie my sami.
10: Organizuje stowarzyszenie, tak. Począwszy od kosztów finansowych, poprzez rzeczowe, statuetki, wszystko zapewnia stowarzyszenie. Tak naprawdę to jest bardzo wielkie przedsięwzięcie. To nie da się tego zorganizować z dnia na dzień. My podczas tych 14 już gal, które prowadzimy, co roku coś nas zaskakuje. Zawsze wychodzi coś nowego, zawsze jest coś, czego w poprzednim roku nie było, a teraz musi być. No są to duże nakłady finansowe, ale stowarzyszenie po prostu ponosi wszystkie z tym związane koszty rzeczowe i finansowe.
2: Chciałam jeszcze tutaj wrócić do tego naszego gościa specjalnego. Czym się kierujecie, jak wybieracie gości specjalnych na tą konkretną galę?
9: Właśnie tematem przewodnim. Jak ja już sobie coś wymyślę i ten temat przewodni gdzieś mi się pojawia, to od razu słyszę utwór, który będzie pasował. No i pasuje utwór Wiktora Waligury Kosmos. Jest to jego utwór, ale również do spektaklu pasuje nam utwór i również do występów dzieci pasują nam utwory. Bardzo, bardzo trafiamy zawsze na świetne osoby i tak jak w tym roku Wiktor Waligura specjalnie dla nas nagrał po prostu gdzieś tam swoje, żebyśmy mogli trenować, bo to nie jest tak, że po prostu my gramy. Przyjeżdża artysta i on śpiewa na żywo. On gra na żywo, muzyka jest na żywo, więc wszystko się dzieje na żywo na scenie. My możemy coś przećwiczyć, ale tak na dobrą sprawę to, co się dzieje tego dnia, to jest wszystko na żywo i wszystkie potknięcia, tak na dobrą sprawę to tylko my o nich wiemy, nikt o nich nie wie, ale wszystko jest na żywo i właśnie w tym roku bardzo, ale to bardzo Wiktor Waligura nam przypasował do naszego tematu i do tego, co chcemy pokazać w tym roku.
10: I musimy mu bardzo serdecznie podziękować, że zechciał w ogóle przyjechać do nas na tą galę bez żadnego problemu. Zgodził się od razu, nawet potem wyszło, że musieliśmy zmienić termin gali, ale też mu nie sprawiło to żadnego problemu i bardzo serdecznie już teraz mogę mu podziękować za to, że będzie z nami.
2: To jeszcze, kochani, tylko mi powiedzcie, kiedy odbędzie się gala w tym roku?
9: 19 maja o godzinie 16 w Centrum Kultury imienia Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim.
3: SK Szczecinek.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
0: I po reklamie.

0: Aplikacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
0: Autopromocja.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

I tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.